Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W naszym magazynie poświęconym ważnym i ciekawym wydarzeniom naszego regionu już za chwilę porozmawiamy o książeczce Młody zdobywca korony ziemi ciśniańskiej. To nie tylko zbiór stron do wypełnienia, ale zaproszenie do wędrówki po najpiękniejszych zakątkach gminy. A potem odwiedzimy Rudnik nad Sanem, polską stolicę Wikliny, gdzie historia rzemiosła spotyka się z nowoczesnością w centrum wikliniarstwa. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam w tę podróż pełną inspiracji. Na początek książeczka Młodego zdobywcy korony ziemi ciśniańskiej to pomysł, który ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego poznawania jednego z najpiękniejszych zakątków Bieszczadów. Mówi Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
2: Aktywnie w Bieszczadach.
1: Jak wyglądało wybieranie miejsc do korony? Czym się pan kierował? Wysokością? Walorami przyrodniczymi? Dostępnością? Co było brane pod uwagę?
3: Pod uwagę było brane wiele wariantów. Pierwszym takim punktem była standardowy punkt, gdzie wszyscy odwiedzający, osoby, które odwiedzają Bieszczady, chcą zdobyć Połoninę Wetlińską. I to wsadziliśmy na początek, daliśmy Połoninę Wetlińską, ale zaraz po Połoninie Wetlińskiej mamy ścieżkę historyczno-przyrodniczą Bieszczady odnalezioną. Jest to ścieżka poprowadzona wzdłuż doliny po nieistniejących wsiach Jaworzec, Łuch, Zawój, w których znajdują się stare cmentarze, cerkwiska, podmrówki po domach, piwniczki stare, bardzo fajnie zachowane. Jest tam poprowadzona ścieżka, znajduje się tam pomnik również Jesienia Pańszczyzny. Jest to ścieżka, która nie wymaga wielkiego wysiłku, ale bardzo przyrodniczo poprowadzona, bardzo pięknym miejscem. Kolejnym miejscem to jest ścieżka historyczno-przyrodnicza Dziki Hon. Ona biegnie granią w Cisnej, z jednego końca Cisnej się wchodzi i można wyjść po przeciwległej stronie, gdzie znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Niedługa ścieżka poprowadzona granią, skąd są widoki na Cisną, a zarazem piękna pod kątem przyrodniczym i historycznym, bo wzdłuż ścieżki ciągną się cały czas transzeje z I wojny światowej. Kolejna ścieżka, jest to ścieżka przyrodnicza Stary Majdan, która powstała 2 lata temu, skąd można wejść na Łopiennik i za zadanie jest wejść na Łopiennik tylko tą nową ścieżką, która powstała, że nie musimy iść czarnym szlakiem, tylko idziemy ścieżką Stary Majdan, która jest oznaczona zielonym kolorem. Wychodzi z Cisnej i również bardzo fajna ścieżka poprowadzona bardzo atrakcyjnymi miejscami. Kolejnym punktem jest Góra Jasło. Standardowa góra, szlak prowadzi z Cisnej na Jasło. Bezpośrednio kończy się w Smereku, można zejść w Przysłupiu. Jaką trasę wybiorą, to już po prostu jest do wyboru osób, które idą. W każdym razie muszą zaliczyć Górę Jasło i w tej książeczce jeszcze taki jest warunek, że będąc na szczytach musi ta osoba zrobić zdjęcie i później przychodząc z wypełnioną książeczką musi pokazać zdjęcie, że faktycznie w danym miejscu była ta osoba, a w innych miejscach jest za zadanie przybicie pieczątki. Mamy również jeszcze ścieżkę przyrodniczą Jeleni Skok w Cisnej, gdzie znajduje się wieża widokowa. Kolejnym punktem jest przepiękna cerkiew w Dolinie Łopienki oraz szaniec Konfederatów Barskich w Roztokach Górnych. Tak jak Państwo widzą, oprócz tych szczytów standardowych są miejsca bardzo ciekawe, bardzo piękne i atrakcyjne turystycznie, ale ciut mniej uczęszczane. I postawiliśmy z tego względu na te miejsca, aby pokazać tej młodzieży, że nie tylko góry są u nas piękne, ale również jest wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych i pięknych miejsc niedaleko samej Cisny, niedaleko wszystkich miejscowości, które znajdują się na terenie gminy, które biegną dolinami, kotlinami, a są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne.
1: To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, czego życzy pan każdemu młodemu zdobywcy, który sięgnie po książeczkę i wyruszy na szlak?
3: Życzę tego, aby ta książeczka Korony Ziemi Ciśniańskiej była początkiem jego wielkiej kariery turystycznej, podróżowania i byciem kimś, przed kim świat będzie otwarty, żeby mieli czas i możliwości podróżowania i zwiedzania.
1: życzył Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
2: Istotne dla Rzeszowa. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
1: Gmina Sanok ostrzega, przy drodze krajowej w Załużu był widziany niedźwiedź. Zachowajcie ostrożność, zwłaszcza po zmroku. Grzegorz Pałka.
4: Jeśli spotkacie niedźwiedzia albo zobaczycie jakieś szkody w gospodarstwie, dajcie znać urzędnikom pod numerem 13 46 56 563. Każde takie zgłoszenie, a najlepiej zdjęcie czy film, pomoże służbom szybciej zareagować i zadbać o bezpieczeństwo w okolicy. Miejcie oczy dookoła głowy.
1: To ostrzeżenie nabiera szczególnego znaczenia w świetle ostatnich tragicznych doniesień z miejscowości Płonna. Sekcja zwłok 58-letniej kobiety potwierdziła, że przyczyną jej śmierci był atak niedźwiedzia. Do tragedii doszło w lesie podczas poszukiwania zrzutów poroża. Służby dbają o nasze bezpieczeństwo także w mieście, choć w zupełnie innym wymiarze. Sanocka policja rusza właśnie z akcją Bezpieczny Ogród. Od maja do października mundurowi wspólnie ze Strażą Miejską będą częściej kontrolować ogródki działkowe. Policjanci apelują: zamykajcie altany, nie zostawiajcie w nich cennych przedmiotów i spisujcie numery seryjne swoich narzędzi. W razie włamania niczego nie dotykajcie, by nie zniszczyć śladów, i od razu dzwońcie pod 112. A teraz uwaga kierowcy, na Krajowej Dziewiątce w Kolbuszowej ruszył remont, który potrwa aż do końca czerwca. Urszula Miszczak.
5: Drogowcy zajęli odcinek od skrzyżowania z drogą na Mielec aż do ronda Lubomirskiego. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ruch wahadłowy i korki, bo robotnicy ręcznie sterują przejazdem. Najgorzej będzie w nocy, rondo ma być wtedy całkowicie zamykane, więc patrzcie uważnie na znaki.
1: Jest też wiadomość dla kierowców z północnej części Rzeszowa. Miasto właśnie sfinalizowało umowę na budowę nowego łącznika między ulicami Robczycką a Tarnowską. Małgorzata Mura.
6: To niby tylko 200 metrów asfaltu, ale dla mieszkańców Przybyszówki czy Baranówki to koniec krążenia po osiedlowych uliczkach i duża oszczędność czasu. Inwestycja za 1,5 miliona złotych ma być gotowa w listopadzie.
1: A w Radiu Złote Przeboje teraz skuteczna akcja pograniczników. Funkcjonariusze z Hermanowic zatrzymali obywatela Ukrainy, za którym władze Armenii wystawiły czerwoną notę Interpolu.
7: Do zdarzenia doszło na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Malchowicach. Tutaj do odprawy na wjazd do Polski zgłosił się 38-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że mężczyzna jest w zainteresowaniu armeńskich służb. Tamtejsze władze wydały za nim czerwoną notę Interpolu. Cudzoziemiec był poszukiwany już od kilku lat za przestępstwa związane z fałszywymi dokumentami oraz kradzież równowartość kilkudziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich. Zgodnie z tamtejszym prawem grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu. Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 60 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
1: Mówił nam Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie. Ważne dla mieszkańców Rzeszowa.
1: Rudnik nad Sanem od lat nazywany jest polską stolicą wikliny. To tutaj tradycja wyplatania koszy, mebli i dekoracji ma ponad 150 lat i wciąż ma się świetnie. O tym, jak dziś promuje się i pielęgnuje to niezwykłe rzemiosło, opowiada nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w którego strukturach działa prężnie Centrum Wikliniarstwa.
8: Wiklina w Rudniku i na Podkarpaciu została zapoczątkowana przez Ferdynanda Hompesza, austriackiego hrabiego, który w połowie XIX wieku przejął ziemię rudnisko-kopeckie od swoich rodziców. Był to człowiek bardzo specyficzny. On organizował polowania, które ściągały do Rudnika magnaterię. Ścigał się konno z pociągiem, przepływał na koniu San. Uwielbiał zakłady, ale zauważył też, że w Rudniku jest bieda. Z drugiej strony zauważył, że rośnie bardzo dużo wikliny nad brzegiem Sanu. Ona była w ogóle niewykorzystana przez rudniczan, a miał doświadczenie z nią. Dlatego postanowił wysłać kilku zdolnych chłopców z Rudnika i Skopek do szkoły koszykarskiej w Wiedniu. Oni tam pod okiem najlepszych mistrzów uczyli się wyplatać i kiedy zdobyli tą wiedzę, umiejętności, wrócili z Rudnika i zaczęli uczyć pozostałych mieszkańców. Tak powoli zaczęło się rozwijać rudnictwo, wikliniarstwo, nie tylko w Rudniku, ale i w okolicznych wioskach. Trwa to do dziś. Ta era wikliny rozpoczęta przez hrabiego trwa do dziś. Wdzięczni rudniczanie postawili mu również na rynku pomnik, który przetrwał. Hrabia założył także u nas w Rudniku szkołę koszykarską w 1878 roku i powstał, można powiedzieć, taki cały system produkcji oparty na pracy nakładczej i pozyskiwaniu surowca. Wprowadzono również uprawę wikliny, sprzedaż gotowych wyrobów. No i to przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców, ale również poprawy ich zamożności.
1: Na czym polega wyjątkowość rudnickiego stylu wikliniarskiego?
8: Rudnickie wyroby to nie tylko koszyki, to nie tylko wiklina użytkowa, czyli koszyki, meble, ale dużym sukcesem rudnickiego kunsztu pleciarkarskiego była chociażby stylizacja polskiego stoiska na wystawie Expo 2005 w Japonii. To był polski pawilon, który wyróżniał się wspaniałą elewacją wyplecioną z białej wikliny, która, można powiedzieć, że oblewała cały budynek, czyniąc z niego wyjątkową konstrukcję. Drugie takie nowatorskie zastosowanie wikliny to również fasada budynku i miała ona miejsce w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stoi do dzisiaj.
1: Właśnie. Wikliniarstwo to nie tylko koszyki.
8: Tak. No to jest taka wizytówka rudnickich rzemieślników i twórców, ale ta wiklina wyszła też na rynek, na miasto, czego dowodem są chociażby plenery wikliniarskie w Rudniku nad Sanem. I dzięki temu krajobraz naszego miasta wzbogacił się o piękne wiklinowe rzeźby i instalacje, których twórcy byli artyści, no myślę, że czerpali swoją inspirację z różnych źródeł. Taka wyjątkowość tej wikliny to również nasza wiklinowa moda, która oczywiście nie jest eksponowana tylko na manekinach, ale mamy modelki. To są modelki dziewczęta ze szkół podstawowych, ale również przedszkolaki.
1: Czyli wiklina to moda, wiklina to meble, rzeźby, bo przejeżdżając przez Rudnik możemy zobaczyć, prawda, rzeźby z wikliny.
8: Tak, oczywiście, nie tylko na rynku miasta, ale w plenerze. Oprócz tych rzeźb mamy też święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciała. To wszystko też pokazuje, że ta wiklina w Rudniku jest cały czas, bo mamy piękne anioły. Mamy piękną dekorację wielkanocną, no i ołtarze na Boże Ciało również zrobione z wikliny.
1: Czy mieszkańcy Rudnika nad Sanem wiklinę traktują bardziej jako materiał użytkowy czy artystyczny teraz?
8: Myślę, że starsi w dalszym ciągu bardziej jako wiklinę użytkową, ale mamy wśród nich również mistrzów, którzy potrafią zrobić takie rzeźby fantastyczne, fantastycznie plecione, które przykuwają uwagę. Są to wiklinowe fale, czy chociażby w Centrum Wikliniarstwa Plac Zabaw z rosnącej wikliny. Są to bardzo zdolni rzemieślnicy, którzy, jeżeli tylko mają pomysł, potrafią zrobić z wikliny naprawdę wszystko.
1: Czy wikliniarstwo jest jeszcze zawodem przekazywanym z pokolenia na pokolenie?
8: Tak, może coraz mniej, wiadomo, to jest bardzo ciężka praca, siedząca. Ta wiklina musi być cały czas wilgotna, więc namoczona. Bolą plecy, bolą ręce, ale jeżeli ktoś chce się nauczyć od małego, poprzez rodziców i dziadków, nie ma z tym problemu. Są osoby, które jeszcze chętnie przekazują tą swoją wiedzę, tym bardziej, że przeprowadzaliśmy takie badania, wywiady z wikliniarzami w ramach projektu z ministerstwa, gdzie rzeczywiście ta ciągłość jest jeszcze zachowana.
1: Historię wikliniarstwa przybliżała nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w skład którego wchodzi Centrum Wikliniarstwa. To wyjątkowe miejsce, które nie tylko pielęgnuje tradycję, ale również otwiera się na nowe pokolenia i inspiruje do twórczego działania.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam na nasz weekendowy magazyn, w którym przyglądamy się temu, co ważne, ciekawe i warte uwagi w naszym regionie. Województwo podkarpackie to prawdziwy skarbiec przyrody, historii i kultury. Wzdłuż głównych dróg krajowych i ekspresowych czekają miejsca, które warto odkrywać choćby podczas krótkich wypadów. Od tajemniczych zamków i malowniczych cerkwi po urokliwe szlaki spacerowe i punkty widokowe. A w dalszej części programu przekonamy się, że powiedzenie nie święci garnki lepią ma u nas szczególne znaczenie. Zajrzymy do Medyni Głogowskiej, gdzie ośrodek garncarski z pasją kultywuje tradycje i promuje lokalne rzemiosło. Ale o tym za moment. Wcześniej o podkarpackich skarbach, które zachwycają i inspirują, a leżą przy głównych trasach Podkarpacia. Mówi Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: To warto wiedzieć.
9: Polecamy atrakcje, do których można dojechać przede wszystkim drogami krajowymi. Kilka takich atrakcji, które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, są to atrakcje, które są zlokalizowane szczególnie w pobliżu głównych tras. I tak na przykład jadąc drogą krajową numer 77, warto zwiedzić Stare Miasto i Zamek w Przemyślu, imponującą twierdzę położoną na wzgórzu z piękną panoramą miasta. W Przemyślu także jest Muzeum Dzwonów i Fajek, unikatowe miejsce, które prezentuje lokalne rzemiosło. Jadąc DK 77 na północ regionu, tutaj zapraszają do siebie m.in. Muzeum Ziemi Leżańskiej, Grób Cadyka Eli Melecha czy Klasztor Ojców Bernardynów. W Muzeum Ziemi Leżańskiej poznamy historię miasta i regionu od czasów prehistorycznych aż po czasy współczesne. Poznamy tam też tradycje lokalnego browarnictwa, a także rzemiosło leżańskich twórców zabawek. Leżańsk, mimo że jest to niewielkie miasto, zyskało taką międzynarodową sławę dzięki grobowi cadyka Eli Melecha i przyciąga pielgrzymów, hasydów przez cały rok. Odwiedzając to miejsce, mamy więc okazję poznać kulturę hasycką, zobaczyć obrzędy związane z pielgrzymowaniem do grobu cadyka. To taka wyjątkowa możliwość zanurzenia się w atmosferze żydowskiej tradycji i duchowości. Natomiast klasztor Ojców Bernardynów w Leżańsku jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na jego bogatą historię, architekturę, ale także wyjątkowe zabytki. Szczególnie polecane są słynne organy, cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia oraz mury obronne, które otaczają klasztor. Jest to miejsce, które łączy w sobie, myślę, śmiało możemy powiedzieć, sakrum i profanum, historię i sztukę, religię i kulturę, co czyni go atrakcyjnym dla szerokiego grona zwiedzających. Przy okazji zapraszamy też na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który co roku odbywa się w Bazylice. Jest to okazja do wysłuchania wspaniałej muzyki naprawdę w niezwykłym otoczeniu. Podróżując podkarpackim odcinkiem drogi krajowej numer 94, zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Zamku w Łańcucie. Muzeum od lat zaliczane jest do miejsc, które obowiązkowo trzeba odwiedzić podczas pobytu w naszym regionie. Przyjechać na Podkarpacie i nie zobaczyć zamku w Łańcucie, to tak jakby nie być na Podkarpaciu naprawdę. Zamek to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynąca ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych, unikalnej kolekcji pojazdów konnych, oranżerii, storczykarni ze wspaniałą kolekcją storczyków i starego malowniczego parku w stylu angielskim. Warto zobaczyć też perłę architektury sakralnej, zespół klasztorny w Jarosławiu, czy na przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Muzeum to prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej. Jeżeli mówimy o historii II wojny światowej, to miejscem, które warto także zobaczyć, jest Góra Śmierci Pustków i poligon SS Truppen und Bunksplatz. Jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa, możemy zatrzymać się na miejscu obsługi podróżnych MOP Paszczyna Północ i stamtąd przejść na teren dawnego obozu. Jest to miejsce o dużej wartości historycznej, które warto zobaczyć, aby poznać historię II wojny światowej, tragiczne losy więźniów, obozów pracy oraz oddziałów SS. Jest to miejsce, które oferuje taki wgląd w realia obozu koncentracyjnego, poligonu szkoleniowego i obozu jenieckiego, a także upamiętniają ofiary i ukazują historię tych terenów. Dla rodzin z dziećmi, które będą spędzały wolny czas w województwie podkarpackim, polecam odwiedzić m.in. oczywiście Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce czy Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na bogactwo interaktywnych wystaw, możliwość eksperymentowania i rozwijania ciekawości świata, a także powiązanie z lokalnymi specjalizacjami takimi jak lotnictwo i kosmonautyka, dzisiaj dziedziny tak popularne z uwagi na naszą dumę narodową, czyli Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Drogą krajową numer 9 możemy łatwo dotrzeć też do skansenu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Można się tam dosłownie przenieść w czasie i poznać historię mieszkających tu ludzi. Urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku prezentują kulturę lasowiaków i rzeszowiaków, którzy zamieszkiwali niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Skansen w Kolbuszowej to niemal 30 hektarów, na których znajduje się ponad 100 obiektów małej i dużej architektury drewnianej.
10: Mówiła Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A mówiąc o atrakcjach i ciekawych miejscowościach leżących przy Krajowej Dziewiątce, polecamy też zajrzeć do Medyni Głogowskiej. To miejsce, w którym przeszłość przenika się z teraźniejszością. Znajdujące się tu drewniane chaty przechowują pamięć o życiu ludzi w dawnym, największym w Polsce zagłębiu garncarskim. A we współczesnych ceglanych budynkach znajdują się duże pracownie, ekspozycje ceramiki i piece garncarskie. O historii tego miejsca opowiada nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
0: Blisko mieszkańców.
10: Dlaczego właśnie Medynia stała się tak ważnym ośrodkiem garncarskim w Polsce? Co wyróżniało ten region na tle innych, podobnych miejsc, o podobnych tradycjach?
11: Przede wszystkim Medynia położona jest na złożach gliny. Często nasi garncarze mówią, że jesteśmy położeni na glinie, jak Śląsk na węglu. I ta dostępność była właśnie bardzo łatwa dla wszystkich mieszkańców. Każdy mógł tą glinę wykopać gdzieś na swojej posesji, na swoim polu. I ona była położona dość płytką pod tam wierzchnią warstwą piasku, ziemi. A więc był łatwo dostępny surowiec. Niełatwy był do przerobienia i do przygotowania. Tutaj to wymagało naprawdę długiego czasu, no i ciężkiej pracy. No ale no tutaj mieszkańcy pracy się nie obawiali, a więc no każdy przygotowywał tą glinę i też ją przygotowywał według takich swoich znanych sobie receptur przez siebie sprawdzonych, czyli łączył dwa rodzaje gliny suchej, zwanej piecówką, i gliny tłustej, zwanej iłem. Łączył według swoich proporcji tą glinę, wyrabiał w zależności od tego też, jaki rodzaj tych form miał tutaj wykonać. Dzięki też temu, że w okolicznych miejscowościach były przed jeszcze w średniowieczu cechy garncarskie istniały, więc tam wykształceni garncarze, którzy w takich cechach pracowali, też się sprowadzali tutaj do Medyni i też rozwijali bardziej to garncarstwo z tego bardziej takiego podstawowego, prymitywnego, tych wypałów takich najbardziej podstawowych, niezdobionych, nieszkiwionych, zaczęli wytwarzać coraz lepsze formy, coraz piękniejsze, właśnie coraz bardziej ozdobne, już też szkliwione, droższe, a więc też no, mieszkańcy zaczęli uczyć się od siebie nawzajem i te swoje pracownie tworzyć. No a to, że garncarstwo przetrwało tutaj do tego czasu, oczywiście nie już w takiej skali jak kiedyś, kiedy naczynia były niezbędne w domach, to no, uważam jest zasługą lokalnego samorządu, że podjął ten trud ochrony dziedzictwa, stworzenia miejsc, które mogły skupiać garncarzy, którzy mogli to rzemiosło też tutaj rozwijać.
10: Ośrodek odwiedzają dzieci, całe rodziny, pasjonaci rękodzieła. W
9: Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze reakcje osób, które po raz pierwszy siadają przy kole garncarskim? Nigdy wcześniej nie miały z tym do czynienia. Jak reagują? Co mówią?
11: Oczywiście jest zawsze zachwyt. Oczywiście wielu osobom wydaje się, że będzie łatwiej, ale przy pomocy mistrzów, no rzeczywiście każdy, kto przyjeżdża do nas na warsztaty, jest w stanie wykonać własne naczynie, które zabiera z sobą do domu, jeżeli mieszka daleko. Indywidualne osoby mogą umawiać się z nami oczywiście na wypał tego naczynia. Wracają tutaj, mogą je jeszcze poszkliwić razem z nami. Jeżeli są to duże grupy, to jest to bardziej już utrudnione. No ale teraz ceramika, garncarstwo przeżywa wielki renesans. Jednak nie zawsze, nie każde pracownie oferują pracę na kole. Nawet gdy to koło jest, to nie zawsze jest nauczyciel. Tutaj my specjalizujemy się właśnie w tym, że toczymy na kole i sporo takich warsztatów organizujemy. Poza tymi zorganizowanymi grupami, które przyjeżdżają tutaj codziennie, no więc wtedy można jakby dotknąć tylko tej pracy, tylko się zaszczepić garncarstwem, no bo wtedy nie ma czasu na dłuższe warsztaty, ale my zachęcamy bardzo do warsztatów indywidualnych, do tego, żeby spotkać się z mistrzem, żeby mieć czas z nim porozmawiać, żeby mieć czas przyjść na wypały w piecu garncarskim i przejść taki bardziej intensywny kurs. Teraz też będzie możliwość uczestniczenia w wypału garncarskim podczas wydarzeń, które organizujemy, ale też można będzie, no jak to w wielu muzeach, wiadomo, wprowadzane są wszelkie innowacje. Dla nas ważne było, żeby turysta, który do nas przyjedzie, mógł w każdej chwili uczestniczyć w wypale, chociaż przez chwilę, chociaż w takiej formie wirtualnej. I jest taka możliwość teraz, że można założyć okulary VR-owe i na chwilę przenieść się, stojąc przy naszym piecu, który tutaj jest też taką ekspozycją, na chwilę przenieść się do miejsca, do warsztatu garncarza pod lasem i uczestniczyć z nim w całym procesie wypału ceramiki właśnie w tradycyjnym piecu. To takie możliwości są tutaj, ale no oczywiście idealnie jest, kiedy uda się przyjechać do Medyni w tym czasie, kiedy rzeczywiście wypalamy w naszym piecu i osobiście już uczestniczyć w tym procesie.
9: Czy w garncarstwie Medyni są charakterystyczne motywy, kształty, barwy?
11: No, nasza glina jest czerwona. Po wypale, po zwykłym wypale nieredukcyjnym, przybiera ona kolor czerwony. Oczywiście jest sporo takich motywów, ozdób, które zdobią nasze naczynia. No, takie ozdoby można będzie zobaczyć tutaj. Właśnie te naczynia przedwojenne, powojenne są tutaj zgromadzone i można zobaczyć, w jaki sposób one były kiedyś zdobione. I no, charakterystyczna jakby nasza ceramika pod względem wypałów, ta tradycyjna, właśnie dzieli się na trzy rodzaje. Właśnie ceramika biskwitowa, czerwona, garncarze mówią, że wypalamy na prosto. Ceramika szkliwiona, czyli ten wypał biskwitowy musimy naczynia pomalować szkliwem i wypalić powtórnie i wtedy mamy ceramikę szkliwioną. Garncarze mówią, że wypalamy na szklano. I trzeci rodzaj, który wyróżnia ceramikę medyńską ze względu właśnie na rodzaj wypału, to jest właśnie ceramika siwa, która jest właśnie zdobiona kamieniem bardzo często.
9: Tradycja garncarska w Medyni Głogowskiej to nie tylko historia, ale także żywa pasja, która łączy pokolenia. To miejsce, które pokazuje, jak ważne jest zachowanie i rozwijanie tradycji. O miejscu tym opowiadała nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Informacje z regionu, ciekawi ludzie, niecodzienne wydarzenia i miejsca, które warto poznać. O tym wszystkim opowiemy w naszym weekendowym magazynie Radia Złote Przeboje. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od rozmowy pachnącej świeżymi listkami, suszonymi płatkami, o ziołach, ziołolecznictwie i naturalnych kosmetykach. Nie zawsze trzeba wychodzić z domu, by skorzystać z dobrodziejstw roślin. Często są tuż pod ręką. Na kuchennym parapecie mamy zielonych sprzymierzeńców zdrowia i urody. W nagłych sytuacjach wystarczy kilka minut, by wyczarować prosty i skuteczny preparat. O tym, jak mądrze korzystać z ziół, opowiemy już za chwilę, a w dalszej części programu wyruszymy w podróż drogami krajowymi 19, 28 i 84. Podpowiemy, co warto zobaczyć po drodze. Teraz jednak czas na garść zielonych inspiracji. Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia jest naszym gościem.
12: Zdrowy Rzeszów.
1: Jakie zioła typowe dla Podkarpacia są według pana niedoceniane, a zasługują na większą uwagę?
13: Jeśli chodzi o niedocenianie ziół, no to wydaje mi się, że wszystkie zioła są niedoceniane obecnie. Jakiś taki jest trend, że chociaż nie, trochę się powraca już do tego. Wydaje mi się, że niedoceniane są chwasty. Zawsze są niedoceniane chwasty, ponieważ są powszechne i jest ich pełno wszędzie. A jak jest pełno wszędzie wszystkiego, to ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Na przykład tak jak pokrzywa, jak kurdybanek, jak te gatunki, o które się potykamy wszędzie i które wyrzucamy z ogrodu, a to są niekiedy, no, zwłaszcza na przykład na wiosnę, takie najsilniejsze rośliny oczyszczające, które wspomagają nam powrócić do równowagi po zimie, kiedy tam potrzebujemy minerałów i tak dalej. To wydaje mi się, że te rośliny najbardziej powszechne są najmniej doceniane, a wydaje mi się również, że powinniśmy się nimi suplementować teraz codziennie. Powinniśmy chodzić na spacery, je zbierać i zjadać, ponieważ te rośliny mają minerały, ponieważ naszej żywności już teraz coraz mniej jest minerałów, ponieważ rolnictwo jest jakie jest, no i bardziej się opiera na nawozach niż na tym, co jest naprawdę w ziemi. Więc tak, niedoceniane z reguły są chwasty, wydaje mi się.
1: Stowarzyszenie organizuje warsztaty. Jak wygląda zainteresowanie warsztatami w Rzeszowie czy w innych miastach regionu?
13: Jest duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o warsztaty zielarskie, coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem. My tutaj organizujemy w Rzeszowie takie warsztaty stacjonarne w pracowni. Wtedy tam 5 godzin mamy przerabiania różnych rzeczy, robimy dużo różnych preparatów, ale także organizujemy spacery zielarskie, które się też cieszą dużą popularnością. Widać, że ludzie coraz bardziej chcą wracać do natury, do zielarstwa, do tych starych metod, bo nie dość, że to jest ciekawe, to jeszcze faktycznie działa. Przekonujemy się, że to działa, ponieważ istnieje jeszcze takie przekonanie, że a tam ziółka, co to tam jest, to, że to nie działa, że to są jakieś czary mary, no ale już w dzisiejszych czasach takie przekonanie już wiemy, że jest błędne, ponieważ mamy maszyny, które mogą badać zawartość substancji aktywnych w ziołach, więc jak najbardziej. Ale tak, jeśli chodzi o popularność takich warsztatów zielarskich, no to stale rośnie ta popularność. Coraz więcej osób się tym interesuje i coraz więcej osób przychodzi na warsztaty. Zainteresowanie stale rośnie.
1: A czy mieszkańcy Podkarpacia są bardziej otwarci na powrót do takich naturalnych metod leczenia niż mieszkańcy innych części kraju? Bo też prowadziliście warsztaty w innych częściach Polski.
13: Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Jest to raczej trend ogólnopolski, ponieważ mamy i znajomych i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie, i też mamy znajomych zielarzy z różnych miejsc i to jest taki trend ogólny chyba. Ludzie wracają do natury. Wydaje mi się, że już tak się trochę już mamy dość tych sztucznych wszystkich rzeczy i tak trochę nam brakuje tej natury, tego spokoju, tego ukojenia jak gdyby, i zaczynamy to zauważać. I wydaje mi się, że ogólnopolski jest taki trend, że łakniemy tej natury i chcemy wracać, więc nie jest to chyba stricte podkarpacka sprawa.
1: A jakie reakcje uczestników zapadły panu w pamięć? Jak reagują ludzie, którzy na przykład po raz pierwszy są na takich warsztatach zielarskich?
13: Powiem szczerze, że z reguły ludzie dobrze reagują na te warsztaty, że często się na przykład nie spodziewali wielu rzeczy, o których mówimy, że na przykład co często dziwi ludzi, że jest grupa ziół, która działa na przykład bardzo silnie, bo tak istnieje takie przekonanie, że właśnie zioła trzeba długotrwale stosować, żeby w ogóle widzieć jakiś efekt, ale to nie jest prawda, oczywiście. Jest grupa ziół silnie działających, które już po przyjęciu jednej dawki już czujemy się lepiej, już czujemy to działanie często właśnie to zaskakuje ludzi na przykład. Zaskakuje też to, że w zasadzie każda roślina, którą napotkamy, ma swój jakiś profil biologiczno-chemiczny i każdą możemy użyć do jakichś celów, więc to, co kiedyś wydawałoby się chwastem dla kogoś, zyskuje jak gdyby nowe znaczenie po takich warsztatach, bo już jak plewimy sobie w ogródku, powiedzmy tą pokrzywę, czy podagrycznik, czy coś, co nam zarasta, kwiaty, czy warzywa, no to możemy to już, wiemy, że możemy to użyć chociażby do jedzenia albo do leczenia tak samo. To jest zaskakujące. Też często ludzi zaskakuje, że jest taka mnogość gatunków właśnie jadalnych w przyrodzie, które możemy zastąpić na przykład szpinak, czy sałatę, czy inne takie zielone rzeczy. Możemy zastąpić właśnie roślinami. To też często zaskakuje, że jest tak dużo jadalnych roślin. Często też ludzie są zaskoczeni, jak prosto możemy zrobić różne preparaty sami nawet w domu. Wystarczy, że mamy kuchnię. Jeśli chodzi o na przykład, żeby zrobić sobie jakąś maść, czy nawet mydło, czy cokolwiek, często właśnie uczestnicy są zaskoczeni, że jest to takie proste i łatwe do zrobienia, więc... Obserwuję, że tak powiem, reakcje.
1: No właśnie, chciałam zapytać o te lokalne rośliny, które najczęściej trafiają do przygotowywanych, nie wiem, maści, olejków, szamponów, kremów?
13: No jeśli chodzi na przykład o takie odżywki tutaj do włosów i do skóry chociażby, to robimy takie odżywki z użyciem skrzypu polnego, z użyciem pokrzywy, z użyciem pąków lipy oraz kory lipy, ponieważ to jest też świetny taki surowiec kosmetyczny. Lipa jest... My znamy lipę, wszyscy znają lipę i wszyscy znają surowiec, którym jest kwiat lipy, ale nie każdy wie, że też jeśli chodzi o to drzewo, to możemy też używać i liści młodych, które są również bardzo smaczne i możemy je używać do sałatek przez cały rok. I na wiosnę zbieramy pączki lipy i pączki właśnie i kora lipy to jest wspaniały surowiec właśnie pielęgnacyjny do skóry, wspaniały surowiec kosmetyczny, wspaniały surowiec, który pobudza nam również cebulki włosów do tego, aby włosy szybciej rosły, więc te też właśnie pospolite gatunki jak najbardziej używamy, ale nie tylko. Jest wiele ziół na przykład przeciwbakteryjnych, więc możemy sobie do takiego kosmetyku dodać na przykład czy dziurawiec, czy inne też zioła, które nie dość, że będą działać kosmetycznie, no to jeszcze na przykład przeciwbakteryjnie, więc taki kosmetyk może być użyty szeroko, nie tylko jako kosmetyk na przykład.
1: O ziołach, ich niezwykłych właściwościach, warsztatach zielarskich i o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze, opowiadał nam Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. A teraz w naszym programie Czas na Podróż. Wsiadamy w samochód i ruszamy malowniczymi trasami w głąb Bieszczadów. Po drodze zajrzymy w ciekawe zakątki i odkryjemy miejsca, które warto odwiedzić. O tym, co nas czeka po drodze, opowiada Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
9: Zwiedzając południe naszego regionu drogami krajowymi numer 19, 28 i 84 dotrzemy do wielu atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych, dla tych interesujących się kulturą, historią, jak i tych szukających niezapomnianych widoków. Krajową 19 dotrzemy m.in. do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Jest to kolebka światowego przemysłu naftowego. Muzeum mieści się na terenie kopalni ropy naftowej, która powstała w 1854 roku i nadal działa. Zwiedzanie muzeum jest to niezapomniane spotkanie z początkami przemysłu naftowego, jego pionierami oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy pierwszych

0: czy zamek i skansen w Sanoku. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie warto zwiedzić, ponieważ oferuje tam unikalne połączenie historii, kultury i interaktywnej zabawy związanej ze szkłem. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie można poznać proces produkcji szkła, zobaczyć pokaz ręcznego formowania i zdobienia, a nawet spróbować swoich sił w tych technikach. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieciaków, ponieważ pozwala ono na naukę przez zabawę. Zamek w Krasiczynie natomiast jest to idealne miejsce na krótki postój w podróży, na krótki, ale bardzo przyjemny postój. Zamek jest to bowiem jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie, której naprawdę warto poświęcić chwilę uwagi. Podróżujących zapraszają m.in. bogate zdobienia esgrafitowe, cztery charakterystyczne baszty, czy malowniczy park, w którym znajduje się wiele gatunków roślin, w tym rzadkie okazy. Sanok z kolei jest to miasto, które oferuje nam zwiedzanie zamku i skansenu, a także galerii Zdzisława Beksińskiego. Zamek, przebudowany w stylu renesansowym, stał się symbolem miasta i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego regionu. Na zamku znajduje się m.in. wyjątkowa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, który urodził się i tworzył w Sanoku właśnie. Natomiast skansen w Sanoku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, warto zwiedzić ze względu na unikalną możliwość zanurzenia się w kulturę i historię Podkarpacia. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 38 hektarów z ponad setką autentycznych budynków z różnych grup etnicznych. Skansen prezentuje budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, przemysłowe z terenu dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym z Bieszczad i Beskidu Niskiego. A dla tych, którzy cenią przyrodę i w jej okolicznościach najlepiej wypoczywają, proponujemy oczywiście odwiedzenie Bieszczad, ale też podróż drogą krajową numer 84 i takie przystanki jak na przykład Kamień Leski. Jest to wyjątkowy pomnik przyrody nieożywionej, który warto zobaczyć ze względu na jego spektakularny wygląd, bogatą historię, ale też liczne legendy związane z tym miejscem. Warto też zatrzymać się na wieży widokowej na górze Holica. To atrakcja turystyczna w Bieszczadach, która oferuje wspaniałe widoki na okolice. Ze względu na panoramę rozciągającą się z jej szczytu warto ją odwiedzić. Także ze względu na możliwość aktywnego wypoczynku na licznych szlakach turystycznych w okolicy oraz na nowoczesną konstrukcję harmonijną wpisującą się w krajobraz. Oczywiście to tylko niewielki ułamek tego, czym może zauroczyć nasze województwo podkarpackie. Nasz region proponuje mnóstwo atrakcji. Znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, zwiedzania, miłośnicy kultury, nietypowej fauny i flory, czy też zdrowej i smacznej żywności. Najbliższe miesiące będą więc doskonałym czasem, by poznać uroki naszego województwa, a przy okazji przekonać się też, jak wiele zmieniło się na polskich drogach. Autostrada, droga ekspresowa, liczne obwodnice oraz zmodernizowane odcinki dróg sprawiają, że podróżowanie po Polsce, w tym także po terenie województwa podkarpackiego, stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak spakować bagaż, przygotować auto i ruszyć w trasę, by poznawać proponowane przez nas atrakcje, a także wyszukiwać nowych atrakcji. Zapraszamy zatem na Podkarpacie.
1: Zapraszała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Grupa ludzi zafascynowanych historią i dziedzictwem kulturowym Doliny Osławy postanowiła połączyć siły i założyła fundację Ramię w Ramię nad Osławą. Ich celem jest nie tylko podtrzymywanie pamięci historycznej oraz wieloetnicznej tradycji tego wyjątkowego regionu, ale także konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. O tym, jak wygląda ich praca i komu realnie pomagają, opowiemy za chwilę. A w dalszej części naszego weekendowego magazynu zabierzemy Was w góry. Naszym przewodnikiem będzie pan Maciej z Wrocławia, który podzieli się swoimi pierwszymi wspomnieniami związanymi z Bieszczadami. Zapewniam, że były naprawdę ciekawe. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy nasz program od rozmowy z Pawłem Łabym.

0: Rajem z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Czym się zajmują i jak zmieniają życie ludzi nad Osławą? Posłuchajcie.
1: Blisko mieszkańców.
2: Fundacja powstała w 2018 roku. Działalność jest bardzo, bardzo szeroka. Prowadzimy w Czarnym miejscowości w Czarne przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudniamy osoby z ministerialnego klucza, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te osoby pracują u nas, nabywają jak gdyby nawyku pracy. No jest to taka ścieżka przejściowa. Oprócz tego prowadzimy dosyć szeroką współpracę polsko-ukraińską między naszymi szkołami tutaj w gminie Komańcza, Polską Szkołą Sobotnią imienia Świętej Jadwigi w Drohobyczu. Organizowaliśmy transgraniczne inicjatywy, czyli nasze dzieciaki tutaj były wspólne konkursy organizowane, nasze dzieciaki wyjeżdżały potem na wycieczkę na przykład do Warszawy, tam wyposażaliśmy na przykład bibliotekę w zestaw lektur szkolnych. W trakcie wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowaliśmy bank żywności w miejscowości Szczawne. No, skala no, przerosła nasze oczekiwania, dlatego że nie tylko zabezpieczyliśmy tutaj wszystkich uchodźców wojennych na terenie gminy i gmin sąsiednich, a było ich sporo, ale wysłaliśmy na Ukrainę 28 pełnych tirów z pomocą. Te tiry trafiały bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam w tereny przyfrontowe, czy do Charkowa, czy do Sum, czy do Czernichowa, więc no była ta taka wielka akcja społeczna. Cóż więcej tu możemy dodać? No na ten moment skupiamy się na prowadzeniu jako Muzeum Wypału Węgla Drzewnego. Jest to nasza taka standardowa w tym momencie inicjatywa nastawiona właśnie na ochronę naszego przemysłowego dziedzictwa tego regionu. Więc to w tym momencie to jest nasz zdecydowany priorytet.
0: Dlaczego nazwa Ramię w Ramię nad Osławą? Co ona znaczy?
2: Mamy tutaj ludność polską i mamy ludność pochodzenia łemkowskiego, autochtonów. No, chcemy budować taką lokalną sieć współpracy. Chcemy, żeby jakieś tam dawne zaszłości zostały zapomniane. Chcemy tworzyć, łączyć, a nie dzielić i rozpamiętywać.
0: Jakie problemy lokalnej społeczności uznajecie za takie najpilniejsze do rozwiązania?
2: Jak w każdej społeczności jest ich wiele. No, nie nam oceniać. Jesteśmy osobami, które przyjechały z zewnątrz. No, z pewnością w tym momencie uważamy, że należy zachować tę kulturę miejscową. Chcemy stworzyć jakiś ruch turystyczny. Chcemy stworzyć atrakcję turystyczną. Chcemy dać miejsca pracy. Chcemy jak gdyby na kanwie tej działalności turystycznej budować tutaj jakąś przyszłość. Jest tu kłopot z brakiem miejsc pracy, jest tu kłopot z negatywnymi procesami migracyjnymi. Młodzi wyjeżdżają w zasadzie oprócz lasów państwowych i zakładu karnego, które są spółkami Skarbu Państwa. Jest tu pracy bardzo niewiele, więc no, turystyka jest z pewnością dobrym pomysłem.
0: A jakie największe wyzwania w takiej codziennej pracy stoją przed Wami?
2: Konieczność utrzymania się na rynku, który jest komercyjny. My jako jednostka pełniąca misje społeczne, musimy wypełniać dokładnie te same obowiązki, co każdy inny podmiot, również duże firmy. Musimy samodzielnie zarobić na własne utrzymanie. To są takie problemy egzystencjalne, które z jednej strony są oczywiste, ale w działalności społecznej niekomercyjnej, bo trzeba powiedzieć, że zyski, które gdzieś tam są generowane z okazji prowadzenia działalności gospodarczej, są przeznaczane na cele społeczne. Taka jest inicjatywa, taka jest w ogóle idea funkcjonowania fundacji, wynika z ustawy o fundacjach i z naszego statusu, więc oczywiście jest wsparcie z zewnątrz, są różnego rodzaju granty, dofinansowania, ale o nie trzeba zawsze walczyć, konkurencja jest duża. No, a takie potrzeby bytowe są tu i teraz, no i trzeba im sprostać.
0: A kto wspiera fundację? Wolontariusze, firmy, samorządy?
2: Mamy sporo zadeklarowanych wolontariuszy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy Komańcza, z Wójtem Gminy Komańcza. Bardzo dobrze układa się współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. No, nie są to, powiedzmy, kwestie finansowe, ale są to kwestie merytoryczne, promocja, no wiele takich rzeczy, które bardzo ułatwiają nam pracę. Nasza praca jest mocno wspierana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle. No, dzięki grantom z tamtej instytucji udało się utworzyć muzeum, bo no wiadomo, wszystko kosztuje, także gdyby nie ich pomoc, nie ich akcje dotacyjne, to nie udałoby się temu sprostać.
0: Czy współpracujecie z organizacjami po stronie słowackiej lub ukraińskiej?
2: Jeżeli chodzi o stronę słowacką, na ten moment mamy złożony w ramach Interreg wspólny projekt. Będziemy budowali miele w Zembilińskiej Hamrze i będziemy próbowali tworzyć taki wspólny produkt turystyczny oparty na wspólnej przeszłości przemysłowej, dlatego że u nas wypalało się węgiel drzewny, u nich wiadomo Hamrę, czyli później było prowadzone wydobycie rudy żelaza i przetapianie węgla stali na rudy żelaza na stal. Na węglu drzewnym, który był wypalany między innymi u nas, także to jest jakby taka nasza oś współpracy. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to współpracujemy głównie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, w tym zarządem głównym w Lwowie. Co rok organizujemy akcję Kalendarz dla Polaków na Wschodzie, w ramach którego zaopatrujemy większą część obwodu lwowskiego w kalendarze. Prowadzimy zbiórki tutaj na miejscu, zawozimy tam. No taka mała rzecz, ale bardzo istotna, bardzo pomocna. Buduje też relacje, buduje mosty.
0: O działalności Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą opowiadał Paweł Łabaj. A teraz już opowieść pana Macieja z Wrocławia, który opowie o swoim pierwszym spotkaniu z Bieszczadami i dlaczego w Bieszczady wraca przy każdej okazji. Będzie trochę o wędrówkach, trochę o ludziach spotkanych po drodze i o tym, co w Bieszczadach przyciąga jak magnes.
1: Ciekawe Bieszczady.
3: No pamiętam, pierwszy raz byłem, gdy miałem 16 lat. Z przyjacielem sobie łaziliśmy po Bieszczadach z plecakami, z namiotami, z materacami. Wtedy jeszcze dmuchane materace, śpiwory ciężkie z watoliną, namioty. Nie te, jak teraz, leciutkie, tylko normalne namioty plus tropiki, plus jeszcze rurki, żeby to wszystko jakoś utrzymać. Ważyło, plecaki nasze ważyły po 30 kg. No ale tak się wtedy chodziło. Pamiętam trasę z Cisnej do Komańczy. Piękna trasa. Piliśmy sobie wodę ze źródełek, no nie było butelek plastikowych petów, były tylko szklane butelki, więc każdy z nas miał po jednej butelce szklanej. Wodę sobie uzupełnialiśmy na trasie. No i z jedzeniem też nie było problemu, bo mam rodzinę w Bieszczadach, babcia miała piec chlebowy, zawsze przed wyjazdem góry piekła nam placki na sodzie, tak zwane prudziaki, czy tam podpomyki, różnie to się nazywa. No miał jedną wielką zaletę, przez 2 tygodnie były świeże. Wystarczyło je namoczyć w wodzie czy w mleku, było naprawdę syty posiłek, więc mieliśmy te proziaki, mieliśmy butelkę na wodę. Plan był doskonały, niestety przy podejściu na taką górę chryszczatą skończyła nam się woda. Dzień był bardzo gorący, pić się chciało straszliwie, nie było źródełek, nie było nic. Z drugiej strony zeszliśmy w kierunku Komańczy, trafiliśmy na jeziorka Duszatyńskie. No wiadomo, strącej wody lepiej nie pić surowej, więc przygotowaliśmy ją przed wypiciem. No później się okazało w sposób dosyć gwałtowny, że nie do końca dogotowaliśmy tę wodę, no bo po drodze zaczęły nam się kończyć liście łopianu z celu wiadomym. Skończyły nam się tabletki węgla wszelakie. Doszliśmy resztką sił do Komańczy. Opróżniliśmy aptekę z węgla, z sulfaguanidyny. No i tak się skończyła nasza bieszczadzka przygoda, bo już wymęczeni, odwodnieni musieliśmy wrócić do babci. To było moje pierwsze spotkanie z Bieszczadami, które pamiętam do dzisiaj jako niezwykle ciekawą przygodę. Kolejny raz w góry pojechałem też z przyjacielem 2 lata później, miałem 18 lat. Też oczywiście placki od babci, placki, proziaki, woda ze źródełek do jedzenia. Kiedyś była takie puszki z mieszanką tłuszczowo-mięsną. Było tam mięso i głównie tłuszcz. No, miało to taką zaletę, że jak się to wszystko podgotowało na kocherze i zjadło z tymi plackami, był ten naprawdę suty posiłek. Pamiętam, wtedy chodziliśmy po lasach zupełnie poza szlakami, gdzieś w kompletnej dziczy. No i raz wychodzimy sobie na taką polankę, a na polance panowie, a wszyscy na plecach mają napis ZK. Pytamy panowie, co to jest. Oni mówią, a my jesteśmy zastępcami kierownika, a tutaj jest nasz kierownik. Okazało się później, że panowie to byli panowie z zakładu karnego, którzy odsiadywali końcówki wyroku i po prostu pracowali gdzieś tam w lesie przy wyrębie, nie wiem dokładnie nawet gdzie, no ale tacy to luli, zastępcy kierownika. No wtedy też spotkaliśmy, ja spotkałem po raz jedyny niedźwiedzia na szlaku. Na szczęście wcześniej nas leśniczy nauczył, żeby ewentualnie spotkanego niedźwiedzia, żeby po pierwsze nie wkurzać, a po drugie, żeby uciekać przed niedźwiedziem z górki. Nie pod górę, bo niedźwiedź ma krótkie przednie łapki i z górki mu się źle biegnie, bo się przewraca, a pod górę nie ma szans, żeby przed nim uciec, więc zobaczyliśmy niedźwiedzia, cisnęliśmy plecaki na drogę i nawialiśmy oczywiście z górki. Niedźwiedź zobaczył, nie wiem, czy się w ogóle nami przejął, czy nas zauważył, może sobie o nas coś pomyślał. No w każdym razie długo siedzieliśmy pod górką, czekaliśmy, aż sobie pójdzie, żeby pójść po nasze plecaki. Na szczęście nie obrobił na plecaku. Słyszałem, że były takie przypadki, że misie się nauczyły, że turyści oznaczają jedzenie, że straszyli turystów, żeby sobie zdobyć plecaki. Nam się udało. No taka to była nasza przygoda z niedźwiedziem. No wtedy, pochwalę się pani, przyszedłem z Ustrzyk Górnych do Świeradowa-Zdroju. No to jest około 800 km. Zajęło nam to całe wakacje. No niezwykłe to były czasy. Pamiętam jedną nocną trasę, kiedy sobie szliśmy przez jakieś pole, na którym były krówki. To sobie przenocowaliśmy z najmotami wśród tych krówek, bo to fajne zwierzaki. Rano się okazało, że krowy mają siusiaki i to krówki nie są. Zaraz nam się przypomniały sceny z różnych filmów. Szybko nawiewaliśmy od tych jednak nie krówek. Nic nam się na szczęście nie stało. To było moje drugie spotkanie z Bieszczadami. Ponieważ, jak już mówiłem, mam rodzinę tuż pod Bieszczadami, bywam tam nieraz. No ale byłem kilka lat temu, bo chyba 3, po dłuższej przerwie w górach. Okazało się, że ciężko te moje Bieszczady poznać. Dużo ludzi, infrastruktura zupełnie inna niż kiedyś. Kiedyś jeden sklep na wieś i to nie w każdej wsi ten sklep był. Teraz już sklepy, ośrodki, turyści, bez problemu można było podjechać. No to są zalety. No niestety się z tym wiążą wady takie, że nie udało mi się zrobić zdjęcia Bieszczad bez sznurka kolorowego składającego się z turystów, którzy chodzą szlakami. No ale coś, takie piękne miejsce, trudno się dziwić, że wszyscy tam zmierzają, a teraz mamy coraz łatwiej się możemy dostać, bo i samochody i komunikacja, więc no tak się niestety zmienia. Nie wiem tylko do dzisiaj, dlaczego na Zalew Sowiński mówi się Bieszczadzkie Morze. No po pierwsze, nie jest to morze, bo jednak nie widać w żadnym miejscu, żeby się nie wyłączyło z wodą, no wtedy dla mnie to jest morze. Po drugie, nie ma tam owoców morza. No też Solinę pamiętam jako małą wioskę gdzieś tam zapadłą, gdzie była zapola, 3 domki. No ostatnio właśnie tam wróciłem i praktycznie jak zakopiańskie Krupówki, szeroka aleja turystyczna, Solina, duża miejscowość. Nawet jakiś zrobili sobie wyciąg na górkę, żeby na wieżę widokową, nie wiem, nie byłem jeszcze na samą zapalą, żeby też te Bieszczady zobaczyć z wysoka. No zupełnie się góry zmieniły, ale nadal są niezwykle piękne, absolutnie. No myślę, że najpiękniejsze Bieszczady są jesienne. Piękna pogoda z reguły jest we wrześniu, w październiku. Nie ma już tych turystów, którzy są głównie latem w górach, no wiadomo, dzieci, szkoły, przedszkola. Trawy piękne, złociste. No niezwykle są Bieszczady jesienne. Jeżeli bym miał państwu kiedyś polecić na Bieszczady na jakiś czas, to niech to będzie wrzesień, październik, bo jest to najpiękniejsza pora do zobaczenia tych gór.
0: O swoich bieszczadzkich wędrówkach i przygodach opowiadał nam pan Maciej z Wrocławia.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Gołębie pocztowe. Dla jednych sport, dla innych pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak radzą sobie dziś skrzydlaci posłańcy w czasach internetu i smartfonów? O tym już za chwilę opowie nasz gość. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A skoro o zmianach mowa, przenieśmy się teraz w góry. Bieszczady również się zmieniają i to nie tylko krajobrazowo, ale i w sposobie, w jaki ludzie je odwiedzają i odkrywają. Mówi Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej.
2: Nasze Bieszczady.
4: Czy Bieszczady nadal są takim miejscem, gdzie można uciec od cywilizacji, czy to już tylko taki turystyczny slogan?
5: Są takie miejsca, gdzie można uciec od cywilizacji, ale można powiedzieć tak, że trzeba je umieć odnaleźć. Tak jak kiedyś przyjeżdżając Bieszczady miało się zagwarantowaną przestrzeń, dzikość, czyli te wartości, które dzisiaj są przedstawiane jako typowe dla Bieszczadów, no to dzisiaj trzeba już ich poszukać. Nie są dostępne na wyciągnięcie ręki.
4: A jak zmienia się turystyka w Bieszczadach? Jak zmieniała się turystyka na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
5: Na pewno jest coraz więcej miejsc noclegowych, które kiedyś brakowało, jeszcze 10-15 lat temu brakowało. Teraz można powiedzieć, że podaż jest większa niż popyt. No i są takie zjawiska, które we mnie budzą niekoniecznie pozytywne odczucia, czyli na przykład budowa bardzo wielu domków do wynajęcia, stawianych obok siebie, w miejscach często widokowych, bo one powstają po to, żeby przynieść korzyści ekonomiczne mieszkańcom, natomiast trochę jakby skutek jest odwrotny, ponieważ takie psucie architektury i krajobrazu sprawia, że te miejsca tracą wartość w oczach turystów.
4: Czy natężenie ruchu turystycznego jest dziś bardziej szansą czy zagrożeniem dla regionu?
5: Powiem tak, że też jako Fundacja Bieszczadzka zajmujemy się już od wielu lat turystyką, też promując różnego rodzaju i tworząc różnego rodzaju produkty ekoturystyczne. No i według nas nie powinna się zwiększać liczba turystów, tylko powinna się zwiększać oferta w taki sposób, żeby tutaj przyjeżdżali w takiej samej liczbie turyści, ale bardziej świadomi i bardziej zasobni środki finansowe i żeby mogli wydać więcej pieniędzy, czyli bez kosztów, które wynikają z masowości, z wzrostu liczby turystów, żeby nastąpił wzrost ekonomiczny i polepszenie życia mieszkańców. Uważamy, że jest to możliwe. Niekoniecznie wzrost liczby turystów musi nastąpić, żeby się polepszyło ludziom, którzy tu mieszkają.
4: Czy rozwój turystyki idzie w parze z dbałością o przyrodę, o lokalną społeczność?
5: No właśnie nie do końca. Jest oczywiście grupa przedsiębiorców z branży turystycznej, która to rozumie i jest bardzo wiele przykładów dobrych produktów, które się rozwijają w oparciu o poszanowanie przyrody, są wysokiej jakości, są z tego powodu droższe i mniej konkurencyjne niż te tanie, ale w dłuższej perspektywie według mnie są korzystne dla naszego regionu.
4: Jak Bieszczady zmieniają się przez napływ ludzi z zewnątrz, tych, którzy kupują domy, zakładają pensjonaty, uciekają z miasta?
5: No tutaj też to ma jakby, ten kij ma dwa końce. Bo z jednej strony to są ludzie przedsiębiorczy, dobrze wykształceni, czyli wnoszą wiele takiego pozytywnego i wiele takiego świeżego powiewu w nasz region, ale też często, nie mówię, że to jest reguła, próbują stworzyć coś, co szybko się zwróci, jeżeli chodzi o inwestycje. To wszystko zależy od polityki samorządów, bo są takie gminy, gdzie chaos architektoniczny i zagęszczenie i budowa domów czy obiektów turystycznych jest niemalże dowolna, czyli można wybudować w oddaleniu od skupisk ludzi, dlatego że komuś się podoba jakaś górka, bo jest piękny widok, który przestaje być pięknym widokiem dla innych w momencie, kiedy powstanie tam obiekt, z którego jest piękny widok dla jego właścicieli. A są też takie samorządy, gdzie wybudowanie w dowolnym miejscu nie jest możliwe i to też często się wiąże z narzekaniem na takie samorządy, ale myślę, że to jest takie dalekowzroczne i przewidujące negatywne zmiany w krajobrazie Bieszczadów.
4: A czy widać różnicę w podejściu między nowymi, w cudzysłowie, nowymi, a starymi mieszkańcami?
5: No, to jest taka różnica, że mieszkańcy w większości, zresztą pewnie słusznie, na pierwszym miejscu stawiają, mówiąc tak może bardziej ostro, przetrwanie w trudnych mieszkańskich warunkach, znalezienie pracy czy zainwestowanie pieniędzy, jeżeli takie posiadają po jakichś powrotach z zagranicy. A z drugiej strony przyjezdni w niektórych przypadkach pomagają im te oczekiwania spełnić, ale czasami na przykład przy bardzo dużych obiektach noclegowych, kadra menedżerska, te osoby, które są dobrze opłacane, one tak naprawdę przyjeżdżają z zewnątrz, a dla mieszkańców pozostaje ta najgorzej płatna, wymagająca niższych kwalifikacji praca.
4: No właśnie, a z czego dziś żyją Bieszczady? Co poza turystyką napędza lokalną gospodarkę?
5: Ciągle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody mieszkańców, jest gospodarka leśna. Stąd też, bo jeszcze jest trzecia grupa jakby interesariuszy Bieszczadów, są mieszkańcy obecni, są przyjezdni i są jeszcze osoby, są ekolodzy, którzy tutaj przyjeżdżają i często podają w konflikt między mieszkańcami, którzy na przykład żyją z lasu od wielu lat i jest to dla ich rodzin jedyne sensowne źródło dochodów. No i przyjeżdżają ekolodzy, którzy nie rozmawiając nawet z mieszkańcami, przywożą im gotowe recepty, które biorą pod uwagę specyfiki życia i potrzeb tych mieszkańców. Także to jest taka grupa jakby niezależna, jeszcze inna niż mieszkańcy i turyści. Osoby, które tutaj przyjechały raz i już nie chciały z Bieszczadów powracać, jak to się mówi w danym powiedzeniu.
4: Co by pan powiedział komuś, kto marzy, by zamieszkać w Bieszczadach?
5: Najpierw trzeba przeżyć kilka jesieni i zim w Bieszczadach. Zmierzyć się nie tylko z piękną wiosną, latem i tą częścią, złotą częścią bieszczadzkiej jesieni, tylko zostać wtedy, kiedy przez miesiąc pada deszcz ze śniegiem, jest zimno, jest błoto. Czasami jest mróz, śnieg, trzeba odśnieżać. Jak ktoś to przeżyje i sam jest w stanie sobie z tym poradzić, bez pomocy mieszkańców, którzy za kilka złotych zrobią to za tę osobę, no to myślę, że taka osoba jest sobie poradzi w Bieszczadach i będzie tutaj miała pozytywny wpływ na społeczność i się z nią zintegruje.
4: O życiu w Bieszczadach, o tym jak się zmieniają, rozmawiałam z Bogusławem Pyzochą z Fundacji Bieszczadzkiej.
2: Istotne dla Rzeszowa. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
4: Podkarpacie odlatuje konkurencji. W Rzeszowie podpisano umowę, która zamieni nasz region w ogólnopolskie centrum testowania bezzałogowców. O szczegółach Małgorzata Mura.
1: To prawdziwy przełom w polskim lotnictwie. Podkarpackie Centrum Kompetencji stworzy korytarze powietrzne łączące Rzeszów, Mielec, Krosno i Bezmiechową. Dzięki wsparciu z KPO system obejmie aż 39 gmin, pozwalając na bezpieczny lot dronów poza zasięgiem wzroku. Cel jest jasny. Maszyny mają wspierać ratowników, logistykę i dbać o nasze bezpieczeństwo. Cała infrastruktura będzie gotowa do pracy już we wrześniu tego roku.
4: Nowoczesne technologie to jedno, ale region inwestuje też ogromne środki w bezpieczeństwo naziemne. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano 60 nowych umów na obronę cywilną. Do samorządów w całym regionie popłynie łącznie blisko 300 milionów złotych. Powstaną nowe schrony, magazyny przeciwpowodziowe i awaryjne ujęcia wody. Część środków trafi też do szpitali, m.in. na budowę płyt pod lądowiska dla śmigłowców. Standardy ochrony rosną również w placówkach oświatowych, co widać przy ulicy Orzeszkowej w Rzeszowie. Ruszyła tam rozbudowa 9 LO. Monika Trykowska, chwila.
6: Za blisko 41 milionów złotych szkoła zyska halę sportową i profesjonalny schron dla 300 osób. Odnowiony zostanie też stary gmach, gdzie pojawi się winda i nowe instalacje. Finał prac już za rok.
4: Tymczasem powiat rzeszowski sfinalizował termomodernizację zespołu szkół w Sokołowie Małopolskim. Inwestycja warta prawie 3 miliony złotych. To nowa elewacja, okna, fotowoltaika i oświetlenie LED. Prace trwają także na górskich szlakach, m.in. nad transgranicznym szlakiem dawnych placówek Straży Granicznej. Na terenie gmin od lutowisk po Duklę oznaczone zostaną 24 historyczne miejsca. Szlak poprowadzi turystów nie tylko przez malownicze krajobrazy, ale i przez zapomniane rozdziały przeszłości. Na koniec o tych, którzy tę historię znają najlepiej. Na Podkarpaciu przybywa stulatków.
7: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenie honorowe dla przeszło 4100 osób, w tym w województwie podkarpackim dla 178. Wysokość świadczenia honorowego to 6938 zł i 92 grosze brutto. Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, na przykład przykład emerytury lub renty. Takim osobom świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać żadnego wniosku. Jeśli stulatek ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie dla stulatków może być przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w przepisach, czyli na przykład prawa do emerytury czy też renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz posiadają Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.
3: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS-u.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Kiedyś były jedynymi, które potrafiły w kilka godzin dostarczyć wiadomość na drugi koniec kraju. Dziś gołębie pocztowe to nie tylko tradycja, ale też pasja i sport, w którym liczy się precyzja, wytrwałość i więź między hodowcą a ptakiem. O tajnikach tej niezwykłej hodowli rozmawiam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
8: Rzeszowskie Stowarzyszenie działa od 1948 roku. Jest to data przyjęta taka oficjalna, choć już pierwsze wzmianki odnośnie działalności stricte rzeszowskiego oddziału są przed wojną, od bodajże 1924 roku.
3: A jakie były najważniejsze sukcesy hodowców z Rzeszowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym?
8: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to w latach 80. Mieliśmy mistrzów Polski. Byli to bracia Rybczyńscy z Przeworska, to jest okręg rzeszowski, ale stricte z Rzeszowa Eugeniusz Hart ze Szczyżowa, Wysoka Szczyżowska, który największe sukcesy świętował właśnie w oddziale Rzeszów, a obecnie z najnowszej historii indywidualny sukces kolegi z Czuczca, który lotuje też na naszym oddziale rzeszowskim, miał olimpijkę, która była najlepszym gołębiem na świecie w kategorii B, są to loty średniodystansowe, od 300 do 500 kilometrów.
3: Jakie są koszty prowadzenia hodowli i przygotowań do lotów?
8: Jeśli mówimy o samym przygotowaniu do lotów, wszystko zależy od na jakim poziomie hodowca chce to przygotować i prowadzić te gołębie i jaką liczną hodowlę posiada. No to może być od kilkuset złotych, a u niektórych to nawet kilka albo kilkanaście tysięcy rocznie. Przedział jest bardzo duży, no bo też różne są i dostępne środki, suplementy, bo dzisiaj przygotowanie gołębia do lotu, to niektórym się wydaje, że to jest tak jak gołębie, które chodzą w parkach, a rzuci się mu tam trochę z pszenicy i będzie leciał. No może i będzie leciał, ale na pewno nie będzie wygrywał na takim poziomie, na jakim niektórzy by pewnie tego oczekiwali. Dzisiaj są specjalnie komponowane karmy, specjalnie dla gołębi wyścigowych, pełna suplementacja, niczym nie różniąca się od przygotowania sportowca do zawodów. Praktycznie te same odżywki, suplementy są serwowane gołębiom, jakie sportowcy mają podawane. No i trening. To bez czego jednak ten gołąb też nie będzie wygrywał, no to jest trening. Czy to wokół domu, czy są specjalnie wywożone przez hodowców na jakiś tam 50-60 kilometrów dystans, wypuszczane, on ma wrócić jak najszybciej do domu. Także pełne przygotowanie na wzór sportowców, biegaczy, czy innej dyscypliny sportowej.
3: Jak wygląda organizacja lotów z Rzeszowa? Skąd najczęściej startują ptaki i jakie są typowe dystanse?
8: Cały sezon gołębi dorosłych. Cały sezon obejmuje 13 lotów. Zaczynamy od miejscowości Sieńsko, to jest 110 kilometrów, a kończymy na odległości 1250 kilometrów z Brukseli, to jest lot narodowy. To są loty, na które nie wszyscy tam, wiadomo, koszują te swoje gołębie, bo tak wiadomo, jak na dystanse są podzielone. Niektórzy lubią loty bardzo krótkie, do 300 kilometrów, niektórzy lubią loty średnie, 300-500, a niektórzy lubią loty bardzo dalekie, czyli od 700 w górę. I tak są podzielone te loty, że zaczynamy od 100, później mamy 200, 250, 300, loty 500 kilometrów, 510, czyli tutaj do najbliższy pomiar, czyli do pierwszego gołębnika w oddziale Rzeszów jest 510 i te loty się po prostu tak przetasowują w sezonie.
3: O gołębiach pocztowych i pasji, która łączy hodowców, rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Choć od dekad prowadzą nas po górskich szlakach, organizują wycieczki, szkolą przewodników i odkrywają uroki regionu, rzeszowski oddział PTTK to nie tylko mapa, kompas i plecak. To również żywa opowieść o pasji do podróży, historii i tradycji, które od lat współtworzą tożsamość Podkarpacia. I o tym już za chwilę opowie nasz pierwszy gość, Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam do pozostania razem z nami. A skoro o tradycji będzie, to wędrując nieco dalej w stronę Doliny Sanu, trudno nie zatrzymać się przy jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury regionu – flisactwie z Ulanowa. To właśnie stamtąd, z dawnej stolicy polskiego flisactwa, przez wieki ruszały tratwy w stronę Bałtyku, a rzeka była nie tylko drogą transportu, ale też opowieści. Mówi Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie.
2: Historia, którą warto poznać.
9: Początki Bractwa Flisackiego to rok 1991. Wtedy, można powiedzieć, Bractwo Flisackie zostało reaktywowane i zaczęło z powrotem w Ulanowie działać i przywracać dawne tradycje flisackie, które już mają u nas ponad 400 lat. Kilku flisaków, retmanów, co jeszcze pamiętali, spławy drewna tratwą, plus wtedy jeszcze młodzi ludzie utworzyli stowarzyszenie Bractwo Flisackie w 1991 roku.
4: A dlaczego akurat tutaj w Ulanowie tak mocno zakorzeniło się flisactwo?
9: W Ulanowie flisactwo, jak już mówiłem, ma dość długą historię i tu w Ulanowie, można powiedzieć, było takie centrum flisactwa, ponieważ stąd wypływało najwięcej tratw z Ulanowa do Gdańska. Były również warsztaty szkutnicze, szkoła, która przygotowywała młodych adeptów flisactwa. Tu w Ulanowie wszystko kręciło się wokół wody, wokół rzek. Dlatego Ulanów jest zwany po dziś dzień Ulanów stolica flisactwa polskiego.
4: Pamięta pan opowieści dawnych flisaków? Jakie historie były przekazywane?
9: Tak, było to dużo, dużo różnych ciekawych historii. Taka, która utkwiła mi szczególnie, była to opowieść retmana, który opowiadał o flisowaniu jeszcze właśnie w czasach wojny, ponieważ flis tratwą, można powiedzieć, zakończył się w latach 60., wyparła go kolej, ale na przykład z takich ciekawych rzeczy mogę wspomnieć, że taki flisak, który naprawdę chciał pracować w czasie sezonu takiego wiosenno-letniego, jesiennego, 3 razy, 4 nawet zbudował tratwę i przepłynął z nią z Ulanowa do Gdańska, 726 km, około 3-4 tygodnie i później wracał na piechotę, nieraz jeszcze ciągnął łódkę, krypę, która podczas flisu wskazywała mu drogę, jak ma płynąć, gdzie jest dobra woda, więc tutaj możemy zwrócić uwagę, jak czyste były brzegi nad Wisłą, nad Sanem, że taki flisak mógł wracać i jeszcze ciągnąć na sznurku łódź pod prąd wzdłuż rzeki Wisły i Sanu. I później oczywiście flisak nie mógł wejść do Ulanowa, musiał czekać na takiej kwarantannie, oddzieleniu, taka miejscowość jest, taki można powiedzieć, przysiółek, czekaj, do dzisiaj tak nazywany, i tam czekał kilka dni, żeby po prostu do Ulanowa nie przynieść jakiejś choroby. Wszyscy wracali do 4 grudnia, wtedy flisacy świętowali uroczystość ku czci świętej Barbary, dziękowali Bogu, świętej Barbarze za opiekę i za szczęśliwe odbyte flisy.
4: I dlatego patronką Bractwa została święta Barbara?
9: Tak, patronka flisaków to święta Barbara. Jest to patronka, można powiedzieć, zawodów ciężkich, górników, ale również flisactwo było takim ciężkim zawodem.
4: A jakie umiejętności musiał mieć flisak, żeby móc pracować na rzece? Jak zostawało się flisakiem?
9: Żeby zostać flisakiem, też nie łatwa, prosta sprawa, ponieważ taki młody adept, czyli fryc, co dzisiaj nazywany frycem, zgłaszał się do retmana, czyli kapitana tratwy, że po prostu chce zostać flisakiem. Jeżeli retman wraz z kapitułą retmanów zaakceptowali taki wybór, wtedy takiego najczęściej młodzieńca zawierano na flis, ale musiał przejść wszystkie etapy. Musiał być na bindudze, czyli miejscu zbijania tej 100-metrowej, 150-metrowej tratwy. Musiał sprawdzić się podczas spławu drewna tą tratwą. Oczywiście musiał wykonywać wszystkie polecenia retmana i taki fryc, czyli kandydat na flisaka, spełnił te wszystkie wymagania, wtedy retmani podejmowali decyzję, że można go przyłączyć do grona flisaków i wtedy odbywał się chrzest. Najczęściej był to chrzest pod Osią Górą na Wiśle.
4: I wtedy już mógł pracować, tak? Jako flisak po takim chrzcie?
9: Tak, mógł pracować jako flisak. No i najczęściej życie wiązał z pracą na wodzie, z flisactwem.
4: I na czym polega dzisiaj działalność bractwa flisackiego?
9: Dzisiaj działalność bractwa flisackiego polega głównie na tym, aby uchronić tradycje flisackie i zawód flisaka od zapomnienia, od zaginięcia. Ponieważ, no wiadomo, coraz brat się tak nie spławia zarobkowo jak kiedyś. Jest to bardziej forma taka rekreacyjna, związana z tradycją, kiedy ta tratwa płynie. Nie jest to forma zarobkowa, bardziej jest to pasja i podtrzymywanie tradycji. Oprócz tego kultywujemy tradycję spławów galarami, spływów. Kiedyś była to forma też, można powiedzieć, zarobkowa. Flisacy przewozili m.in. piach, zboże, takimi łodziami płaskodennymi, około 8 metrów na 2,5. Teraz jest to forma bardziej turystyczna. Przyjmujemy turystów, opowiadamy im o naszych pięknych tradycjach.
4: Kobieta również może być flisakiem?
9: Nie, kobieta nie może być flisakiem. Jest taki przesąd, że kobieta na tratwie przynosi pecha.
4: To co robią kobiety w bractwie?
9: Kobiety w bractwie, można powiedzieć, że pomagają flisakom. Przygotowują ich do wypraw. Także zajmują się kuchnią flisacką. Dla naszych turystów obecnie przygotowują potrawy, które możemy zakosztować tylko w Ulanowie. A także włączają się w działalność chóru, który działa w Ulanowie. No i można powiedzieć, że są takim nieodłącznym elementem działalności bractwa flisackiego.
4: Czy młode pokolenie chętnie włącza się w działalność bractwa?
9: Państwo, jest ten problem, który zauważamy od kilku lat. No niestety młodzież troszkę wybiera inne teraz formy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo wszystko staramy się, aby pozyskać młodych członków, aby zarazić w nich pasję flisacką, pasję obcowania z naturą, pływania i podtrzymywania tradycji flisackich. Jest to piękna sprawa i piękna forma, nawet i nieraz wypoczynku, a tym bardziej, mówię, Światowe Bractwo Flisackie jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to też wielki prestiż i duma. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych osób wstępowało w nasze szeregi.
4: Mówił Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie. Flisactwo to dziś bardziej dziedzictwo niż zawód. Pełne ceremoniałów, legend i wspomnień, ale też fizycznej pracy, na którą nie każdy ma dziś ochotę. Ale tu swoją rolę może odegrać PTTK, organizacja, która potrafi rozbudzić ciekawość świata, szacunek do tradycji i chęć odkrywania tego, co lokalne i autentyczne. O działalności rzeszowskiego oddziału PTTK opowiada nam Andrzej Wesół, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Blisko mieszkańców.
4: Jakie były początki rzeszowskiego oddziału PTTK?
10: W 1948 roku, po wojnie, zostało założone w Rzeszowie takie oddział, czy właściwie koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No a potem w 1950 roku, jak odgórnie nastąpiło połączenie takich dwóch przedwojennie funkcjonujących stowarzyszeń, PTK i PTT, w jedno w PTTK, no to staliśmy się już oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
4: Jak zmieniała się działalność rzeszowskiego oddziału PTTK na przestrzeni lat?
10: No to tu już jest 70 parę lat historii, więc to trudno w kilku słowach to powiedzieć. No, jak zmieniała się turystyka w Polsce? Generalnie był czas, kiedy w czasach PRL-u PTTK, można by powiedzieć, miał monopol na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych. Nawet wycieczki różne zakładowe, szkolne, to mogło tylko organizować to stowarzyszenie. W związku z tym były tłumy ludzi, bo tak jak opowiadają koleżanki i koledzy, kiedyś, jeżeli chciałeś jechać na wycieczkę, to musiałeś być członkiem PTTK-u, no to jak gdyby obligatoryjnie ludzie się zapisywali do tego stowarzyszenia. Przede wszystkim były to w latach 50., 60. wycieczki, gdzie transportowano się komunikacją publiczną, czy autobusami ówczesnego PKS-u, czy pociągami. czasami nie było takich możliwości dojazdu w różne miejsca, w związku z tym czy wycieczki piesze, czy kajakowe, czy rowerowe, no to wszystko się nosiło na plecach, w zależności gdzie się jechało, ale na przykład w Bieszczady nie było zaplecza takiego turystycznego, czy nawet normalnie sklepów, więc wszystko trzeba było nosić na plecach. Notabene ja jeszcze jak zaczynałem turystykę w latach 80., no to pamiętam, jak robiliśmy rajd, to musieliśmy wszystko nieść, bo w sklepach nie można było kupić nawet na chleb, trzeba się było zapisywać, więc to stosunkowo niedawno, prawda, ale jeszcze takie sytuacje miały miejsca. No kiedyś rozbijano się namiotami, gdzie popadnie, bo tych baz turystycznych, szczególnie tu na południu kraju, nie było. Popularnością cieszyły się wycieczki na przykład krajoznawcze do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, albo do stolicy, żeby zobaczyć odbudowujące się miasto. Są zdjęcia, które mamy w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dokumentujące te stare czasy. No to było coś dla ludzi, zobaczyć wielki świat. Wycieczki się cieszyły bardzo dużą popularnością, nie tylko ta turystyka kwalifikowana, ale też krajoznawcze. Zagranica mniejszą, no pewnie z tego powodu, że ciężko było wyjechać ewentualnie tylko do Związku Radzieckiego.
4: No, ciężko było paszport dostać.
10: To były problemy. Później były różne konwencje turystyczne podpisywane, lokalne, że można było z Czechami czy ze Słowacją przechodzić przez granicę i na takie jednodniowe wycieczki. To wtedy też był taki boom w latach 60., 70. Ja polecam na naszym profilu facebookowym oddział PTTK w Rzeszowie. Właśnie nawiązujemy do takich tradycji turystyczno-krajoznawczych i mamy taki cykl Jak to drzewiej bywało, gdzie czasami umieszczamy jakieś archiwalne zdjęcia, a staramy się co sobotę, jest taka filmowa sobota, gdzie umieszczamy filmy. Także zachęcam, można sobie rzucić okiem na te filmiki, zobaczyć je i poczuć ten klimat tej dawnej turystyki.
4: Jak ocenia pan zainteresowanie mieszkańców naszego regionu turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem?
10: Oprócz tej turystyki zbiorowej dosyć dużą popularnością cieszy się taka turystyka indywidualna, czy w małych grupach są popularne w mediach różne wyzwania, challenge, różne odznaki, które można zdobywać. Natomiast turystyka grupowa, taka rajdowa, czy wycieczki w grupie ma swój urok, bo jedzie się zawsze z przewodnikiem, przewodnik coś tam zawsze powie dodatkowego, a czego sam człowiek nie jest w stanie znaleźć, daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa, chociaż zdarza się, że się też gdzieś zgubimy. Sam nieraz okazało się, że jak się wędruje bez szlaku, no to gdzieś tam wyszło się nie tam, gdzie trzeba, no ale no to są takie klimaty, które można w tym poukładanym świecie też sobie tutaj doświadczyć.
4: A jeśli chodzi o promocję turystyki wśród młodzieży, jakie wyzwania stoją teraz przed PTTK?
10: No jest to ciężki orzech do zgryzienia z wielu różnych powodów. To wszyscy wiedzą, piszą, mówią o rzeczach, które teraz są dosyć powszechnie wiadome, że dzieci raczej, czy młodzież więcej czasu spędza ze smartfonami, czy przy jakichś nowoczesnych technologiach, ale my staramy się robić swoje. To znaczy w szkołach, w kilkunastu szkołach tutaj są takie szkolne koła turystyczno-krajoznawcze z KKT, które prowadzą różną działalność. Staramy się organizować takie imprezy, z jednej strony masowe, są takie kultowe nasze powitanie wiosny, jest międzypokoleniowa sztafeta turystyczna, organizujemy marsze na orientację, różne wycieczki takie jednodniowe, krajoznawcze, są spływy kajakowe. Jest to ciężka praca, można powiedzieć taka pozytywistyczna nieraz praca u podstaw, ale przynosi efekty, bo jednak dzieci podświadomie lgną do czegoś takiego, właśnie do kontaktu z naturą. Dla mnie taką frajdą było swego czasu na rajdzie, jak dziecko pojechało na rajdzie, pytam się, skąd się dowiedzieli, a to dziecko mówi, że mamusia, jak usłyszała, że to jest rajd PTTK-u, to się od razu zgodziła, bo ona się wychowała na tych rajdach i wie, że to jest fajna sprawa. No, czyli efekt czasami jest bardzo po latach przychodzi, ale to jest takie bardzo przyjemne.
3: O działalności rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opowiadał nam Andrzej Wysuł, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Gdzieś między Cisną a Kalnicą, pośród bukowych lasów, unosi się znajomy zapach. Ostry, gryzący, niemal pierwotny. To retorty, współczesne potomki niedawnych mielarzy. Wypalanie węgla drzewnego to wciąż żywe rzemiosło Bieszczadów. Czarne złoto gór, które rodzi się z ognia i dymu. Choć nie tak romantyczne jak legenda o bieszczadnikach, nadal przyciąga uwagę, bo tu, w cieniu połonin, człowiek i las toczyli ten sam rytuał od pokoleń. I o tym już wkrótce opowiemy w naszym programie. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, to nie tylko Połonina Wetlińska. Kto skręci nieco na wschód, dotrze w rejony mniej znane, ale nie mniej fascynujące. Ku Górom Słonnym, o których rozmawiam teraz z Michałem Organem, przewodnikiem i ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GOPR.
2: To warto wiedzieć.
11: Góry Słonne nie stanowią części Bieszczadów. Jest to taki dosyć mało znany fragment gór sanocko-turczańskich, które są położone w ich południowo-zachodniej części. I tak naprawdę jest to troszeczkę taka nazwa umowna, gdyż do tej pory tak w zasadzie nie udało się wyznaczyć stricte granic gór słonnych.
3: A skąd właściwie pochodzi ich nazwa, słonne?
11: No jeżeli spojrzelibyśmy na mapę, to na obszarze gór słonnych znaleźlibyśmy wiele takich nazw kojarzących się z solą. Mamy na przykład Słony Wierch. Mamy szczyt Słonna czy Słonne, położoną poniżej miejscowość Tyrawa Solna. Wszystkie te miejscowości związane są z występowaniem wód solankowych, które dawniej wykorzystywano do produkcji soli.
3: Jakie są najciekawsze szczyty lub miejsca widokowe, które warto odwiedzić, będąc w Górach Słonnych?
11: No jeżeli chodzi o szczyty, to ten główny grzbiet Gór Słonnych, czyli właśnie Słony Wierch, Słonne, ale to są takie tereny, które sprzyjają takim nostalgicznym wędrówkom, nie oferują za to wielu miejsc widokowych. Natomiast takimi dobrymi punktami widokowymi to na pewno jest szczyt Kamionka ponad Bezmiechową, gdzie znajduje się słynne szybowisko. I mamy też taki bardzo fajny punkt widokowy pod przełęczą Przysłup, czyli tuż przy tych słynnych serpentynach nad Wujskiem.
3: A czy w Górach Słonnych można znaleźć jakieś unikatowe gatunki roślin, zwierząt?
11: Jeżeli chodzi o florę i faunę gór słonnych, to ona jest pokrewna zarówno górom sanocko-turczańskim, jak i Bieszczadom. To przeważają przede wszystkim w tej części gór sanocko-turczańskich piękne, wspaniałe lasy bukowe. Mamy tutaj właśnie kilka rezerwatów, które te lasy chronią. I tutaj mamy też takie dwa piętra roślinności. Te niżej położone części, gdzie mamy miejscowości, no to będą piętra Pogórza, a wyżej będzie Regiel Dolny i właśnie będą tam te wspaniałe lasy bukowe, lasy bukowe. Jodłowe. Jeżeli chodzi o takie gatunki bardziej znane, jakieś puszczańskie, no to w tych terenach zarówno spotkamy miście, rysie, wilki, jak i jelenie karpackie.
3: Jak wygląda przyroda tego pasma w zależności od pory roku? Jak się zmienia?
11: No to jest właśnie takie właśnie fajne pasmo do wędrowania albo wczesną wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści i te lasy bukowe w takim wczesnowiosennym słońcu mienią się pięknymi kolorami, albo właśnie jesienią, kiedy te buki przywdziewają takie kolory żółci, złota i czerwieni. I to sprawia, że ta wędrówka grzbietem przypomina troszeczkę taką wędrówkę aleją parkową, kiedy możemy te wszystkie właśnie odcienie różnych kolorów podziwiać, w szczególności wtedy, kiedy przebija się pomiędzy drzewami promyk słońca.
3: Czy są to miejsca związane z dawnym osadnictwem łemkowskim lub bojkowskim?
11: Nie, te tereny były zamieszkiwane oczywiście przez Rusinów, ale akurat w Górach Słonnych zamieszkiwali Dominianie. To była grupa zamieszkująca właśnie góry sanocko-turczańskie w tej części na północ od Sanu, powiedzmy od Sanoka. Ich taką charakterystycznym elementem spotykanym w ich budownictwie to była chata z tak zwaną wnęką. Czegoś takiego nie spotykamy zarówno na Bojkowszczyźnie czy na Łemkowszczyźnie. Byli to również wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego też w wielu tych miejscowościach spotkamy ładne cerkwie drewniane, chociażby i murowane też.
3: A jakie legendy, opowieści
4: ludzi krążą o tym rejonie?
11: No tutaj przede wszystkim związane z ruinami zamku Sobień, z właśnie tą wydobyciem soli. No takich tajemniczych miejscowości mamy tutaj kilka tak naprawdę. Mamy też wiele właśnie cerkwi, wiele samotnych kapliczek, jak i grodziska chociażby w paśmie Olchowieckim na przykład koło Białej Góry.
4: Jakie szlaki piesze poleciłby pan osobom, które pierwszy raz wybierają się w Góry Słonne?
11: No jeżeli mielibyśmy się pierwszy raz wybrać w Góry Słonne, to na pewno warto, nawet można wyjechać samochodem właśnie pod to szybowisko na Bezmiechową, podziwiać widoki i można sobie grzbietem przewędrować w stronę Słonnego. No i to jest o tyle fajne, że już nie musimy zdobywać tej wysokości, bo idziemy sobie grzbietem. A jeżeli chcielibyśmy sobie taką krótką, przyjemną wycieczkę odbyć, to na przykład możemy z Sanoka wystartować szlakiem żółtym na Orli Kamień i zejść sobie również do Sanoka szlakiem czerwonym i przy okazji jeszcze odwiedzić sobie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Możemy również na przykład z Bykowiec powędrować sobie szlakiem zielonym przez rezerwat Polanki i odwiedzić sobie takie wychodnie Piaskowca, jak Duży i Mały Kamień.
4: Czy to pasmo jest dobre na takie rodzinne wycieczki, czy raczej dla bardziej doświadczonych turystów?
11: Myślę, że to pasmo jest dla takiej grupy turystów. Przede wszystkim ono jest relatywnie rzadko odwiedzane, dzięki czemu jeżeli pójdziemy sobie z rodziną, no to będziemy mieć nietrudne szlaki, które będziemy mieć tylko dla siebie, a jeżeli lubimy wędrować samemu, to to pasmo jest o tyle fajne, że właśnie nikogo nie spotykamy najczęściej w tych takich bardziej ustronnych częściach Gór Słonnych i możemy się w pełni zanurzyć tutaj w lesie, w przyrodzie.
4: Czy Góry Słonne cieszą się dużym ruchem turystycznym, czy raczej pozostają takim spokojnym miejscem?
11: To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o samych górach, jeżeli mówimy o grzbietach, to są one dosyć rzadko odwiedzane. Natomiast jeżeli mówimy o miejscowościach, no to tutaj sytuacja już jest inna, no bo u podnóży Gór Słonnych mamy tak popularne miejscowości jak Sanok, prawda, właśnie ze wspomnianym Muzeum Budownictwa Ludowego, czy Zamkiem, gdzie mamy galerię Zdzisława Becińskiego. Mamy popularny zabek Sobień, mamy Lesko położone tuż obok Gór Słonnych, także są to miejscowości popularne, natomiast te szlaki piesze położone w Górach Słonnych są relatywnie rzadko odwiedzane.
4: A czy w ostatnich latach zmieniło się zainteresowanie tym regionem?
11: Raczej, jeżeli chodzi o same góry, to tych turystów tak wielu nam nie przybywa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o miejscowości położone u ich podnóża, to tak, ten ruch turystyczny jest zdecydowanie bardziej wzmożony.
4: O Górach Słonnych, może nie tak rozpoznawalnych jak Bieszczady, ale mających w sobie surowe piękno i spokój, którego coraz trudniej dziś szukać, mówił nam Michał Organ, przewodnik i ratownik Bieszczadzkiej Grupy GAPR. Ale nie tylko o szlakach i widokach będziemy dziś rozmawiać, również o pracy ludzi, którzy z bieszczadzkim krajobrazem są związani nie od święta. Jednym z nich jest Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Człowiek, który zna zapach dymu z retorty, ciężar świeżo porąbanego buka i rytm, w jakim wypala się węgiel drzewny.
2: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
12: W Bieszczadach węgiel drzewny wypalało się w zasadzie od wieku. Węgiel drzewny był surowcem potrzebnym do bardzo wielu rzeczy, do kowalstwa, do wytapiania stali. Tutaj w Gufatyniu mieliśmy na przykład rudy darniowe, które gdzieś musiały być wytapiane, więc węgiel drzewny był potrzebny. Węgiel drzewny służył do produkcji szkła, do różnych procesów, gdzie była potrzebna wysoka temperatura w krótkim czasie, więc ten sezon, powiedzmy te kwestie grillowe, to są dopiero lata 90. i moda na grillowanie na węgiel drzewny, ale jeżeli chodzi o samo wypalanie węgla drzewnego, funkcjonowało tu no tak długo, jak funkcjonował człowiek. No stąd te nazwy miejscowości typu Polana, typu Smolnik, które no entomologicznie pochodzą od wycinania lasów, od wypalania smoły, węgla drzewnego, potaży i tak dalej, i tak dalej. Więc historia jest bardzo głęboka, tak głęboka jak cywilizacja. Są zapisy, że węgiel drzewny z tych terenów był jeszcze w wiekach wczesnych, tam powiedzmy na początku na fejery wysyłany do Damaszku, gdzie kuto na nim miecze damasteńskie, także no to jest bardzo, bardzo długa historia, ale ta historia współczesna zaczęła się w latach 80., 90., kiedy zaczął się taki duży boom na węgiel, kiedy zaczęła się moda na grillowanie. Węgiel był potrzebny też do procesów nawęglania stali, do hut i no wtedy zapotrzebowanie było duże, ceny rosły, no i w zasadzie kto mógł, ten wypalał węgiel drzewny. Jest to taka nasza tutaj lokalna tradycja, te zasnute dymem Doliny Potoku, w brudni, czarni, umorusani ludzie spracowani. No to jest coś takiego, co się wryło tutaj w kolory tego terenu. No można powiedzieć, że w latach 90. to można przyjąć za taki początek, za taki boom sezonu węglowego.
4: A z czego wynikało, że właśnie tutaj ta profesja była tak popularna?
12: Mieliśmy bardzo dużo słabej jakości buczyny. To było drewno niskich sortymentów, niskich klas,

0: najpierw w mielewach, później w retortach stalowych. Te wypały były ulokowane głęboko w lesie, dlatego że nie warto było wywozić z lasu powiedzmy 10 samochodów drewna, jak można było wywieźć jeden samochód węgla drzewnego. Po prostu ekonomia tutaj przemawiała za tym, żeby lokować to z daleka od siedzib ludzkich, blisko lasu, wręcz wewnątrz lasu. No i taki surowiec, taki węgiel drzewny był wywożony. No i dlatego też mieliśmy ten koloryt, że ci rzemieślnicy, zakapiowe, outsiderzy byli gdzieś tam głęboko w lesie, rzadko schodzili do wsi, no po wypłacie z reguły schodzili do baru, żeby tam troszeczkę odpocząć, że tak powiem. No ale to tak miało to wszystko jakby wydźwięk ekonomiczny, od tego się zaczęło i jakby profil tej działalności opierał się na ekonomii, więc wutowało to potem na styl życia wielu osób.
1: Czy w Bieszczadach powstały jakieś lokalne odmiany technik wypalania węgla?
0: Powstały bardzo specyficzne techniki, dlatego że mielewe znane były wszędzie w całej Polsce i nie tylko w Polsce do tej pory, gdzie nie, gdzie jeszcze kultywowany jest wypał węgla w mielewach, ale to już w formie archeologii doświadczalnej. Ostatni taki wypalony mielew, o którym słyszałem, był w Słowenii nie tak dawno temu. No i my oczywiście w Radoszycach też staramy się, no jest to coś, czego się nie robi już od wielu lat. A jeżeli chodzi o te lokalne sposoby wypalania węgla drzewnego, no bo musimy tu powiedzieć o retortach chałupniczych. Takie klasyczne retorty były opracowane na SGGW i były standardowe. Później były produkowane przez POM w Robczycach, przy czym no nie każdego było stać, żeby zakupić sobie taką oryginalną, prawdziwą retortę, więc no każdy budował te retorty, z czego dał rady. Były to silosy na zboże, były to zbiorniki po ropie naftowej, jeszcze nitowane za Franciszka Józefa. Bardzo często były to na przykład cysterny kolejowe. U nas w Radoszycach mamy 3 takie retorty przerobione z przerobionej właśnie cysterny kolejowej, więc no proces zachodził w taki sam sposób, ale technika wykonania tychże retort była równa, no i udatność była równa, bo w zależności jak udało się tą retortę skonstruować, no tak ona sobie potem funkcjonowała. Miały równy kształt, równe wymiary, równe wielkości, no ale produkt finalny był ten sam, węgiel drzewny.
1: A jak wyglądał dzień pracy dawnego wypalacza węgla w Bieszczadach?
0: Należy powiedzieć o dobie pracy, dlatego że taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, miał z reguły 4-5 retort do obsługi. Cykl pracy takiej retorty wygląda w taki sposób, że w jeden dzień się ją wybiera się urobek, załadowuje się drewnem. W tym czasie druga retorta już się wypala, trzecia i czwarta gaśnie, ewentualnie piąta, czyli one muszą wystygnąć. Czyli mamy tak jeden dzień na rozładunek, załadunek, 1-2 dni na wypalenie retorty i około 2-3 dni na wystygnięcie, w zależności od tego, jakie mamy warunki atmosferyczne. Więc taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, posiadając te powiedzmy 5 retort pod swoją pieczą, miał zapewnioną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, trzeba było tych retort doglądać, trzeba było być na miejscu cały czas, obserwować, przymykać różnego rodzaju doloty, płomienice, po to, żeby ten proces kontrolować. Więc no, nie możemy tu mówić o dniu pracy, to jest nawet nie doba, to jest po prostu pewien proces, w którym ci ludzie byli zanurzeni. Tak.
1: Mówił Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. A jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda wypał węgla drzewnego, zajrzyjcie do Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. Muzeum to powstało, aby zachować pamięć o zawodzie wypalacza. To unikatowa atrakcja Bieszczadów, prezentująca wyjątkową profesję, która z czasem prawdopodobnie zupełnie zniknie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W Muzeum Zamku w Łańcucie wśród zieleni kwitnących roślin znajduje się wyjątkowe miejsce, storczykarnia, gdzie natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. To tu, pod dachem szklarni, kolekcjonerzy i miłośnicy tych niezwykłych kwiatów mogą podziwiać setki odmian storczyków, które zachwycają barwami, kształtami i delikatnością. Już za chwilę porozmawiamy o storczykach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dbanie o te rośliny. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy nasz program od lekcji historii, od akcji HT, która odkrywa mało znany epizod z powojennej historii Polski, dotyczący Bieszczadów. Opowiada Tomasz Biernat, przewodnik beskidzki.
3: Ciekawe Bieszczady.
4: Chciałem dzisiaj przypomnieć historię, która miała miejsce no, prawie 75 lat temu, także szmat czasu. Wtedy my żyliśmy zupełnie w innych okolicznościach politycznych. Były to czasy, które na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią wschodnią granicą. Był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na czele tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stał przywódca Józef Stalin. Postać znana z historii, która oprócz tego, że pozwoliła wygrać II wojnę

0: Światową, między innymi przez Związek Radziecki, no to też ta postać dopuściła się wielu zbrodni, porównywana w swym okrucieństwie z Adolfem Hitlerem. No i cóż, my byliśmy wtedy w objęciach Wielkiego Brata, tego Związku Radzieckiego. Żyliśmy sobie jak gdyby no, pod dyktando naszych wschodnich sąsiadów. No i oni, jako kraj rozwijający się, kraj, który miał wielkie aspiracje, no potrzebował też złóż naturalnych. Więc robiono badania, jak się później okazało, nie tylko na swoim terenie, tylko na terenie państw sąsiednich, tudzież właśnie mówimy o Polsce. Okazało się, że tereny, które należały wtedy do Polski, mówię tutaj o tak zwanych powiatach i Chrubieszowskim i Tomaszowskim, fragment tych powiatów, były to tereny bogate w złoża węgla kamiennego, ponieważ no, potrzebował tego węgla kamiennego Związek Radziecki. Wystąpił z propozycją, że udostępni nam inne tereny w zamian za te, czyli po prostu dokonamy takiej wymiany. Ta wymiana przeszła do historii właśnie pod hasłem akcja HT albo akcja TH od nazwy tych powiatów, czyli Chrubieszów i Tomaszów. No i Związek Radziecki zaproponował nam tereny właśnie leżące na północ od Bieszczadów jako tereny bardzo bogate w złoża ropy naftowej, czyli mieliśmy na tym jeszcze zyskać i z tego, co mówią historycy, jeszcze powinniśmy Związkowi Radzieckiemu za to dopłacić. Ostatecznie do tej dopłaty nie doszło, natomiast do wymiany jak najbardziej. Czyli wymieniono ludność, no i wymieniono tereny, które miały powierzchnię prawie 500 km kwadratowych. 500 km kwadratowych to jest obszar mniej więcej odpowiadający dzisiejszej Warszawie, więc możemy sobie wyobrazić, że było to całkiem spore pasmo ziemi. Więc Lubelszczyzna, wschodnia Lubelszczyzna, to oddaliśmy, natomiast zyskaliśmy tereny leżące na północ od Sanu, między innymi pasmo Otrytu, między innymi Uszczyki Dolne, Lutowiska, no a oddaliśmy te tereny właśnie, o których mówiłem, czyli wschodnie Lubelszczyzny, fragmenty powiatu Chrubieszowskiego i Tomaszowskiego. Czy nam się to opłacało? No patrząc z punktu widzenia turysty górskiego, myślę, że dzisiaj na pewno podchodzimy do tego, że mamy więcej jak gdyby tych Bieszczad, tak? Jeżeli oczywiście pasmo Otrytu zaliczymy do Bieszczad. Zyskaliśmy no, to, co znajduje się na północ od Sanu, który przebiega od tej początków biegu Sanu, aż powiedzmy do dzisiejszego zbiornika Myczkowskiego. Straciliśmy bardzo żyzne tereny, no i straciliśmy żyzne ze względu na dobre gleby i ziemię, no i też zasobne w węgiel kamienny. Uzyskaliśmy malownicze tereny górskie. Z punktu widzenia turysty górskiego, krajoznawcy, no jest to może bardziej opłacalne, żeby mieć więcej Bieszczadów. Natomiast z punktu widzenia ludności, która wtedy mieszkała na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, na pewno była to rzecz okropna, ponieważ oni przenieśli się no, z terenów żyznych, tam gdzie uprawiali ziemię, no na tereny mniej żyzne, tak, bo wiemy, że tutaj i gleby są mniej wydajne i też sam klimat nie sprzyja no, temu, co robili na terenach Lubelszczyzny. Miasto Uszczyki Dolne też trafiło w granice Polski. I tu taka ciekawostka, że wraz z tym miastem również w mieście odziedziczyliśmy pomnik Józefa Stalina. Był to jedyny pomnik Józefa Stalina wtedy na ziemiach polskich, rok 1951, który był nadnaturalnej wielkości, stał jeszcze na postumencie, no i spotkało się to z takim no, niezbyt przychylnym przyjęciem przez mieszkańców. Kilka anegdot. Kiedyś pod osłoną nocy ubrano go w kufajkę, postawiono mu obok rower, no i przywieszono kartkę: weź kufajkę, masz maszynę i, tu mówiąc łagodnym językiem, i uciekaj dalej. Tak, każdy może sobie inne słowa podłożyć, bo tak faktycznie to brzmiało. Oczywiście służba bezpieczeństwa działała dosyć sprawnie, więc sprawcy tego czynu zostali złapani, musieli swoje odsiedzieć. Po roku 1956, kiedy po śmierci Stalina nastąpił taki okres odwilży, no pozwolono ten pomnik zlikwidować. Wszyscy myśleli, że to jest pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu, no ale potem jak podciągnięto konie zaprzęgnięte, które ciągnęły obwiązany pomnik, żeby właśnie usunąć go z tego postumentu, okazało się, że jest to pomnik z żelbetu, ponieważ no, cała postać się przechyliła, a u podnóża nóg pojawiły się druty zbrojeniowe. Druty oczywiście zostały obcięte, pomnik wywieziono i według następnej anegdoty wrzucono go do rzeki Strwiąż, która tam przepływa. No a Strwiąż jest rzeką w zlewisku Morza Czarnego, więc prawdopodobnie resztki Stalina tam dopłynęły. Także pamiętajmy, rok 1951, tak jak mówiłem, jedna z największych, w Polsce największa wymiana powojenna, natomiast jeżeli chodzi o Europę, jedna z większych wymian terytorialnych, które miały miejsce.
1: Odsłaniając kulisy tajnego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim, dotarliśmy do jednego z mniej znanych, a jednak kluczowych epizodów powojennej historii naszego kraju. O akcji HT opowiadał Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki. A teraz przenosimy się do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymała. Przyroda mówi głosem ciszy i koloru. Wchodzimy do storczykarni w Łańcucie, miejsca niezwykłego, gdzie wśród egzotycznych roślin króluje spokój, precyzja i fascynująca sztuka hodowli najpiękniejszych kwiatów świata. Mówi Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Życie w mieście.
3: Pomysłodawcą stworzenia kolekcji storczyków muzeum w Łańcucie był trzeci ordynat Roman Potocki, który objął Łańcut pod koniec XIX wieku, ale zanim przyjechał tutaj do Łańcuta, zwiedził tak naprawdę prawie cały świat. No i w czasie tej podróży pewnie zakochał się w storczykach. Musimy pamiętać, że był to koniec XIX, początek XX wieku i storczyki nie były tak powszechnie dostępne jak w tej chwili, bo tak naprawdę były ściągane ze stanowisk naturalnych głównie, więc na posiadanie storczyków mogli sobie pozwolić tylko najbardziej bogaci i nieliczni, a ponieważ Roman Potocki dysponował dosyć dużym majątkiem i zakochał się w storczykach, to z tych swoich wojaży przywiózł właśnie do Łańcuta trochę storczyków, były to głównie katleje, i rozpoczął uprawę tych storczyków właśnie tutaj w swojej siedzibie. Ta uprawa trwała mniej więcej do końca II wojny światowej przez rodzinę Potockich. Po II wojnie światowej storczykarnia została przejęta przez PGR Ogrody, gdzie uprawiano storczyki na kwiat cięty i wysyłano je do kwiaciarzy w większych miastach w Polsce. W latach 80., kiedy były te przemiany w Polsce, PGR Ogrody przestało istnieć. Storczykarnia dosyć mocno podupadła. Myśmy wtedy odkupili od nich właśnie część kolekcji, głównie tej kolekcji potockiej, były to głównie katleje. W naszej szklarni zaplecza produkcyjnego uprawialiśmy je do mniej więcej 2008 roku. W 2008 roku powstała nowa storczykarnia na bazie właśnie tej starej, czyli obrys pozostał taki sam, jaki był, natomiast no, zastosowaliśmy już nową technologię, są to już szklarnie nowoczesne, wyposażone w systemy sterowania klimatem, system zamgławiania, system sterowania temperaturą i też innymi czynnikami, i otworzyliśmy taką stałą ekspozycję właśnie storczyków, bazując właśnie na tych starych, historycznych, pochodzących jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i tych mamy najwięcej, ale ze względu na to, że te katleje głównie kwitną pod koniec listopada i na początku grudnia, zakupiliśmy też inne storczyki po to, żeby one kwitły w innych porach roku, po to, żeby storczykarnia można było podziwiać przez cały rok.
1: Ile obecnie gatunków i odmian storczyków znajduje się w kolekcji? Które są najstarsze lub najcenniejsze?
3: Mamy około 3000 sztuk, ponad 1000 odmian i gatunków, które są najcenniejsze. Tak jak mówiłem, głównie te katleje pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i staramy się jak gdyby odtworzyć tą kolekcję, która była tutaj na początku XX wieku, na podstawie takiego opracowania, które również jest w naszej bibliotece zamkowej, które zostało zakupione przez Romana Potockiego. To jest tak zwana Reichenbachia. To jest takie opracowanie o storczykach, które właśnie Potocki ma u siebie, i tam na spisie były pozaznaczane storczyki, które prawdopodobnie były u niego w kolekcji.
1: Jak wygląda codzienna pielęgnacja storczyków w łańcuckiej oranżerii?
3: W tej chwili w storczykarni pracuje 5 osób. Storczykarnię mamy otwartą praktycznie przez cały rok, oprócz większych świąt, i dostępna jest dla turystów codziennie. Sam zespół szklarni, tak zwanej storczykarni, składa się z części ekspozycyjnej oraz 4 szklarni zaplecza produkcyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to zaplecze produkcyjne podzielone jest na 4 strefy klimatyczne, w zależności od tego, z jakiego regionu świata pochodzą storczyki. Jeżeli pochodzą z regionu chłodnego, no to uprawiane są w szklarni chłodnej. Jeżeli pochodzą z regionu ciepłego, no to w szklarni ciepłej. Jeżeli pochodzą z bardzo ciepłego, to jest w szklarni bardzo ciepłej. Jeszcze mamy szklarnię umiarkowaną. I tak naprawdę storczyki są uprawiane w tych zapleczach, natomiast w momencie, kiedy zakwitają, trafiają na ekspozycję po to, żeby je mogli oglądać ludzie. No i pielęgnacja polega głównie na tym, aby doprowadzić je do ładnego wyglądu, no i kwitnienia.
1: Jakie są największe wyzwania w hodowli storczyków w takich właśnie warunkach muzealnych?
3: No wie pani co, bo wbrew temu, co się wydaje, bo tak naprawdę storczyki, które w tej chwili prawie ma każdy w domu, czyli głównie phalaenopsisy, są to storczyki hybrydy, czyli storczyki stworzone ręką ludzką, są to storczyki dosyć odporne i nie ma problemu, żeby one zakwitały u nas w domu, czy zakwitały ponownie. Natomiast jeśli chodzi o storczyki botaniczne, to już nie jest taka prosta sprawa, bo tak jak mówiłem, w zależności od tego, z jakiego regionu pochodzą, musimy im zapewnić odpowiednie warunki. Głównie chodzi o temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność, ale też musimy pamiętać, że każdy z nich przechodzi jakiś tam rodzaj spoczynku, który trzeba mu zapewnić, i nierzadko ten okres spoczynku storczyku wygląda tak, że praktycznie zasuszamy go całkowicie, aż zgubi wszystkie liście, i cierpliwie czekamy, aż zacznie wypuszczać kwiaty, więc wydawać by się mogło to dosyć drastyczne, no ale tak w naturze jest właśnie, że mają w tym miejscu, gdzie rosną, okresy takie suszy i okresy wzrostu, i tylko wtedy takie storczyki kwitną, więc no dosyć dużo wyzwań. Musimy wiedzieć, że tak jak wspominałem, mamy bardzo dużo odmian i gatunków pochodzących z różnych stanowisk. Trzeba wiedzieć, które kiedy podlewać, które kiedy nie podlewać, które kiedy zasilać albo nie zasilać, a które jeszcze dać do szklarni chłodnej, żeby miały niższą temperaturę, żeby zainicjować wytwarzanie pędów kwiatowych.
1: Czy mieszkańcy Łańcuta odwiedzają storczykarnię równie chętnie, co turyści z zewnątrz?
3: Myślę, że tak, bo mamy bardzo dużo turystów i z roku na rok coraz więcej odwiedzają storczykarnię, nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny, więc myślę, że im się to podoba, skoro wracają i chętnie przychodzą do nas.
1: O tym, jak wygląda uprawa i pielęgnacja storczyków w łańcuckiej storczykarni, mówił nam Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: No to zapraszamy na ostatni dzień majówki, być może dla niektórych, ale najpierw wiadomości o 8 w Radiu Złote Przeboje.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu np. benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: To się porobiło, bo niedziela jeszcze cieplejsza. Od soboty 25 stopni na wschodzie, 27 w centrum oraz na północy kraju 28 na zachodzie. Sporo słońca, trochę chmur. Ta niedziela jest jak film, być może, ale na pewno pachnie kiełbasą, karkówką i papryką. To w sumie tak pachnie już od piątku u niektórych. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Święto Konstytucji 3 maja.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Budka suflera o niedzieli na dobry początek godziny 8.

Jedynki w Radiu Złote Przeboje. Dla niektórych dzisiaj już trzeci dzień grillowania. Proszę też pamiętać o tych zdrowszych rzeczach, które na grilla można wrzucać. Kurczak, indyk marynowany z jakimś tymiankiem, czosnkiem, ale ryba z ziołami, o, ziemniaki w mundurkach, papryka i cukinie. Ja chleb też, przyznam szczerze, grilluję. Jakoś tak mi się wtedy czasy młodzieńczych ognisk przypominają. Sam ten zapach już jest przyjemny, prawda? Pieczony chleb. Mniam, mniam. Laura Blaninga, Gloria.

0: prawie 28 minut po godzinie 8. Tu Radio Złote Przeboje, Madonna za nami, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z odrobiną przekory, skoro zaczął nam się maj, to przeboje z wyrażeniem maj dziś u nas. No to będzie Living on My Own, czyli żyje sobie po swojemu, tak śpiewał Freddie Mercury na swoim pierwszym solowym albumie, tworzonym o prawie 2 lata tak łącznie. I chciał się tam oderwać od rock'n'rolla, więc trochę popu, trochę dance'u zawarł. Ale pod koniec pracy, kiedy prezentował materiał jednemu z członków Queen, po odtworzeniu kolejnej piosenki zrezygnowany powiedział: a włączę ci coś fenomenalnego. I puścił Montserrat Caballé, z którą potem nagrał zresztą płytę. Tak więc ten swój materiał chyba nie do końca mu się podobał. Freddy za album zarobił bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że krążek kapitalnie się sprzedawał, ale dlatego, że miał sporą sumę zagwarantowaną w kontrakcie. No to Freddie Mercury.

0: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
1: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Michael Jackson próbuje tutaj was budzić w niedzielny poranek 3 maja. Tu radio Złote Przeboje, gramy energetycznie. Za chwilę u nas Celine Dion, która na jesieni zagra 10 koncertów w Paryżu. No i 9 milionów chętnych było na bilety na te koncerty, a szczęśliwców, którzy mogli je nabyć, zostało niecałe 500 000. Więc łatwo się domyślić, co teraz się dzieje na rynku wtórnym. Francuska prasa pisze m.in. o tym, że ktoś bardzo dobre miejsce na jeden koncert Celine sprzedaje, uwaga, za 12 tysięcy euro, to jest 50 tysięcy złotych. No to się ludzie za Celine stęsknili. Wcale się nie dziwię. A u nas That's the way it is. Tak zaraz zaśpiewa ona.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o zaangażowanych polskich pracownikach. Nie, a może nie będę tego zapowiadał, bo to dzisiaj. To będzie o Konstytucji 3 maja. O.

0: Trwa leniwa niedziela z Radiem Złote Przeboje. Będzie w tych wiadomościach trochę o pracy, ale będzie także o dzisiejszym święcie. Minęła dziewiąta.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują Święto Narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Nic, tylko korzystać z pogody. 24 stopnie w Rzeszowie, 25 w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, 27 w Łodzi, Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Zielonej Górze, 29 w Trójmieście. Do tego sporo słońca, delikatne chmury i bez deszczu. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Te wszystkie temperatury to oczywiście po południu, chociaż już teraz jest nieźle, bo w Warszawie 22 stopnie. O, przeskoczyło właśnie w Gdańsku na 21. I znowu skacze. Coś z tymi termometrami naszymi się dziwnego dzieje w tą majówkę. Może też mają wolne. Perfekt, niepokonani już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie o gwieździe i o pieniądzach. Już jest ciekawie, a te dwie rzeczy funkcjonują razem w naszej zabawie 1500-100-900, która rusza od jutra i w całości poświęcona będzie Beacie Kozidrak, która tu przez cały maj z nami. A żeby przystąpić do tego konkursu, no to trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, w specjalnym formularzu napisać, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje, a my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. Zadzwonimy do autora, zadamy kilka pytań dotyczących Beaty Kozidrak, no i wtedy będzie można wygrać od 100 do 1500 zł, bo tyle jest w puli. Trzymam kciuki i gram Tina Turner, Typical Male.

0: autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. To jest poranny

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 9, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, maj nam się zaczął, więc w Złotej Piątce przeboje, w których słychać słowo maj. Ale ja to wymyśliłem. No to będzie It's My Life, jeden z większych przebojów Bon Jovi z 2000 roku. Ważny też przebój dla Ukrainy, bo tekst piosenki mówi o stawaniu w swojej obronie, walce o to, co słuszne, nie poddawaniu się presji, a szczególnie na początku wojny z Rosją w internecie, ale też w tamtejszej telewizji pojawiły się nagrania Ukraińców, którzy używali tej piosenki podczas przygotowań do obrony miast. Tak więc ważne nagranie w historii muzyki.

0: Lekarstwo w mojej Biedronce.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL.

0: ZRV, Honda.pl.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

zombie w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 10. Przypomnę, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk ogłosili trasę koncertową pod tytułem Królowie Życia na 50-lecie. No to będą same przeboje kombi. A Sławomir Łozowski jako kombi Łozowski, bo on też przecież koncertuje, też świętuje okrągłą rocznicę, więc 50 zespołu kombi będzie bogata i to jeden z tych scenariuszy, w którym dwa razy można przyjść do kogoś na urodziny. Fajnie. A dodam, że w zespole Łozowskiego gra też syn muzyka na perkusji, więc rodzinne muzykowanie.

0: Państwa, Majówka z Radiem Złote Przyboje. Ariem już powoli kończy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie przed głośnikami wypoczywamy, ale policjanci akurat nie próżnują. O tym w wiadomościach.
1: Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Niedziela, trzeci dzień maja w kalendarzu, 10:00 na zegarach, Radio Złote Przeboje gra. No to teraz wiadomości.
4: Więcej drogówki na ulicach, to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z każdą godziną będzie jeszcze cieplej, a po południu na wschodzie 25 stopni, w centrum 27, 28 na zachodzie, a nad morzem nawet do 29. Toż to właściwie upał jest, bo sporo słońca do tego. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Skoro dzisiaj mamy trzeci dzień maja, to mi się taka melodia od razu przypomina. Pamiętacie? No i oby tak dzisiaj właśnie było. Taki błogi raj u wszystkich Polaków. Tego wam oczywiście życzę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Foreigner. 3 minuty po godzinie 10:00. Tak sobie 10:00 zaczynamy.

Radio Złote Przeboje. 10 minut po 10. Everything but the girl w głośnikach już za nami. Majówka trwa, jeżeli za dużo jest o grillowaniu. Ja to rozumiem. Rzeczywiście może tak być. To ja może przejdę na truskawki. Bo przecież w drugiej połowie maja to już możemy liczyć na pierwsze, większe polskie zbiory. No i te polskie truskawki, prawda? O, jak ja je lubię. One się różnią jednak od tych zagranicznych. Po prostu są bardziej aromatyczne, lepsze. No bo te truskawki są zbierane już dojrzałe, a nie, że jadą szmat drogi z Grecji w chłodni, jakieś takie zielone i dopiero potem dojrzewają, prawda? No właśnie, na koniec kwietnia, jak sprawdziłem, 30 zł za polskie truskawki płacono, więc mało konkurencyjnie. Ale za chwilę, jak się sezon zacznie, to już będzie bliżej dyszki. Mniam, mniam. Smacznego, jak ktoś przy deserze właśnie. A ja gram Duran Duran z filmu o Jamesie Bondzie, Zabójczy widok.

0: Lubisz lody?
1: Lubię.
0: Ja lubię owocowe.
1: A ja śmietankowe.
0: Na patyku.
1: Z pudełka.
0: A chcesz spróbować moich?
1: A ty moich?
0: Koral. Przełamuje lody.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Co za dzień.
5: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
8: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
7: I też Brookbet?
8: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
7: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
8: I ogrodzenie.
7: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Belinda Carlisle nam tu uprzyjemnia niedzielne przedpołudnie, a teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: Skoro zaczął nam się maj, to piosenki z hasłem maj dzisiaj. Tak z przymrużeniem oka. No to dołącza do naszej grupy maj. Can't take my eyes off you. Możecie znać ten numer w wielu wersjach, bo to jest taka wiekowa piosenka, można powiedzieć. Nagranie z 67 roku. Stworzył wtedy zespół Four Seasons, a zaśpiewał Frankie Valli. Bardzo ładnie zaśpiewał. No właśnie, potem też Diana Ross, Julio Iglesias, ale też bardzo rockowo zespół Mouse wziął te nagranie na tapet, tak się chyba mówi, prawda? O, tak to brzmiało. Czyli na rockowo też się dało. Ale my wybieramy sobie rok 90. I tak spokojnie zaczynającą się wersję Glory Gaynor.

0: Ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
0: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Okej, okay, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na

Rytmiks w Radiu Złote Przeboje. No, oni przebojów mieli sporo, ale jak popatrzymy na te najchętniej przez ludzi klikane i szukane w internecie, to Sweet Dreams absolutnie dystansuje resztę. Here Comes the Rain na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odtworzenia internetowe, a wysłuchane przed chwilą Cuda Miłości, The Miracle of Love, na trzeciej pozycji. No, trochę żeśmy się rozmarzyli i zasiedzieli na tym leżaku, prawda? No to pobudka... Trochę energii trzeba złapać. Odstawan, disco.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś na majówkę wybrał Gdańsk, to nieźle zrobił. 25 stopni już w tym momencie w Gdańsku i nawet na Helu, gdzie zwykle zimno powyżej 20 stopni. A w naszych wiadomościach o jutrzejszej maturze.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Dziś majówka, a jutro matury. No ale jesteśmy z maturzystami i ich rodzicami. Będziemy radzić w wiadomościach o 11.
1: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
2: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
1: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
3: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
1: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
3: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
1: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
4: Pogoda na weekend.
0: No i co ja mam Państwu powiedzieć? No ciepło, wręcz upalnie. 25 stopni na wschodzie. 25 też w Małopolsce i na Śląsku. Na Mazowszu już 27. W Wielkopolsce 28. A na Pomorzu i w Zachodniopomorskim nawet do 29. I sporo słońca do tego.
5: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milker.
0: Mamy dla Was naj na maj w Złotej Piątce, u mnie zresztą też. W tej godzinie będzie jedno polskie majowe nagranie.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I zaprasza też Samantha Fox.

UB40 w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a dziś to majówkowe wygrzewanie się na słońcu informuje, jak to będzie pogodowo wyglądało w nadchodzącym tygodniu. Jutro do pracy też krótkie rękawki wskazane, bo od 22 do 27 stopni na wschodzie. O, jak przyjemnie. W tej środkowej części tygodnia pogoda zacznie się psuć, przynajmniej na zachodzie Polski, tam 13. I deszczowo trochę, co nawet już słychać w podkładzie. Pochmurno też w centrum kraju, popada przed weekendem wszędzie, ale następny weekend znowu ciepły, z 20 stopniami na termometrach i przeważnie słońcem na niebie. No to załatwiłem następny piękny weekend. Proszę nie dziękować. 16.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Gorąco?

0: KFC.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
11: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
12: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej naj na maj. Przeboje, w których maj wybrzmiewa w różnych konfiguracjach. Spending My Time będzie teraz. Fantastyczne nagranie, nieco wspominkowe o spędzaniu lub traceniu czasu na rozmyślanie nad różnymi kwestiami. To idealne na majówkę. Być może była to najbardziej pechowa piosenka Roxette, bo ona na listach przebojów w USA przeszła właściwie bez echa. Tak twórca nagrania Pergasel to wyjaśnia. Jestem pewien, że piosenka znalazłaby się w pierwszej piątce listy przebojów w Stanach, gdyby nasza wytwórnia nie zamknęła firmy i nie zwolniła 122 osób w trakcie promocji tego utworu. No, w biznesie muzycznym raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda?

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych mediaexpert.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
19: Tato, zabrakło dla lalek domku.
20: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
21: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
22: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
23: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
0: Reklama.
4: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 12 minut i będzie południe. Village People w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś pod hasłem Naj na Maj, no to będzie jedno z najbardziej majowych, energetycznych polskich nagrań. Płynie z niego piękna myśl, że ludzie też są na baterie słoneczne. Słońca, przyrody, wiosennej miłości potrzebują. Proszę w te piękne słowa napisane przez Marka Kościkiewicza się wsłuchać. Fantastycznie wyśpiewała to zresztą debiutująca wówczas w 2000 roku na dużej scenie Monika Kuszyńska, która kilkanaście lat później to już solowo reprezentowała nas zresztą na Eurowizji. No to 3 maja. Maj, Warius Max.

Tu Radio Złote Przeboje. Red Hot Chili Peppers już powoli kończą, bo w naszych wiadomościach w południe powiemy m.in. o oryginale Konstytucji 3 maja, udostępnionej dla zwiedzających. A po południu przed tym mikrofonem Wojtek Babiarczyk. Ja się słyszę z wami o poranku w następny weekend.

0: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
1: Jeden wieczór, dwa koncerty.
0: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
2: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
11: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
12: Majówkę spędzacie z Radiem Złoto, przeboje na zegarach. Południe przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
13: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
14: Dlaczego ważna?
15: No, jesteśmy Polakami.
14: No chcemy, no.
16: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
14: ale
16: wpisać.
14: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
17: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
16: No tak, ale to za szybą przecież.
17: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
16: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
17: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
13: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Najniżej położonych na słonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Pogoda.
12: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 19 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27.
18: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: 3 minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka z serialu, który wczoraj późną nocą, słuchajcie, oglądałem. Mam nadzieję, że zachęca was do tego, żeby ponownie go również zobaczyć. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, prosto z serialu Jan Serce.

Ależ się zasłuchałem w tej piosence, wybaczcie, to oczywiście Spice Girls i Wanna Be. No gdyby dziewczyny nie pokłóciły się i gdyby nie pierwsza opuściła Jerry Halliwell ten zespół, to gwarantuję wam, że do dziś nagrywałyby cudowne piosenki i do dziś wskakiwałyby one na szczyty list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje w majówkowe popołudnie, 11 minut po godzinie 12. To teraz zespół, który zrodził się z nurtu Italo Disco w latach 80. Panowie pochodzą prosto z Turynu. No i nagrali w swojej karierze parę płyt, ale jedna piosenka nie tylko spodobała się Włochom, ale także bardzo mocno grana była w stacjach radiowych w Hiszpanii. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje i Rigueira i piosenka Non Tengo Dinero.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub krzyżywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbed.
12: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
11: I też Brookbed?
12: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
11: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd. Ogród.
12: I ogrodzenie.
11: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Kamper spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

na ostatnie nie ma czasu, żeby nawet dychnąć, jak to się tak ładnie mawia, czyli nie ma czasu na odpoczynek. Zapracowana niedawno skończyła takie weekendowe granie w Las Vegas, a już niebawem także zobaczymy ją w nowym filmie w komedii amerykańskiej Biurowy Romans. To była Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, 28 po 12. Naj na maj, czyli tym razem najdłuższy koncert artysty, który odbył się, uwaga, w 2016 roku, a mowa o artyście, który w kręgu muzycznym nazywany jest bossem. No i chyba wszystko już jasno. Bruce Springsteen, swój najdłuższy koncert, jego trwał ponad 4 godziny i 15 minut. To jeden z najdłuższych w ogóle w historii występów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Springsteen zagrał wtedy ponad 30 utworów, no i bez większych przerw. Dla wielu artystów to byłby tak naprawdę materiał na 2 duże koncerty. A występ odbył się podczas trasy promującej jego album The River. Publiczność często właśnie na koncertach Bruce'a Springsteena wpływa na przebieg całego koncertu. Bruce słynie z tego, że po prostu czyta takie duże napisy publiczności, która prosi o dany utwór, a to jest artysta, który spełnia je naprawdę w mgnieniu oka. To poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w Filadelfii w 2016 roku. Bruce Springsteen już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby tarego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
10: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i

0: na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą powrócił do koncertowania. Właśnie rozpoczął weekendowe koncerty w Las Vegas. To Billy Joel w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytany, co lubi po takim koncercie zjeść, odpowiedział jedno. Najchętniej przekąszę sobie kanapkę z pieczoną wołowiną z grilla w bułce. Koniecznie musi być chrupiąca. Tu Radio Złote Przeboje w to majowe, niedzielne popołudnie. To już za 10 minut będzie 13. To teraz artysta, który potrafił oczarować kobietę na całym świecie w latach 70., 80. Również dał nam się poznać także jako aktor. Wystąpił choćby w filmie Marsjanie atakują. Przed wami Tom Jones, Mousty, no i słynny ich numer Sex, Sex Bomb.

0: To gwiazda, która wczoraj świętowała swoje urodziny. Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard i droga pani z telewizji do takich magicznych polskich numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama. Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
6: Bardziej bieganie, świętowanie.
7: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
6: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
7: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
5: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
8: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
5: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
9: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
5: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
10: Pogoda.
0: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu, tam zaledwie 20 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 27.
11: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
0: 3 minuty po godzinie 13:00 porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczęły się na dobre przygotowania do niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony i dobrze skomponowany, to proponuję wam zestaw idealnych kawałków na to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w naszym cyklu Naj na Maj teraz najpiękniejsza, jak dla mnie, piosenka zespołu Queen.

Ach, to kultowy boys band, który swoją wielką przygodę z muzyką rozpoczął, słuchajcie, od koncertów w szkołach amerykańskich. Oni jeździli po różnych stanach, dawali koncerty, no i tam po prostu dziewczyny piszczały na ich widok. To już prawie 13 minut po godzinie 13, to zostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz zespół, który w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. bardzo mocno promował muzykę funky. A to będzie ich największy przebój z 81 roku. Funky Town i Lips Incorporation.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

To nie tylko muzyk, ale także ekolog, który do dziś walczy o czystość rzek w Irlandii Północnej. Fergal Sharkey w to niedzielne, słoneczne, majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 14. Naj na maj, czyli nasz majówkowy cykl, gdzie przedstawiamy wam najważniejsze piosenki, także gwiazd muzyki. To teraz trzy najważniejsze piosenki w historii zespołu The Police. Na trzecim słynna wiadomość w butelce. Na drugim słynny kawałek Roxanne, na miejscu pierwszym piosenka, która wyniosła grupę na absolutny szczyt popularności, choć często bywa odbierana jako romantyczna ballada. Tak naprawdę ta piosenka opowiada o obsesji, kontroli i zazdrości po rozpadzie związku, co czyni ten numer jeden z najbardziej przewrotnych przebojów popowych w historii. A mowa o piosence Every Breath You Take. To podelektujmy się tym numerem w to niedzielne popołudnie wspólnie. Dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie.

0: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
1: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
0: I też BrookBet?
1: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
0: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
1: I ogrodzenie.
0: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.

0: kamel diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć...

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i...

Filmowo zrobiło nam się w to majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, bo to piosenka prosto z filmu Kobieta w czerwieni, a to był on, czyli Stevie Wonder. Za 8 minut będzie 14, to teraz artysta, który, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie przyznał, że on najchętniej po koncercie to lubi zaszyć się w domu, usiąść na swojej ulubionej kanapie z pilotem w dłoniach, no i żeby obok niego była oczywiście jego cała rodzina. A tym artystą jest ona. Enrique Iglesias już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi głosami. To Cheryl Cole, brytyjska gwiazda. Już za moment powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia od Świnoujścia aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam do 27.
11: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 3 minuty po godzinie 14, jak znam życie, to niektórzy z was już po obiedzie najedzeni, no i teraz przydałaby się jakaś siesta, na to gorąco zapraszam na nią, czyli na muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Podelektujemy się wspólnie tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także przypomnę wam jedną z najważniejszych piosenek lat 90., która była chyba najczęściej grana i to na całym świecie. A na dobry początek już teraz Nie Dokazuj i Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

To irlandzki zespół, którego piosenki bardzo często wpadały do amerykańskich filmów. No między innymi pojawiły się w filmie Masz Wiadomość z Tomem Hanksem i Mac Ryan, The Cranberries. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z weekendem, ze słońcem, z plażą, wypoczynkiem na świeżym powietrzu. I myślę sobie, że ten numer, który już za moment pojawi się w radiu Złote Przeboje, do takich należy. To brytyjski boys band końca lat 80. Zespół Big Fun już teraz w radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w majówkę.

To gwiazda, która jakiś czas temu muzykę zastąpiła szkołami tańca, po prostu ze swoim partnerem otworzyła je na Korsyce, ale kilka tygodni temu powróciła do muzykowania, powróciła do koncertowania. To Alize w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut 15. Laj na maj. Naj na maj, teraz najczęściej grana piosenka przez stacje radiowe na całym świecie w 1996 roku. To duża sprawa. Oasis Wonderwall. Zespół powstał w 1991 roku w Manchesterze. No i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu Britpopu lat 80. Zespół Oasis bardzo mocno inspirował się kawałkami zespołu The Beatles. All my loving, I will A sam tytuł piosenki Wonderwall prawdopodobnie został zainspirowany albumem Wonderwall Music autorstwa samego George'a Harrisona, tego oczywiście z grupy The Beatles. Wonderwall to jeden z najczęściej granych utworów na gitarze przez początkujących, a kilka lat temu ten numer na Spotify osiągnął ponad miliard wyświetleń i odsłuchów. Laj na maj. To podelektujmy się tym kawałkiem, którym żył cały świat w 1996 roku. W Radiu Złote Przeboje, Oasis i Wonderwall.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
3: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
2: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
3: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: MediaExpert, taniej masz.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lubisz lody?
13: Lubię.
12: Ja lubię owocowe.
13: A ja śmietankowe.
12: Na patyku.
13: Z pudełka.
12: A chcesz spróbować moich?
13: A ty moich?
12: Koral. Przełamuje lody.
14: Okej, okay, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
17: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
19: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
20: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
22: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
23: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz

Cudownie tego numeru słucha się leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam, kocham cię, kochanie moje, w majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 15, to teraz zabieram was do Londynu, gdzie w 87 roku rodzi się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. Oni czekają 3 lata na to, żeby ich pierwsza piosenka znalazła się na szczycie czy to brytyjskiej, czy to amerykańskiej listy przebojów, ale wcześniej swoje piosenki promują w angielskich klubach muzycznych. To nie będę was już trzymał w niepewności. Przed wami w Radiu Złote Przeboje zespół London Beat.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy takich gorących majówkowych numerach. Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland w radiu Złote Przeboje. Do tych najlepszych kawałków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po 15 po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Reklama. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tato, zabrakło dla lalek domku.
6: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
7: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
8: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
9: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
15: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
16: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
17: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
19: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
18: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
20: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
18: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto Mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
0: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
18: Pisemny Polski jutro o 9:00.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam zaledwie 19 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tu termometry pokazują do 27. To prawdziwy upał. 3 minuty po godzinie 15 to jest dobry moment na to, żeby coś słodkiego wjechało na stół majówkowy. No to wy proponujecie mi coś słodkiego, na przykład jakiś tort, jakąś kratkę czekolady, a ja w zamian oferuję wam te największe kawałki lat 80. i 90., które nie mają w sobie ani jednej kalorii. To już teraz na dobry początek Eric Carmen, a w tej godzinie także zagram wam jeden z najważniejszych przebojów lat 90. zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami. We'll be right back.

dała nam się poznać nie tylko jako modelka, piosenkarka, ale także aktorka Whitney Houston w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Ona zawsze, kiedy była poza sceną, lubiła chodzić w wygodnych jeansach i tenisówkach, jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała. No taki styl kocham, tylko moi producenci i menadżerowie nie pozwalają mi tak występować na scenie. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Najlepsze na maj piosenki w Radiu Złote Przeboje to te z lat 80. i 90. To na moment chciałbym zatrzymać się na latach 90. Ostatnio natrafiłem na takie zestawienie najchętniej słuchanych polskich numerów. No i okazuje się, że w pierwszej 20 znalazła się ta piosenka. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i słynne Budzikom Śmierć. A te budziki to jutro na pewno po majówce się nam przydadzą.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama.
0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Gorąco?

2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Reklama.

0: jedna z tych piosenek z lat 80., która, przyznam wam się szczerze, zawsze jakoś tak pozwala mi się oderwać od tego świata. The Stranglers i Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A na zegarach w 3:30.
1: Naj na maj.
0: Przez całą majówkę mamy dla was nasz cykl, czyli Naj na maj, czyli najdłuższa tym razem trasa koncertowa polskiego zespołu, która odbyła się w 1983 roku w czasie premiery ich debiutanckiego albumu. No i chyba wszystko już jasne, że chodzi o zespół Lady Punk. 83 rok to był szczytowy moment popularności tego zespołu. Wtedy to zagrali ponad 350 koncertów. No a podczas ich występów niejednokrotnie dochodziło do choćby takich zdarzeń.
2: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala.
1: Naj na maj.
0: To wybierzmy się na koncert majówkowy tego to polskiego zespołu Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty, w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Proste nóżki? U kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki? Proste nóżki!
8: Tato, zabrakło dla lalek domku.
9: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
10: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
11: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
12: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
13: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
12: I też Brookbet?
13: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
12: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
13: I ogrodzenie.
12: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
15: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
17: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
18: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
17: Grzybica?
18: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
17: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
18: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
17: I jak ładnie się błyszczy.
18: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
17: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam lakier.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się odchodzić od grilla. To Shakin' Stevens w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie czwarta po południu. A obok mnie już Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.
1: Zwarty, gotowy, taka pogoda, że aż człowiek postanowił przejechać na rowerze do pracy. Tak, dokładnie.
0: Szczęścia.
1: A jeszcze żadnej kiełbasy człowiek nie jadł, nawet tak lekko poszło.
0: Ale możesz zawsze na kolację po godzinie 20 ją skonsumować i zrobić sobie na przykład na balkonie małego grilla.
1: Tak jest.
0: Co po 16, Mariusz?
1: Dzisiaj po 16 między innymi będzie o tym, że zespół Genesis kiedyś poszukiwał bardzo długo nowego wokalistę, no i w końcu padło na Phila Collinsa, ale jak długo to wszystko trwało, też dowiecie się po 16, oraz też będzie o jednym z najciekawszych i chyba najbardziej nietypowych protestów łóżkowych w historii muzyki, jeśli chodzi o Johna Lennona i Yoko Ono, szczegóły też po 16.
0: No to się trochę pikantnie zapowiada nam to późne niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu jeszcze wam życzę. Mariusz Stelmaszczyk z wami do 20.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczy cię ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
4: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
5: Jeden wieczór, dwa koncerty.
4: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
6: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays, dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
10: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
12: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
11: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
13: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
14: Przy okazji kondycja się poprawia.
15: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
14: To jest się najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
11: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
16: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
11: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5,5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
17: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
11: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest 50 odmian tulipanów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsor
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Pogoda.
10: Do końca dnia raczej słonecznie i ciepło, ale uważajcie, na północy może spaść deszcz. Natomiast jutro popada na północy, na wschodzie oraz na zachodzie, a nawet mogą pojawić się przelotne burze.
0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
10: Dzień dobry, podczas tego niedzielnego popołudnia Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was mnóstwo świetnej muzyki, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, podczas tego majówkowego popołudnia. Czas na zespół, który w swojej historii śpiewał m.in. o Rosanie czy też Melanie, ale śpiewał też ten kawałek Hold the Line. To.

0: połączenie hip-hopu z gospelem, to musiał być Coolio w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na...
1: Laj na maj.
0: Jeśli myślicie, że tylko w Polsce mogą istnieć dwa zespoły, które nazywają się praktycznie tak samo, jak na przykład w przypadku kombi, czy też oddziału zamkniętego, no to nie. Grupa Bonnie M bije ich na głowę. Otóż zespół znany z takich przebojów jak Daddy Cool, czy też Rasputin, zmieniał się kilkukrotnie. Było nawet tak, że każdy z tych członków miał swoje Bonnie M i koncertował. W sumie w jednym czasie były trzy składy Bonnie M. Więc ja już unikam czasem pytań, kto został z oryginalnego składu. No a jeśli chodzi o czasy disco, no to z kolei Samantha Fox nie miała już takiego problemu, bo przez całą karierę była solistką. No to słuchamy. Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje.

0: Wrocławia.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
7: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
8: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
7: Grzybica?
8: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
7: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
8: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
7: I jak ładnie się błyszczy.
8: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
7: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
9: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM. Radio Złote Przeboje.
1: Let's go, girls.

Shania Twain, a więc fantastyczny kawałek od niej Man I Feel Like a Woman. Natomiast proszę Państwa, od jutra wracamy z naszym konkursem 1500-1900. Wystarczy, że wejdziecie na radiozłoteprzeboje.pl, napiszecie, liczymy na kreatywność, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje od samego rana. A w porankach Radia Złote Przeboje będziemy dzwonić i zadawać pytania dotyczące naszej nowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Więc do dzieła, dajcie głośniej teraz również i cieszmy się majówką.

0: może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland. Reklama.

0: Genesis nieprzypadkowo przed chwilą w Radiu Złote Przeboje.
1: Laj na maj.
0: I tak z przymrużeniem oka można przyznać, że zespół Genesis jest rekordzistą, jeśli chodzi o czas zmarnowany na poszukiwanie nowego wokalisty. No bo kiedy Peter Gabriel w połowie lat 70. postawił na karierę solową, ponad pół roku sprawdzano dokładnie nowych kandydatów. Mówi się, że było ich prawie 500. Muzycy kręcili nosem, perkusista Phil Collins pokazywał co i jak śpiewać, no i w końcu doszli do wniosku, że jemu to śpiewanie idzie najlepiej, więc nie musieli zatrudniać nikogo nowego. Trochę jak w korporacji. No i tak Phil Collins stał się pełnoprawnym wokalistą, a dalszą historię to już wszyscy znamy. Jest Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jedynkach. Człowiek już wie, że gramy dla was największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy też do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, jak bezpiecznie wrócić do domu samochodem podczas tej majówki oraz też dowiecie się, jaki klub piłkarski jest pierwszym spadkowiczem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też BrookBet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Niedziela, 17, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika BrookBet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. 4 osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
11: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
12: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
11: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
13: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
11: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
10: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Coeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
14: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
10: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Bruchbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
15: Pogoda.
9: Majówka ciepła, wręcz powiedziałbym upalna. Jutro też będzie ciepło, ale uważajcie na północy, na zachodzie oraz też na wschodzie kraju, ponieważ może spaść deszcz, a nawet mogą pojawić się burze.
0: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milker.
9: Niezależnie od tego, jak spędzacie majówkę, czy przy grillu, a może aktywnie, na przykład bieganie, rower, czy też właśnie wracacie teraz powoli samochodem, no to akurat mam dla was kawałek, którego nie da się słuchać po cichu. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie w Radiu Złote Przeboje.

0: Lennon, Woman, Jo Lennonie, teraz nieco więcej w Radiu Złote Przeboje.
1: Laj na maj.
0: Akcja Bet in for Peace była jednym z najbardziej nietypowych protestów w historii. W marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono, świeżo po ślubie, postanowili wykorzystać zainteresowanie mediów do promowania idei pokoju, zwłaszcza w kontekście wojny w Wietnamie. I co zrobili? Położyli się do łóżka w hotelu, no i zaprosili dziennikarzy z całego świata. No i zależało im na tym, żeby tego protestu nie opierać na krzyku, tylko dialogu. A że przy tym mieli dosyć wygodnie, to już inna sprawa. Na Radio Złota Przeboje Moje teraz posłuchajcie i dajcie głośno, bo to akurat w sam raz na takie niedzielne popołudnie, na pobudzenie, rozbudzenie. Zespół Sugar Babes, Push the Button. Proszę bardzo.

0: KFC.
1: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście. Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Radiu Złote Przeboje zrobiło się filmowo, prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościukiewicz i Artur Gadowski. A wy posłuchajcie, jak kiedyś Artur Gadowski z zespołem Ira występował przed Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem. Opowiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list, zaproszenie od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici. Okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No takich kolegów to tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale też teraz będzie naprawdę zacny gość na antenie Radia Złote Przeboje, Lionel Richie.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
7: Jeden wieczór, dwa koncerty.
6: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
8: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
14: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert. MediaExpert, taniej
15: masz. Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
16: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
15: Grzybica?
16: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
15: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
16: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
15: I jak ładnie się błyszczy.
16: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
15: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
16: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklobiroksu. Leczniczy lakier do paznokci.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: I tak można się pobudzić i rozbudzić się podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje, to prawie wieczoru też. Natomiast też pamiętamy o tym, że trwa majówka.
1: Laj na maj.
0: Grupa New Order to jest zespół, który powstał po śmierci Iana Curtisa, lidera Joy Division, natomiast pozostali muzycy postanowili

iście dalej, ale zmienili nazwę, a także muzyczny styl, no bo od tamecznego post-punka poszli w stronę elektroniki i też bardziej tanecznych rymów. Opłaciło się, bo grupa do dzisiaj ma swój rekord. Kawałek Blue Monday jest najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym w historii, no bo sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. A jeśli chodzi o tytuł Monday, to też mam teraz dla was bardzo ciekawą muzyczną propozycję w Radiu Złote Przeboje. Manic Monday, The Bangles.

dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą na resztę majówki oraz co czeka nas po majówce.

0: kierowcom. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
9: Głównie prędkość, wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też czy ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
8: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
10: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
8: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro w poniedziałek, a więc po majówce pogoda ma się nieco popsuć. Na północy może pojawić się deszcz, a także przelotne burze, ale będzie nadal ciepło, ponieważ na przykład w centrum 23 stopnie, a na południu 25 stopni. Dzień dobry, wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 18. Cieszmy się tym, że ta majówka cały czas trwa, dlatego nie zwalniamy tempa i mam dla was kombi. Sen się spełni. Proszę.

0: Tak brzmi niedzielny wieczór z Radiem Złote Przeboje, więc sen się spełni od tej grupy kombi. Natomiast teraz posłuchajcie, jak w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Skawiński opowiada, czy ma przedmioty, do których jest szczególnie przywiązany.
1: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakiejś tam okazji. Stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Niedawno zmieniłem, tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być.
0: A my przenosimy się teraz do Australii, gdzie na muzyce się znają, czego dowodem jest AC/DC, zespół In Excess, Nick Cave, Kylie Minogue, a także zespół Men at Work. Down Under. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

Giorgio Moroder, czego nie dotknął, to zamieniał w złoto. Tak też było z piosenką stworzoną do filmu Top Gun, którą zaśpiewał Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. No a my zaglądamy teraz do końcówki lat 70., kiedy w Stanach panowała moda na disco, a w Europie również, co zauważył producent Frank Farian, który zajmował się także takimi projektami jak Milli Vanilli czy też La Bouche. To on postanowił stworzyć nowy projekt muzyczny oparty na modnym wówczas Eurodisco, ale także starał się złożyć zespół, który zrobił show na scenie. No i tak powstało Bonnie M. z wokalistą Bobby Farrellem, wokalistkami Liz Mitchell, Marcią Barrett czy też Maisie Williams. Chociaż jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla Was kawałek idealny na końcówkę majówki, który też pozwala marzyć o wakacjach, a do nich bliżej niż dalej. No to słuchamy Bonnie M. Hooray, hooray, hooray, it's a holy holiday.

0: reklama.
1: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywawuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodu w Bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
8: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
7: I też Brookbet?
8: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
7: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd. Ogród.
8: I ogrodzenie.
7: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: Radiu Złote Przeboje fantastyczna, utalentowana Kate Bush, Running Up That Hill. No kawałek, który otrzymał drugą młodość, jak nie trzecią, w jednym z sezonów serialu Stranger Things, który akurat zdecydowanie był w duchu lat 80. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz wokalista zespołu Golden Life, Adam Wolski, opowiada o jednym z koncertów swojego życia.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie, wiesz, i mówię, Boże Święty, no jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A z wpadających w ucho utworów słynie też grupa Golden Life. No to już teraz. Dobra. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
15: Gotowi na majówkę?
16: Tak!
15: Hamak?
16: Jest!
15: Grill?
16: Jest!
15: Zdrapki i gry Lotto?
16: Są!
17: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
22: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
23: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
22: Serio? Też na wysokie kwoty?
23: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
24: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Reklama.
1: Niedzielny wieczór wcale nie musi być smutny, zwłaszcza jak dacie głośniej słuchające radia Złote Przeboje, wracające na przykład teraz samochodem do domów. Budka Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: Myślę, że nie jedna osoba wracająca teraz samochodem z majówki akurat nuciła ten kawałek, a więc budka suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? No a teraz posłuchajcie, jak pan Krzysztof Cugowski opowiada o swoim koncercie życia.
1: Byłem to kilkanaście lat temu. Byłem w Chicago w klubie na występie zespołu Tower of Power. Ja jestem fanem funky i bardzo lubię takie granie i zresztą zespół jest absolutnie w tym gatunku czołowym. I staliśmy z Mietkiem Jureckim, z którym byliśmy na tym koncercie, staliśmy pod sceną. Na scenie stało 12 ludzi, bo to jest duży skład z dęciakami i tak dalej. Znaliśmy repertuar i na początku wydawało nam się, że grają z playbacku. Tyle tylko, że grali wszystkie swoje utwory znacznie szybciej niż na płytach. I dopiero jak skiksował kornecista, tośmy się zorientowali, że oni grają na żywca. To jest po prostu szokujące wrażenie, patrzenie i repertuar znany, bo w końcu jesteśmy muzykami, więc wiem, i jeżeli do trzeciego numeru wydawało nam się, że grają playback. W klubie było ze 300 osób, specjalnie tam połowa się tym nie zajmowała.
0: A wy jak wspominacie swój koncert życia? To takie pytanie na koniec majówki. No ale żeby tak nie podkreślać, że majówka się kończy, no to mam też coś na poprawę tego nastroju. Bardzo zacny duet w Radiu Złote Przeboje. Olivia Newton, John Travolta, Summer Nights.

0: Jak ja lubię takie połączenie disco i muzyki funkowej, a więc Kool The Gang, Get Down w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do połowy lat 90. do roku 1995, bo to wtedy w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Do kin trafia film Tato z Bogusławem Lindą w reżyserii Macieja Ślecickiego, a podczas 67. ceremonii wręczenia Oscarów nagrodę za najlepszy film zgarnia Forrest Gump. Ukazuje się też Dotyk, debiutancki album Edyty Górniak.
1: Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie.
0: A także Shock and Shock Edyty Bartosiewicz. I w tym samym roku ukazuje się też najważniejszy album grupy No Doubt, a więc Tragic Kingdom. To właśnie Don't Speak stał się utworem, który zaprowadził grupę na pierwsze miejsca listy przebojów oraz też sprawił, że zespół był nominowany do nagród Grammy. Natomiast za utworem kryje się bardzo osobista historia. Wokalistka Gwen Stefani opowiada tam o swoim rozstaniu z chłopakiem, który był także członkiem No Doubt. Więc trochę niezręczna sytuacja. No Doubt w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-buterla.pl.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: to był jeden z wielu dowodów na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80., a także 90. Zespół AHA, a my teraz posłuchajmy Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki na temat początków tejże grupy.
1: Ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A ja w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wilki, ale z ich drugiej płyty Przedmieścia i kawałek Nie zabije nocy. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej resztki jeszcze tej majówki i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Cześć!

0: śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: W naszym magazynie poświęconym ważnym i ciekawym wydarzeniom naszego regionu już za chwilę porozmawiamy o książeczce Młody zdobywca korony ziemi ciśniańskiej. To nie tylko zbiór stron do wypełnienia, ale zaproszenie do wędrówki po najpiękniejszych zakątkach gminy. A potem odwiedzimy Rudnik nad Sanem, polską stolicę Wikliny, gdzie historia rzemiosła spotyka się z nowoczesnością w centrum wikliniarstwa. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam w tę podróż pełną inspiracji. Na początek książeczka Młodego zdobywcy korony ziemi ciśniańskiej to pomysł, który ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego poznawania jednego z najpiękniejszych zakątków Bieszczadów. Mówi Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
3: Aktywnie w Bieszczadach.
2: Jak wyglądało wybieranie miejsc do korony? Czym się pan kierował? Wysokością? Walorami przyrodniczymi? Dostępnością? Co było brane pod uwagę?
4: Pod uwagę było brane wiele wariantów. Pierwszym takim punktem była standardowy punkt, gdzie wszyscy odwiedzający, osoby, które odwiedzają Bieszczady, chcą zdobyć Połoninę Wetlińską. I to wsadziliśmy na początek, daliśmy Połoninę Wetlińską, ale zaraz po Połoninie Wetlińskiej mamy ścieżkę historyczno-przyrodniczą Bieszczady odnalezioną. Jest to ścieżka poprowadzona wzdłuż doliny po nieistniejących wsiach, Jaworzec, Łuch, Zawój, w których znajdują się stare cmentarze, cerkwiska, podmrówki po domach, piwniczki stare, bardzo fajnie zachowane. Jest tam poprowadzona ścieżka, znajduje się tam pomnik również Jesienia Pańszczyzny. Jest to ścieżka, która nie wymaga wielkiego wysiłku, ale bardzo przyrodniczo poprowadzona, bardzo pięknym miejscem. Kolejnym miejscem to jest ścieżka historyczno-przyrodnicza Dziki Hon. Ona biegnie granią w Cisnej, z jednego końca Cisnej się wchodzi i można wyjść po przeciwległej stronie, gdzie znajduje się cmentarz I wojny światowej. Niedługa ścieżka poprowadzona granią, skąd są widoki na Cisną, a zarazem piękna pod kątem przyrodniczym i historycznym, bo wzdłuż ścieżki ciągną się cały czas transzeje z I wojny światowej. Kolejna ścieżka jest to ścieżka przyrodnicza Stary Majdan, która powstała 2 lata temu, skąd można wejść na Łopiennik i za zadanie jest wejść na Łopiennik tylko tą nową ścieżką, która powstała, że nie musimy iść czarnym szlakiem, tylko idziemy ścieżką Stary Majdan, która jest oznaczona zielonym kolorem. Wychodzi z Cisnej i również bardzo fajna ścieżka poprowadzona bardzo atrakcyjnymi miejscami. Kolejnym punktem jest Góra Jasło. Standardowa góra, szlak prowadzi z Cisnej na Jasło bezpośrednio, kończy się w Smereku, można zejść w Przysłupiu. Jaką trasę wybiorą, to już po prostu jest do wyboru osób, które idą. W każdym razie muszą zaliczyć Górę Jasło i w tej książeczce jeszcze taki jest warunek, że będąc na szczytach, musi ta osoba zrobić zdjęcie i później przychodząc z wypełnioną książeczką, musi pokazać zdjęcie, że faktycznie w danym miejscu była ta osoba, a w innych miejscach jest za zadanie przybicie pieczątki. Mamy również jeszcze ścieżkę przyrodniczą Jeleni Skok w Cisnej, gdzie znajduje się wieża widokowa. Kolejnym punktem jest przepiękna cerkiew w Dolinie Łopienki oraz szaniec Konfederatów Barskich w Roztokach Górnych. Tak jak Państwo widzą, oprócz tych szczytów standardowych są miejsca bardzo ciekawe, bardzo piękne i atrakcyjne turystycznie, ale ciut mniej uczęszczane. I postawiliśmy z tego względu na te miejsca, aby pokazać tej młodzieży, że nie tylko góry są u nas piękne, ale również jest wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych i pięknych miejsc niedaleko samej Cisny, niedaleko wszystkich miejscowości, które znajdują się na terenie gminy, które biegną dolinami, kotlinami, a są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne.
2: To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, czego życzy Pan każdemu młodemu zdobywcy, który sięgnie po książeczkę i wyruszy na szlak?
4: Życzę tego, aby ta książeczka Korony Ziemi Ciśniańskiej była początkiem jego wielkiej kariery turystycznej, podróżowania i byciem kimś, przed kim świat będzie otwarty, żeby mieli czas i możliwości podróżowania i zwiedzania.
2: Życzył Bogusław Bajorek z Informacji Turystycznej w Cisnej.
1: Istotne dla Rzeszowa. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
2: Gmina Sanok ostrzega, przy drodze krajowej w Załużu był widziany niedźwiedź. Zachowajcie ostrożność, zwłaszcza po zmroku. Grzegorz Pałka.
5: Jeśli spotkacie niedźwiedzia albo zobaczycie jakieś szkody w gospodarstwie, dajcie znać urzędnikom pod numerem 13 46 56 563. Każde takie zgłoszenie, a najlepiej zdjęcie czy film, pomoże służbom szybciej zareagować i zadbać o bezpieczeństwo w okolicy. Miejcie oczy dookoła głowy.
2: To ostrzeżenie nabiera szczególnego znaczenia w świetle ostatnich tragicznych doniesień z miejscowości Płonna. Sekcja zwłok 58-letniej kobiety potwierdziła, że przyczyną jej śmierci był atak niedźwiedzia. Do tragedii doszło w lesie podczas poszukiwania zrzutów poroża. Służby dbają o nasze bezpieczeństwo także w mieście, choć w zupełnie innym wymiarze. Sanocka policja rusza właśnie z akcją Bezpieczny Ogród. Od maja do października mundurowi wspólnie ze Strażą Miejską będą częściej kontrolować ogródki działkowe. Policjanci apelują: zamykajcie altany, nie zostawiajcie w nich cennych przedmiotów i spisujcie numery seryjne swoich narzędzi. W razie włamania niczego nie dotykajcie, by nie zniszczyć śladów, i od razu dzwońcie pod 112. A teraz uwaga kierowcy, na Krajowej Dziewiątce w Kolbuszowej ruszył remont, który potrwa aż do końca czerwca. Urszula Miszczak.
6: Drogowcy zajęli odcinek od skrzyżowania z drogą na Mielec aż do ronda Lubomirskiego. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ruch wahadłowy i korki, bo robotnicy ręcznie sterują przejazdem. Najgorzej będzie w nocy, rondo ma być wtedy całkowicie zamykane, więc patrzcie uważnie na znaki.
2: Jest też wiadomość dla kierowców z północnej części Rzeszowa. Miasto właśnie sfinalizowało umowę na budowę nowego łącznika między ulicami Robczycką a Tarnowską. Małgorzata Mura.
7: To niby tylko 200 metrów asfaltu, ale dla mieszkańców Przybyszówki czy Baranówki to koniec krążenia po osiedlowych uliczkach i duża oszczędność czasu. Inwestycja za 1,5 miliona złotych ma być gotowa w listopadzie.
2: A w Radiu Złote Przeboje teraz skuteczna akcja pograniczników. Funkcjonariusze z Hermanowic zatrzymali obywatela Ukrainy, za którym władze Armenii wystawiły czerwoną notę Interpolu.
8: Do zdarzenia doszło na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Malchowicach. Tutaj do odprawy na wjazd do Polski zgłosił się 38-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że mężczyzna jest w zainteresowaniu armeńskich służb. Tamtejsze władze wydały za nim czerwoną notę Interpolu. Cudzoziemiec był poszukiwany już od kilku lat za przestępstwa związane z fałszywymi dokumentami oraz kradzież równowartość kilkudziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich. Zgodnie z tamtejszym prawem grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu. Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 60 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
2: Mówił nam Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie. Ważne dla mieszkańców Rzeszowa.
2: Rudnik nad Sanem od lat nazywany jest polską stolicą wikliny. To tutaj tradycja wyplatania koszy, mebli i dekoracji ma ponad 150 lat i wciąż ma się świetnie. O tym, jak dziś promuje się i pielęgnuje to niezwykłe rzemiosło, opowiada nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w którego strukturach działa prężnie Centrum Wikliniarstwa.
9: Wiklina w Rudniku i na Podkarpaciu została zapoczątkowana przez Ferdynanda Hompesza, austriackiego hrabiego, który w połowie XIX wieku przejął ziemię rudnisko-kopeckie od swoich rodziców. Był to człowiek bardzo specyficzny. On organizował polowania, które ściągały do Rudnika magnaterię. Ścigał się konno z pociągiem, przepływał na koniu san. Uwielbiał zakłady, ale zauważył też, że w Rudniku jest bieda. Z drugiej strony zauważył, że rośnie bardzo dużo wikliny nad brzegiem Sanu. Ona była w ogóle niewykorzystana przez rudniczan, miał doświadczenie z nią. Dlatego postanowił wysłać kilku zdolnych chłopców z Rudnika i Skopek do szkoły koszykarskiej w Wiedniu. Oni tam pod okiem najlepszych mistrzów uczyli się wyplatać i kiedy zdobyli tą wiedzę, umiejętności, wrócili z Rudnika i zaczęli uczyć pozostałych mieszkańców. Tak powoli zaczęło się rozwijać rudnictwo, wikliniarstwo, nie tylko w Rudniku, ale i w okolicznych wioskach. Trwa to do dziś. Ta era wikliny rozpoczęta przez hrabiego trwa do dziś. Wdzięczni rudniczanie postawili mu również na rynku pomnik, który przetrwał. Hrabia założył także u nas w Rudniku szkołę koszykarską w 1878 roku i powstał, można powiedzieć, taki cały system produkcji oparty na pracy nakładczej i pozyskiwaniu surowca. Wprowadzono również uprawę wikliny, sprzedaż gotowych wyrobów. No i to przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców, ale również poprawy ich zamożności.
2: Na czym polega wyjątkowość rudnickiego stylu wikliniarskiego?
9: Rudnickie wyroby to nie tylko koszyki, to nie tylko wiklina użytkowa, czyli koszyki, meble, ale dużym sukcesem rudnickiego kunsztu pleciarkarskiego była chociażby stylizacja polskiego stoiska na wystawie Expo 2005 w Japonii. To był polski pawilon, który wyróżniał się wspaniałą elewacją wyplecioną z białej wikliny, która, można powiedzieć, że oblewała cały budynek, czyniąc z niego wyjątkową konstrukcję. Drugie takie nowatorskie zastosowanie wikliny to również fasada budynku i miała ona miejsce w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stoi do dzisiaj.
2: Właśnie, wikliniarstwo to nie tylko koszyki.
9: Tak, no to jest taka wizytówka rudnickich rzemieślników i twórców, ale ta wiklina wyszła też na rynek, na miasto, czego dowodem są chociażby plenery wikliniarskie w Rudniku nad Sanem. I dzięki temu krajobraz naszego miasta wzbogacił się o piękne wiklinowe rzeźby i instalacje, których twórcy byli artyści. No, myślę, że czerpali swoją inspirację z różnych źródeł. Taka wyjątkowość tej wikliny to również nasza wiklinowa moda, która oczywiście nie jest eksponowana tylko na manekinach, ale mamy modelki. To są modelki dziewczęta ze szkół podstawowych, ale również przedszkolaki.
2: Czyli wiklina to moda, wiklina to meble, rzeźby, bo przejeżdżając przez Rudnik możemy zobaczyć, prawda, rzeźby z wikliny.
9: Tak, oczywiście, nie tylko na rynku miasta, ale w plenerze. Oprócz tych rzeźb mamy też święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciała. To wszystko też pokazuje, że ta wiklina w Rudniku jest cały czas, bo mamy piękne anioły. Mamy piękną dekorację wielkanocną, no i ołtarze na Boże Ciało również zrobione z wikliny.
2: Czy mieszkańcy Rudnika nad Sanem wiklinę traktują bardziej jako materiał użytkowy czy artystyczny teraz?
9: Myślę, że starsi w dalszym ciągu bardziej jako wiklinę użytkową, ale mamy wśród nich również mistrzów, którzy potrafią zrobić takie rzeźby fantastyczne, fantastycznie plecione, które przykuwają uwagę. Są to wiklinowe fale, czy chociażby w Centrum Wikliniarstwa plac zabaw z rosnącej wikliny. Są to bardzo zdolni rzemieślnicy, którzy, jeżeli tylko mają pomysł, potrafią zrobić z wikliny naprawdę wszystko.
2: Czy wikliniarstwo jest jeszcze zawodem przekazywanym z pokolenia na pokolenie?
9: Tak, może coraz mniej, wiadomo, to jest bardzo ciężka praca, siedząca. Ta wiklina musi być cały czas wilgotna, więc namoczona. Bolą plecy, bolą ręce, ale jeżeli ktoś chce się nauczyć od małego, poprzez rodziców i dziadków, nie ma z tym problemu. Są osoby, które jeszcze chętnie przekazują tą swoją wiedzę, tym bardziej, że przeprowadzaliśmy takie badania, wywiady z wikliniarzami w ramach projektu z ministerstwa, gdzie rzeczywiście ta ciągłość jest jeszcze zachowana.
2: Historię wikliniarstwa przybliżała nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w skład którego wchodzi Centrum Wikliniarstwa. To wyjątkowe miejsce, które nie tylko pielęgnuje tradycję, ale również otwiera się na nowe pokolenia i inspiruje do twórczego działania.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam na nasz weekendowy magazyn, w którym przyglądamy się temu, co ważne, ciekawe i warte uwagi w naszym regionie. Województwo podkarpackie to prawdziwy skarbiec przyrody, historii i kultury. Wzdłuż głównych dróg krajowych i ekspresowych czekają miejsca, które warto odkrywać choćby podczas krótkich wypadów. Od tajemniczych zamków i malowniczych cerkwi po urokliwe szlaki spacerowe i punkty widokowe. A w dalszej części programu przekonamy się, że powiedzenie nie święci garnki lepią ma u nas szczególne znaczenie. Zajrzymy do Medyni Głogowskiej, gdzie ośrodek garncarski z pasją kultywuje tradycje i promuje lokalne rzemiosło. Ale o tym za moment. Wcześniej o podkarpackich skarbach, które zachwycają i inspirują, a leżą przy głównych trasach Podkarpacia. Mówi Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: To warto wiedzieć.
10: Polecamy atrakcje, do których można dojechać przede wszystkim drogami krajowymi. Kilka takich atrakcji, które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, są to atrakcje, które są zlokalizowane szczególnie w pobliżu głównych tras. I tak na przykład jadąc drogą krajową numer 77, warto zwiedzić Stare Miasto i Zamek w Przemyślu. Imponującą twierdzę położoną na wzgórzu z piękną panoramą miasta w Przemyślu także jest Muzeum Dzwonów i Fajek. Unikatowe miejsce, które prezentuje lokalne rzemiosło. Jadąc DK 77 na północ regionu, tutaj zapraszają do siebie m.in. Muzeum Ziemi Leżańskiej, grup Cadyka Eli Melecha czy klasztor ojców Bernardynów. W Muzeum Ziemi Leżańskiej poznamy historię miasta i regionu od czasów prehistorycznych aż po czasy współczesne. Poznamy tam też tradycje lokalnego browarnictwa, a także rzemiosło leżańskich twórców zabawek. Leżańsk, mimo że jest to niewielkie miasto, zyskało taką międzynarodową sławę dzięki grobowi Cadyka Eli Melecha i przyciąga pielgrzymów, hasydów przez cały rok. Odwiedzając to miejsce mamy więc okazję poznać kulturę hasycką, zobaczyć obrzędy związane z pielgrzymowaniem do grobu Cadyka. To taka wyjątkowa możliwość zanurzenia się w atmosferze żydowskiej tradycji i duchowości. Natomiast klasztor ojców Bernardynów w Leżańsku jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na jego bogatą historię, architekturę, ale także wyjątkowe zabytki. Szczególnie polecane są słynne organy, cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia oraz mury obronne, które otaczają klasztor. Jest to miejsce, które łączy w sobie, myślę śmiało możemy powiedzieć, sakrum i profanum, historię i sztukę, religię i kulturę, co czyni go atrakcyjnym dla szerokiego grona zwiedzających. Przy okazji zapraszamy też na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który co roku odbywa się w Bazylice. Jest to okazja do wysłuchania wspaniałej muzyki naprawdę w niezwykłym otoczeniu. Podróżując podkarpackim odcinkiem drogi krajowej numer 94, zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Zamku w Łańcucie. Muzeum od lat zaliczane jest do miejsc, które obowiązkowo trzeba odwiedzić podczas pobytu w naszym regionie. Przyjechać na Podkarpacie i nie zobaczyć zamku w Łańcucie, to tak jakby nie być na Podkarpaciu naprawdę. Zamek to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynąca ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych, unikalnej kolekcji pojazdów konnych, oranżerii, storczykarni ze wspaniałą kolekcją storczyków i starego malowniczego parku w stylu angielskim. Warto zobaczyć też perłę architektury sakralnej, zespół klasztorny w Jarosławiu, czy na przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Muzeum to prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej. Jeżeli mówimy o historii II wojny światowej, to miejscem, które warto także zobaczyć, jest Góra Śmierci Pustków i poligon SS Truppen und Bunksplatz. Jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa, możemy zatrzymać się na miejscu obsługi podróżnych MOP paszczy na północ i stamtąd przejść na teren dawnego obozu. Jest to miejsce o dużej wartości historycznej, które warto zobaczyć, aby poznać historię II wojny światowej, tragiczne losy więźniów, obozów pracy oraz oddziałów SS. Jest to miejsce, które oferuje taki wgląd w realia obozu koncentracyjnego, poligonu szkoleniowego i obozu jenieckiego, a także upamiętniają ofiary i ukazują historię tych terenów. Dla rodzin z dziećmi, które będą spędzały wolny czas w województwie podkarpackim, polecam odwiedzić m.in. oczywiście Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce czy Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na bogactwo interaktywnych wystaw, możliwość eksperymentowania i rozwijania ciekawości świata, a także powiązanie z lokalnymi specjalizacjami takimi jak lotnictwo i kosmonautyka, dzisiaj dziedziny tak popularne z uwagi na naszą dumę narodową, czyli Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Drogą krajową numer 9 możemy łatwo dotrzeć też do skansenu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Można się tam dosłownie przenieść w czasie i poznać historię mieszkających tu ludzi. Urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku prezentują kulturę lasowiaków i rzeszowiaków, którzy zamieszkiwali niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Skansen w Kolbuszowej to niemal 30 hektarów, na których znajduje się ponad 100 obiektów małej i dużej architektury drewnianej.
2: Mówiła Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A mówiąc o atrakcjach i ciekawych miejscowościach leżących przy Krajowej Dziewiątce, polecamy też zajrzeć do Medyni Głogowskiej. To miejsce, w którym przeszłość przenika się z teraźniejszością. Znajdujące się tu drewniane chaty przechowują pamięć o życiu ludzi w dawnym, największym w Polsce zagłębiu garncarskim. A we współczesnych ceglanych budynkach znajdują się duże pracownie, ekspozycje ceramiki i piece garncarskie. O historii tego miejsca opowiada nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
1: Blisko mieszkańców.
2: Dlaczego właśnie Medynia stała się tak ważnym ośrodkiem garncarskim w Polsce? Co wyróżniało ten region na tle innych, podobnych miejsc, o podobnych tradycjach?
11: Przede wszystkim Medynia położona jest na złożach gliny. Często nasi garncarze mówią, że jesteśmy położeni na glinie, jak Śląsk na węglu. I ta dostępność była właśnie bardzo łatwa dla wszystkich mieszkańców. Każdy mógł tą glinę wykopać gdzieś na swojej posesji, na swoim polu. I ona była położona dość płytko pod tam wierzchnią warstwą piasku, ziemi. A więc był łatwo dostępny surowiec. Niełatwy był do przerobienia i do przygotowania. Tutaj to wymagało naprawdę długiego czasu, no i ciężkiej pracy. No ale no tutaj mieszkańcy pracy się nie obawiali, a więc no każdy przygotowywał tą glinę i też ją przygotowywał według takich swoich znanych sobie receptur, przez siebie sprawdzonych, czyli łączył dwa rodzaje gliny suchej, zwanej piecówką, i gliny tłustej, zwanej iłem. Łączył według swoich proporcji tą glinę, wyrabiał w zależności od tego też, jaki rodzaj tych form miał tutaj wykonać. I, no, i dzięki też temu, że w okolicznych miejscowościach były przed jeszcze w średniowieczu cechy garncarskie istniały, więc tam wykształceni garncarze, którzy w takich cechach pracowali, też się sprowadzali tutaj do Medyni i też rozwijali bardziej to garncarstwo z tego bardziej takiego podstawowego, prymitywnego, tych wypałów takich najbardziej podstawowych, niezdobionych, nieszkliwionych, zaczęli wytwarzać coraz lepsze formy, coraz piękniejsze, właśnie coraz bardziej ozdobne, już też szkliwione, droższe, a więc też no, mieszkańcy zaczęli uczyć się od siebie nawzajem i te swoje pracownie tworzyć. No a to, że garncarstwo przetrwało tutaj do tego czasu, oczywiście nie już w takiej skali jak kiedyś, kiedy naczynia były niezbędne w domach, to no, uważam, jest zasługą lokalnego samorządu, że podjął ten trud ochrony dziedzictwa, stworzenia miejsc, które mogły skupiać garncarzy, którzy mogli to rzemiosło też tutaj rozwijać.
2: Ośrodek odwiedzają dzieci, całe rodziny, pasjonaci rękodzieła. Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze reakcje osób, które po raz pierwszy siadają przy kole garncarskim? Nigdy wcześniej nie miały z tym do czynienia. Jak reagują? Co mówią?
11: Oczywiście jest zawsze zachwyt. Oczywiście wielu osobom wydaje się, że będzie łatwiej, ale przy pomocy mistrzów, no rzeczywiście każdy, kto przyjeżdża do nas na warsztaty, jest w stanie wykonać własne naczynie, które zabiera z sobą do domu, jeżeli mieszka daleko. Indywidualne osoby mogą umawiać się z nami oczywiście na wypał tego naczynia. Wracają tutaj, mogą je jeszcze poszkliwić razem z nami. Jeżeli są to duże grupy, to jest to bardziej już utrudnione. No ale teraz ceramika, garncarstwo przeżywa wielki renesans. Jednak nie zawsze, nie każde pracownie oferują pracę na kole. Nawet gdy to koło jest, to nie zawsze jest nauczyciel. Tutaj my specjalizujemy się właśnie w tym, że toczymy na kole i sporo takich warsztatów organizujemy. Poza tymi zorganizowanymi grupami, które przyjeżdżają tutaj codziennie, no więc wtedy można jakby dotknąć tylko tej pracy, tylko się zaszczepić garncarstwem, no bo wtedy nie ma czasu na dłuższe warsztaty, ale my zachęcamy bardzo do warsztatów indywidualnych, do tego, żeby spotkać się z mistrzem, żeby mieć czas z nim porozmawiać, żeby mieć czas przyjść na wypały w piecu garncarskim i przejść taki bardziej intensywny kurs. Teraz też będzie możliwość obejrzenia, uczestniczenia w wypału garncarskim podczas wydarzeń, które organizujemy, ale też można będzie, no jak to w wielu muzeach, wiadomo, wprowadzane są wszelkie innowacje. Dla nas ważne było, żeby turysta, który do nas przyjedzie, mógł w każdej chwili uczestniczyć w wypale, chociaż przez chwilę, chociaż w takiej formie wirtualnej. I jest taka możliwość teraz, że można założyć okulary VR-owe i na chwilę przenieść się, stojąc przy naszym piecu, który tutaj jest też taką ekspozycją, na chwilę przenieść się do miejsca, do warsztatu garncarza pod lasem i uczestniczyć z nim w całym procesie wypału ceramiki właśnie w tradycyjnym piecu. No, takie możliwości są tutaj, ale no oczywiście idealnie jest, kiedy uda się przyjechać do Medyni w tym czasie, kiedy rzeczywiście wypalamy w naszym piecu i osobiście już uczestniczyć w tym procesie.
2: Czy w garncarstwie Medyni są charakterystyczne motywy, kształty, barwy?
11: No, nasza glina jest czerwona. Po wypale, po zwykłym wypale nieredukcyjnym, przybiera ona kolor czerwony. Oczywiście jest sporo takich motywów, ozdób, które zdobią nasze naczynia. No, takie ozdoby można będzie zobaczyć tutaj. Właśnie te naczynia przedwojenne, powojenne są tutaj zgromadzone i można zobaczyć, w jaki sposób one były kiedyś zdobione. I no, charakterystyczna jakby nasza ceramika pod względem wypałów, ta tradycyjna, właśnie dzieli się na trzy rodzaje. Właśnie ceramika biskwitowa, czerwona, garncarze mówią, że wypalamy na prosto. Ceramika szkliwiona, czyli ten wypał biskwitowy musimy naczynia pomalować szkliwem i wypalić powtórnie i wtedy mamy ceramikę szkliwioną. Garncarze mówią, że wypalamy na szklano. I trzeci rodzaj, który wyróżnia ceramikę medyńską ze względu właśnie na rodzaj wypału, to jest właśnie ceramika siwa, która jest właśnie zdobiona kamieniem bardzo często.
2: Tradycja garncarska w Medyni Głogowskiej to nie tylko historia, ale także żywa pasja, która łączy pokolenia. To miejsce, które pokazuje, jak ważne jest zachowanie i rozwijanie tradycji. O miejscu tym opowiadała nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Informacje z regionu, ciekawi ludzie, niecodzienne wydarzenia i miejsca, które warto poznać. O tym wszystkim opowiemy w naszym weekendowym magazynie Radia Złote Przeboje. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od rozmowy pachnącej świeżymi listkami, suszonymi płatkami, o ziołach, ziołolecznictwie i naturalnych kosmetykach. Nie zawsze trzeba wychodzić z domu, by skorzystać z dobrodziejstw roślin. Często są tuż pod ręką. Na kuchennym parapecie mamy zielonych sprzymierzeńców zdrowia i urody. W nagłych sytuacjach wystarczy kilka minut, by wyczarować prosty i skuteczny preparat. O tym, jak mądrze korzystać z ziół, opowiemy już za chwilę, a w dalszej części programu wyruszymy w podróż drogami krajowymi 19, 28 i 84. Podpowiemy, co warto zobaczyć po drodze. Teraz jednak czas na garść zielonych inspiracji. Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia jest naszym gościem.
1: Zdrowy Rzeszów.
2: Jakie zioła typowe dla Podkarpacia są według pana niedoceniane, a zasługują na większą uwagę?
12: Jeśli chodzi o niedocenianie ziół, no to wydaje mi się, że wszystkie zioła są niedoceniane obecnie. Jakiś taki jest trend, że chociaż nie, trochę się powraca już do tego. Wydaje mi się, że niedoceniane są chwasty. Zawsze są niedoceniane chwasty, ponieważ są powszechne i jest ich pełno wszędzie. A jak jest pełno wszędzie wszystkiego, to ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Na przykład tak jak pokrzywa, jak kurdybanek, jak te gatunki, o które się potykamy wszędzie i które wyrzucamy z ogrodu, a to są niekiedy, no, zwłaszcza na przykład na wiosnę, takie najsilniejsze rośliny oczyszczające, które wspomagają nam powrócić do równowagi po zimie, kiedy tam potrzebujemy minerałów i tak dalej. To wydaje mi się, że te rośliny najbardziej powszechne są najmniej doceniane, a wydaje mi się również, że powinniśmy się nimi suplementować teraz codziennie. Powinniśmy chodzić na spacery, je zbierać i zjadać, ponieważ te rośliny mają minerały, ponieważ naszej żywności już teraz coraz mniej jest minerałów, ponieważ rolnictwo jest jakie jest, no i bardziej się opiera na nawozach niż na tym, co jest naprawdę w ziemi. Więc tak, niedoceniane z reguły są chwasty, wydaje mi się.
2: Stowarzyszenie organizuje warsztaty. Jak wygląda zainteresowanie warsztatami w Rzeszowie czy w innych miastach regionu?
12: Jest duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o warsztaty zielarskie, coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem. My tutaj organizujemy w Rzeszowie takie warsztaty stacjonarne w pracowni. Wtedy tam 5 godzin mamy przerabiania różnych rzeczy, robimy dużo różnych preparatów, ale także organizujemy spacery zielarskie, które się też cieszą dużą popularnością. Widać, że ludzie coraz bardziej chcą wracać do natury, do zielarstwa, do tych starych metod, bo nie dość, że to jest ciekawe, to jeszcze faktycznie działa. Przekonujemy się, że to działa, ponieważ istnieje jeszcze takie przekonanie, że a tam ziółka, co to tam jest, to, że to nie działa, że to są jakieś czary mary, no ale już w dzisiejszych czasach takie przekonanie już wiemy, że jest błędne, ponieważ mamy maszyny, które mogą badać zawartość substancji aktywnych w ziołach, więc jak najbardziej. Ale tak, jeśli chodzi o popularność takich warsztatów zielarskich, no to stale rośnie ta popularność. Coraz więcej osób się tym interesuje i coraz więcej osób przychodzi na warsztaty. Zainteresowanie stale rośnie.
2: A czy mieszkańcy Podkarpacia są bardziej otwarci na powrót do takich naturalnych metod leczenia niż mieszkańcy innych części kraju? Bo też prowadziliście warsztaty w innych częściach Polski.
12: Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Jest to raczej trend ogólnopolski, ponieważ mamy i znajomych i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie, i też mamy znajomych zielarzy z różnych miejsc i to jest taki trend ogólny chyba. Ludzie wracają do natury. Wydaje mi się, że już tak się trochę już mamy dość tych sztucznych wszystkich rzeczy i tak trochę nam brakuje tej natury, tego spokoju, tego ukojenia jak gdyby, i zaczynamy to zauważać. I wydaje mi się, że ogólnopolski jest taki trend, że łakniemy tej natury i chcemy wracać, więc nie jest to chyba stricte podkarpacka sprawa.
2: A jakie reakcje uczestników zapadły panu w pamięć? Jak reagują ludzie, którzy na przykład po raz pierwszy są na takich warsztatach zielarskich?
12: Powiem szczerze, że z reguły ludzie dobrze reagują na te warsztaty, że często się na przykład nie spodziewali wielu rzeczy, o których mówimy, że na przykład co często dziwi ludzi, że jest grupa ziół, która działa na przykład bardzo silnie, bo tak istnieje takie przekonanie, że właśnie zioła trzeba długotrwale stosować, żeby w ogóle widzieć jakiś efekt, ale to nie jest prawda, oczywiście. Jest grupa ziół silnie działających, które już po przyjęciu jednej dawki już czujemy się lepiej, już czujemy to działanie często właśnie to zaskakuje ludzi na przykład. Zaskakuje też to, że w zasadzie każda roślina, którą napotkamy, ma swój jakiś profil biologiczno-chemiczny i każdą możemy użyć do jakichś celów, więc to, co kiedyś wydawałoby się chwastem dla kogoś, zyskuje jak gdyby nowe znaczenie po takich warsztatach, bo już jak plewimy sobie w ogródku, powiedzmy tą pokrzywę, czy podagrycznik, czy coś, co nam zarasta, kwiaty czy warzywa, no to możemy to już, wiemy, że możemy to użyć chociażby do jedzenia albo do leczenia tak samo. To jest zaskakujące. Też często ludzi zaskakuje, że jest taka mnogość gatunków właśnie jadalnych w przyrodzie, które możemy zastąpić na przykład szpinak czy sałatę czy inne takie zielone rzeczy. Możemy zastąpić właśnie roślinami. To też często zaskakuje, że jest tak dużo jadalnych roślin. Często też ludzie są zaskoczeni, jak prosto możemy zrobić różne preparaty sami nawet w domu. Wystarczy, że mamy kuchnię. Jeśli chodzi o na przykład, żeby zrobić sobie jakąś maść, czy nawet mydło, czy cokolwiek, często właśnie uczestnicy są zaskoczeni, że jest to takie proste i łatwe do zrobienia, więc... Obserwuję, że tak powiem, reakcje.
2: No właśnie, chciałam zapytać o te lokalne rośliny, które najczęściej trafiają do przygotowywanych, nie wiem, maści, olejków, szamponów, kremów?
12: No jeśli chodzi na przykład o takie odżywki tutaj do włosów i do skóry chociażby, to robimy takie odżywki z użyciem skrzypu polnego, z użyciem pokrzywy, z użyciem pąków lipy oraz kory lipy, ponieważ to jest też świetny taki surowiec kosmetyczny. Lipa jest... My znamy lipę, wszyscy znają lipę i wszyscy znają surowiec, którym jest kwiat lipy, ale nie każdy wie, że też jeśli chodzi o to drzewo, to możemy też używać i liści młodych, które są również bardzo smaczne i możemy je używać do sałatek przez cały rok. Na wiosnę zbieramy pączki lipy i pączki właśnie i kora lipy. To jest wspaniały surowiec właśnie pielęgnacyjny do skóry, wspaniały surowiec kosmetyczny, wspaniały surowiec, który pobudza nam również cebulki włosów do tego, aby włosy szybciej rosły, więc te też właśnie pospolite gatunki jak najbardziej używamy, ale nie tylko. Jest wiele ziół na przykład przeciwbakteryjnych, więc możemy sobie do takiego kosmetyku dodać na przykład czy dziurawiec, czy inne też zioła, które nie dość, że będą działać kosmetycznie, no to jeszcze na przykład przeciwbakteryjnie, więc taki kosmetyk może być użyty szeroko, nie tylko jako kosmetyk na przykład.
2: O ziołach, ich niezwykłych właściwościach, warsztatach zielarskich i o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze, opowiadał nam Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. A teraz w naszym programie Czas na Podróż. Wsiadamy w samochód i ruszamy malowniczymi trasami w głąb Bieszczadów. Po drodze zajrzymy w ciekawe zakątki i odkryjemy miejsca, które warto odwiedzić. O tym, co nas czeka po drodze, opowiada Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
10: Zwiedzając południe naszego regionu drogami krajowymi numer 19, 28 i 84 dotrzemy do wielu atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych, dla tych interesujących się kulturą, historią, jak i tych szukających niezapomnianych widoków. Krajową 19 dotrzemy m.in. do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Jest to kolebka światowego przemysłu naftowego. Muzeum mieści się na terenie kopalni ropy naftowej, która powstała w 1854 roku i nadal działa. Zwiedzanie muzeum jest to niezapomniane spotkanie z początkami przemysłu naftowego, jego pionierami oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy pierwszych wierdzeniach za ropą. Pod okiem doświadczonych przewodników słuchacze zasmakują wręcz klimatu pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, a dzięki nowoczesnym prezentacjom multimedialnym przeniosą się do XIX-wiecznej lwowskiej apteki czy laboratorium. Jadąc z kolei drogą krajową nr 28 dotrzemy do takich miejsc jak na przykład Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Zespół Pałacowy w Iwoniczu Zdroju, Zamek w Krasiczynie czy Zamek i Skansen w Sanoku. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie warto zwiedzić, ponieważ oferuje tam unikalne połączenie historii, kultury i interaktywnej zabawy związanej ze szkłem. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie można poznać proces produkcji szkła, zobaczyć pokaz ręcznego formowania i zdobienia, a nawet spróbować swoich sił w tych technikach. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieciaków, ponieważ pozwala ono na naukę przez zabawę. Zamek w Krasiczynie natomiast jest to idealne miejsce na krótki postój w podróży, na krótki, ale bardzo przyjemny postój. Zamek jest to bowiem jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie, której naprawdę warto poświęcić chwilę uwagi. Podróżujących zapraszają m.in. bogate zdobienia esgrafitowe, cztery charakterystyczne baszty czy malowniczy park, w którym znajduje się wiele gatunków roślin, w tym rzadkie okazy. Sanok z kolei jest to miasto, które oferuje nam zwiedzanie zamku i skansenu, a także galerii Zdzisława Beksińskiego. Zamek, przebudowany w stylu renesansowym, stał się symbolem miasta i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego regionu. Na zamku znajduje się m.in. wyjątkowa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, który urodził się i tworzył w Sanoku właśnie. Natomiast skansen w Sanoku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, warto zwiedzić ze względu na unikalną możliwość zanurzenia się w kulturę i historię Podkarpacia. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 38 hektarów z ponad setką autentycznych budynków z różnych grup etnicznych. Skansen prezentuje budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, przemysłowe z terenu dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym z Bieszczad i Beskidu Niskiego. A dla tych, którzy cenią przyrodę i w jej okolicznościach najlepiej wypoczywają, proponujemy oczywiście odwiedzenie Bieszczad, ale też podróż drogą krajową nr 84 i takie przystanki jak na przykład Kamień Leski. Jest to wyjątkowy pomnik przyrody nieożywionej, który warto zobaczyć ze względu na jego spektakularny wygląd, bogatą historię, ale też liczne legendy związane z tym miejscem. Warto też zatrzymać się na wieży widokowej na górze Holica. To atrakcja turystyczna w Bieszczadach, która oferuje wspaniałe widoki na okolice. Ze względu na panoramę rozciągającą się z jej szczytu warto ją odwiedzić. Także ze względu na możliwość aktywnego wypoczynku na licznych szlakach turystycznych w okolicy oraz na nowoczesną konstrukcję harmonijną wpisującą się w krajobraz. Oczywiście to tylko niewielki ułamek tego, czym może zauroczyć nasze województwo, województwo podkarpackie. Nasz region proponuje mnóstwo atrakcji. Znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, zwiedzania, miłośnicy kultury, nietypowej fauny i flory, czy też zdrowej i smacznej żywności. Najbliższe miesiące będą więc doskonałym czasem, by poznać uroki naszego województwa, a przy okazji przekonać się też, jak wiele zmieniło się na polskich drogach. Autostrada, droga ekspresowa, liczne obwodnice oraz zmodernizowane odcinki dróg sprawiają, że podróżowanie po Polsce, w tym także po terenie województwa podkarpackiego, stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak spakować bagaż, przygotować auto i ruszyć w trasę, by poznawać proponowane przez nas atrakcje, a także wyszukiwać nowych atrakcji. Zapraszamy zatem na Podkarpacie.
2: Zapraszała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Grupa ludzi zafascynowanych historią i dziedzictwem kulturowym Doliny Osławy postanowiła połączyć siły i założyła fundację Ramię w Ramię nad Osławą. Ich celem jest nie tylko podtrzymywanie pamięci historycznej oraz wieloetnicznej tradycji tego wyjątkowego regionu, ale także konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. O tym, jak wygląda ich praca i komu realnie pomagają, opowiemy za chwilę. A w dalszej części naszego weekendowego magazynu zabierzemy Was w góry. Naszym przewodnikiem będzie pan Maciej z Wrocławia, który podzieli się swoimi pierwszymi wspomnieniami związanymi z Bieszczadami. Zapewniam, że były naprawdę ciekawe. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy nasz program od rozmowy z Pawłem Łabajem z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Czym się zajmują i jak zmieniają życie ludzi nad Osławą? Posłuchajcie.
1: Blisko mieszkańców.
13: Fundacja powstała w 2018 roku. Działalność jest bardzo, bardzo szeroka. Prowadzimy w Czawne miejscowości w Czawne przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudniamy osoby z ministerialnego klucza, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te osoby pracują u nas, nabywają jak gdyby nawyku pracy. No jest to taka ścieżka przejściowa. Oprócz tego prowadzimy dosyć szeroką współpracę polsko-ukraińską między naszymi szkołami. Tutaj w gminie Komańcza, Polską Szkołą Sobotnią imienia świętej Jadwigi w Drohobyczu. Organizowaliśmy transgraniczne inicjatywy, czyli nasze dzieciaki tutaj były wspólne konkursy organizowane. Nasze dzieciaki wyjeżdżały potem na wycieczkę na przykład do Warszawy. Tam wyposażaliśmy na przykład bibliotekę w zestaw lektur szkolnych. W trakcie wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowaliśmy bank żywności w miejscowości Szczawne. No, skala przerosła nasze oczekiwania, dlatego że nie tylko zabezpieczyliśmy tutaj wszystkich uchodźców wojennych na terenie gminy i gminach sąsiednich, a było ich sporo, ale wysłaliśmy na Ukrainę 28 pełnych tirów z pomocą. Te tiry trafiały bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam tereny przyfrontowe, czy do Charkowa, czy do Sum, czy do Czernichowa, więc no była to taka wielka, wielka akcja społeczna. Cóż więcej tu możemy dodać? No na ten moment skupiamy się na prowadzeniu jako Muzeum Wypału Węgla Drzewnego. Jest to nasza taka standardowa w tym momencie inicjatywa nastawiona właśnie na ochronę naszego przemysłowego dziedzictwa tego regionu. Więc to w tym momencie to jest nasz zdecydowany priorytet.
2: Dlaczego nazwa Ramię w Ramię nad Osławą? Co ona znaczy?
13: Mamy tutaj ludność polską i mamy ludność pochodzenia łemkowskiego, autochtonów. No, chcemy budować taką lokalną sieć współpracy. Chcemy, żeby jakieś tam dawne zaszłości zostały zapomniane. Chcemy

0: pracy. Chcemy jak gdyby na kanwie tej działalności turystycznej budować tutaj no jakąś przyszłość. Jest tu kłopot z brakiem miejsc pracy, jest tu kłopot z negatywnymi procesami migracyjnymi. Młodzi wyjeżdżają w zasadzie oprócz lasów państwowych i zakładu karnego, które są spółkami Skarbu Państwa. Jest tu pracy bardzo niewiele, więc no, turystyka jest z pewnością dobrym pomysłem.
1: A jakie największe wyzwania w takiej codziennej pracy stoją przed Wami?
0: Konieczność utrzymania się na rynku, który jest komercyjny. My jako jednostka pełniąca misje społeczne musimy wypełniać dokładnie te same obowiązki, co każdy inny podmiot, również duże firmy. Musimy samodzielnie zarobić na własne utrzymanie. To są takie problemy egzystencjalne, które z jednej strony są oczywiste, ale w działalności społecznej, niekomercyjnej, bo trzeba powiedzieć, że zyski, które gdzieś tam są generowane z okazji prowadzenia działalności gospodarczej, są przeznaczane na cele społeczne. Taka jest inicjatywa, taka jest w ogóle idea funkcjonowania fundacji, wynika z ustawy o fundacjach i z naszego statusu, więc oczywiście jest wsparcie z zewnątrz, są różnego rodzaju granty, dofinansowania, ale o nie trzeba zawsze walczyć, konkurencja jest duża. A takie potrzeby bytowe są tu i teraz, i trzeba im sprostać.
1: A kto wspiera fundację? Wolontariusze, firmy, samorządy?
0: Mamy sporo zadeklarowanych wolontariuszy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy Komańcza, z wójtem gminy Komańcza. Bardzo dobrze układa się współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. No, nie są to, powiedzmy, kwestie finansowe, ale są to kwestie merytoryczne, promocja, wiele takich rzeczy, które bardzo ułatwiają nam pracę. Nasza praca jest mocno wspierana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle. Dzięki grantom z tamtej instytucji udało się utworzyć muzeum, bo wiadomo, wszystko kosztuje, także gdyby nie ich pomoc, nie ich akcje dotacyjne, to nie udałoby się temu sprostać.
1: Czy współpracujecie z organizacjami po stronie słowackiej lub ukraińskiej?
0: Jeżeli chodzi o stronę słowacką, na ten moment mamy złożony w ramach Interreg wspólny projekt. Będziemy budowali Mielec, Zębilińskie, Hamrę i będziemy próbowali tworzyć taki wspólny produkt turystyczny oparty na wspólnej przeszłości przemysłowej, dlatego że u nas wypalało się węgiel drzewny, u nich wiadomo Hamrę, czyli kuźnie, było prowadzone wydobycie rudy żelaza i przetapianie węgla stali na rudy żelaza na stal. Na węglu drzewnym, który był wypalany między innymi u nas, także to jest jakby taka nasza oś współpracy. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to współpracujemy głównie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, w tym zarządem głównym w Lwowie. Co rok organizujemy akcję Kalendarz dla Polaków na Wschodzie, w ramach którego zaopatrujemy większą część obwodu lwowskiego w kalendarze. Prowadzimy zbiórki tutaj na miejscu, zawozimy tam. Taka mała rzecz, ale bardzo istotna, bardzo pomocna. Buduje też relacje, buduje mosty.
1: O działalności fundacji ramię w ramię nad Osławą opowiadał Paweł Łabaj. A teraz już opowieść pana Macieja z Wrocławia, który opowie o swoim pierwszym spotkaniu z Bieszczadami i dlaczego w Bieszczady wraca przy każdej okazji. Będzie trochę o wędrówkach, trochę o ludziach spotkanych po drodze i o tym, co w Bieszczadach przyciąga jak magnes.
2: Ciekawe Bieszczady.
3: Pamiętam, pierwszy raz byłem, gdy miałem 16 lat. Z przyjacielem sobie łaziliśmy po Bieszczadach z plecakami, z namiotami, z materacami, wtedy jeszcze dmuchane materace, śpiwory ciężkie z watoliną, namioty, nie takie teraz leciutkie, tylko normalne namioty, plus topiki, plus jeszcze rurki, żeby to wszystko jakoś utrzymać. Plecaki nasze ważyły po 30 kg, ale tak się wtedy chodziło.
4: Pamiętam trasę z Cisnej do Komańczy, piękna trasa. Piliśmy sobie wodę ze źródełek, nie było butelek plastikowych PET-ów, były tylko szklane butelki, więc każdy z nas miał po jednej butelce szklanej. Wodę sobie uzupełnialiśmy na trasie. I z jedzeniem też nie było problemu, bo mam rodzinę w Bieszczadach, babcia miała piec chlebowy, zawsze przed wyjazdem góry piekła nam placki na sodzie, tak zwane prudziaki, czy tam podpomyki, różnie to się nazywa. Miało jedną wielką zaletę, przez 2 tygodnie były świeże.
3: Wystarczyło je namoczyć

wodzie czy w mleku był naprawdę syty, syty posiłek, więc mieliśmy te proziaki, mieliśmy butelkę na wodę. Plan był doskonały, niestety przy podejściu na taką górę chryszczatą skończyła nam się woda. Dzień był bardzo gorący, pić się chciało straszliwie, nie było źródełek, nie było nic. Z drugiej strony zeszliśmy w kierunku Komańczy, trafiliśmy na jeziorka Duszatyńskie. No wiadomo, strącej wody lepiej nie pić surowej, więc przygotowaliśmy ją przed wypiciem. No później się okazało w sposób dosyć gwałtowny, że nie do końca dogotowaliśmy tę wodę. No bo po drodze zaczęły nam się kończyć liście łopianu z celu wiadomym. Skończyły nam się tabletki węgla wszelakie. Doszliśmy resztką sił do Komańczy. Opróżniliśmy aptekę z węgla, z sulfaguanidyny. No i tak się skończyła nasza bieszczadzka przygoda, bo już wymęczeni, odwodnieni, musieliśmy wrócić do babci. To było nasze, moje pierwsze spotkanie z Bieszczadami, które pamiętam do dzisiaj jako niezwykle ciekawą przygodę. Kolejny raz w góry pojechałem też z przyjacielem, 2 lata później, miałem 18 lat. Też oczywiście placki od babci, placki, proziaki, woda ze źródełek do jedzenia. Kiedyś była takie puszki z mieszanką tłuszczowo-mięsną. Było tam mięso i głównie tłuszcz. No, miało to taką zaletę, że się to wszystko podgotowało na kocherze i zjadło z tymi plackami. Był ten naprawdę suty posiłek. Pamiętam, wtedy chodziliśmy po lasach zupełnie poza szlakami, gdzieś w kompletnej dziczy. No i raz wychodzimy sobie na taką polankę, a na polance panowie, a wszyscy na plecach mają napis ZK. Pytamy panowie, co to jest. Oni mówią, a my jesteśmy zastępcami kierownika, a tutaj jest nasz kierownik. Okazało się później, że panowie to byli panowie z zakładu karnego, którzy odsiadywali końcówki wyroku i po prostu pracowali gdzieś tam w lesie przy wyrębie, nie wiem dokładnie nawet gdzie, no ale tacy to byli zastępcy kierownika. No wtedy też spotkaliśmy, ja spotkałem po raz jedyny niedźwiedzia na szlaku. Na szczęście wcześniej nas leśniczy nauczył, żeby ewentualnie spotkanego niedźwiedzia, żeby po pierwsze nie wkurzać, a po drugie, żeby uciekać przed niedźwiedziem z górki. Nie pod górę, bo niedźwiedź ma krótkie przednie łapki i z górki mu się źle biegnie, bo się przewraca, a pod górę nie ma szans, żeby przed nim uciec, więc zobaczyliśmy niedźwiedzia, cisnęliśmy plecaki na drogę i nawialiśmy oczywiście z górki. Niedźwiedź zobaczył, nie wiem, czy się w ogóle nami przejął, czy nas zauważył, może sobie o nas coś pomyślał. No w każdym razie długo siedzieliśmy pod górką, czekaliśmy, aż sobie pójdzie, żeby pójść po nasze plecaki. Na szczęście nie obrobił na plecach. Słyszałem, że były takie przypadki, że misie się nauczyły, że turyści oznaczają jedzenie, że straszyli turystów, żeby sobie zdobyć plecaki. Nam się udało. No taka to była nasza przygoda z niedźwiedziem. No wtedy, pochwalę się pani, przyszedłem z Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdroju. No to jest około 800 km. Zajęło nam to całe wakacje. No niezwykłe to były czasy. Pamiętam jedną nocną trasę, kiedy sobie szliśmy przez jakieś pole, na którym były krówki. To sobie przenocowaliśmy z namiotami wśród tych krówek, bo to fajne zwierzaki. Rano się okazało, że krowy mają siusiaki i to krówki nie są. Zaraz nam się przypomniały sceny z różnych filmów. Szybko nawiewaliśmy od tych jednak nie krówek. Nic nam się na szczęście nie stało. To było moje drugie spotkanie z Bieszczadami. Ponieważ, jak już mówiłem, mam rodzinę tuż pod Bieszczadami. Bywam tam nieraz. No ale byłem kilka lat temu, chyba 3, po dłuższej przerwie w górach. Okazało się, że ciężko te moje Bieszczady poznać. Dużo ludzi, infrastruktura zupełnie inna niż kiedyś. Kiedyś jeden sklep na wieś i to nie w każdej wsi ten sklep był. Teraz już sklepy, ośrodki, turyści, bez problemu można było podjechać. No, to są zalety. No niestety się z tym wiążą wady takie, że nie udało mi się zrobić zdjęcia Bieszczad bez sznurka kolorowego składającego się z turystów, którzy chodzą szlakami. No ale coś, takie piękne miejsce, trudno się dziwić, że wszyscy tam zmierzają, a teraz mamy coraz łatwiej się możemy dostać, bo i samochody, i komunikacja, więc no tak się niestety zmienia. Nie wiem tylko do dzisiaj, dlaczego na Zalew Soliński mówi się Bieszczadzkie Morze. No po pierwsze, nie jest to morze, bo jednak nie widać w żadnym miejscu, żeby się nie połączyło z wodą, no wtedy dla mnie to jest morze. No po drugie, nie ma tam owoców morza. No też Solinę pamiętam jako małą wioskę gdzieś tam zapadłą, gdzie była zapola, 3 domki. No ostatnio właśnie tam wróciłem i praktycznie jak zakopiańskie Krupówki, szeroka aleja turystyczna,
Solina, duża miejscowość. Nawet jakiś zrobili sobie wyciąg na górkę, żeby na wieżę widokową. Nie wiem, nie byłem jeszcze na samą zapalną, żeby też sobie szedł zobaczyć z wysoka. No zupełnie się góry zmieniły, ale nadal są niezwykle piękne, absolutnie. No myślę, że najpiękniejsze Bieszczady są jesienne.

0: górka, bo jest piękny widok, który przestaje być pięknym widokiem dla innych w momencie, kiedy powstanie tam obiekt, z którego jest piękny widok dla jego właścicieli. A są też takie samorządy, gdzie wybudowanie w dowolnym miejscu nie jest możliwe i to też często się wiąże z narzekaniem na takie samorządy, ale myślę, że to jest takie dalekowzroczne i przewidujące negatywne zmiany w krajobrazie Bieszczadów.
1: A czy widać różnicę w podejściu między nowymi, w cudzysłowie, nowymi a starymi mieszkańcami?
0: No, to jest taka różnica, że mieszkańcy w większości, zresztą pewnie słusznie, na pierwszym miejscu stawiają, mówiąc tak może bardziej ostro, przetrwanie w trudnych bieszczadzkich warunkach, znalezienie pracy czy zainwestowanie pieniędzy, jeżeli takie posiadają po jakichś powrotach z zagranicy, a z drugiej strony przyjezdni w niektórych przypadkach pomagają im te oczekiwania spełnić, ale czasami na przykład przy bardzo dużych obiektach noclegowych, kadra menedżerska, te osoby, które są dobrze opłacane, one tak naprawdę przyjeżdżają z zewnątrz, a dla mieszkańców pozostaje ta najgorzej płatna, wymagająca niższych kwalifikacji praca.
1: No właśnie, a z czego dziś żyją Bieszczady? Co poza turystyką napędza lokalną gospodarkę?
0: Ciągle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody mieszkańców, jest gospodarka leśna. Stąd też, bo jeszcze jest trzecia grupa jakby interesariuszy Bieszczadów, są mieszkańcy obecni, są przyjezdni i są jeszcze osoby, są ekolodzy, którzy tutaj przyjeżdżają i często padają w konflikt między mieszkańcami, którzy na przykład żyją z lasu od wielu lat i jest to dla ich rodzin jedyne sensowne źródło dochodów. No i przyjeżdżają ekolodzy, którzy nie rozmawiając nawet z mieszkańcami, przywożą im gotowe recepty, które nie biorą pod uwagę specyfiki życia i potrzeb tych mieszkańców. Także to jest taka grupa jakby niezależna, jeszcze inna niż mieszkańcy i
1: turyści.
0: Osoby, które, które tutaj przyjechały raz i już nie chciały z Bieszczadów powracać, jak to się mówi w danym powiedzeniu.
1: Co by pan powiedział komuś, kto marzy, by zamieszkać w Bieszczadach?
0: Najpierw trzeba przeżyć kilka jesieni i zim w Bieszczadach. Zmierzyć się nie tylko z piękną wiosną, latem i tą częścią, złotą częścią bieszczadzkiej jesieni, tylko zostać wtedy, kiedy przez miesiąc pada deszcz ze śniegiem, jest zimno, jest błoto. Czasami jest mróz, śnieg, trzeba odśnieżać. Jak ktoś to przeżyje i sam jest w stanie sobie z tym poradzić, bez pomocy mieszkańców, którzy za kilka złotych zrobią to za tę osobę, no to myślę, że taka osoba jest sobie poradzi w Bieszczadach i będzie tutaj miała pozytywny wpływ na społeczność i się z nią zintegruje.
1: O życiu w Bieszczadach, o tym jak się zmieniają, rozmawiałam z Bogusławem Pyzochą z Fundacji Bieszczadzkiej.
2: Istotne dla Rzeszowa. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
1: Podkarpacie odlatuje konkurencji. W Rzeszowie podpisano umowę, która zamieni nasz region w ogólnopolskie centrum testowania bezzałogowców. O szczegółach Małgorzata Mura.
3: To prawdziwy przełom w polskim lotnictwie. Podkarpackie Centrum Kompetencji stworzy korytarze powietrzne łączące Rzeszów, Mielec, Krosno i Bezmiechową. Dzięki wsparciu z KPO system obejmie aż 39 gmin, pozwalając na bezpieczne loty dronów poza zasięgiem wzroku. Cel jest jasny. Maszyny mają wspierać ratowników, logistykę i dbać o nasze bezpieczeństwo. Cała infrastruktura będzie gotowa do pracy już we wrześniu tego roku.
1: Nowoczesne technologie to jedno, ale region inwestuje też ogromne środki w bezpieczeństwo naziemne. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano 60 nowych umów na obronę cywilną. Do samorządów w całym regionie popłynie łącznie blisko 300 milionów złotych. Powstaną nowe schrony, magazyny przeciwpowodziowe i awaryjne ujęcia wody. Część środków trafi też do szpitali, m.in. na budowę płyt pod lądowiska dla śmigłowców. Standardy ochrony rosną również w placówkach oświatowych, co widać przy ulicy Orzeszkowej w Rzeszowie. Ruszyła tam rozbudowa 9 LO. Monika Trykowska, chwila.
4: Za blisko 41 milionów złotych szkoła zyska halę sportową i profesjonalny schron dla 300 osób. Odnowiony zostanie też stary gmach, gdzie pojawi się winda i nowe instalacje. Finał prac już za rok.
1: Tymczasem powiat rzeszowski sfinalizował termomodernizację zespołu szkół w Sokołowie Małopolskim. Inwestycja warta prawie 3 miliony złotych. To nowa elewacja, okna, fotowoltaika i oświetlenie LED. Prace trwają także na górskich szlakach, m.in. nad transgranicznym szlakiem dawnych placówek Straży Granicznej. Na terenie gmin od lutowisk po Duklę oznaczone zostaną 24 historyczne miejsca. Szlak poprowadzi turystów nie tylko przez malownicze krajobrazy, ale i przez zapomniane rozdziały przeszłości. Na koniec o tych, którzy tę historię znają najlepiej. Na Podkarpaciu przybywa stulatków.
5: W całym kraju ZUS wypłaca się

0: Świadczenie honorowe dla przeszło 4100 osób, w tym w województwie podkarpackim dla 178. Wysokość świadczenia honorowego to 6938 zł i 92 grosze brutto. Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, na przykład emerytury lub renty. Takim osobom świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać żadnego wniosku. Jeśli stulatek ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie dla stulatków może być przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w przepisach, czyli na przykład prawa do emerytury czy też renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz posiadają Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.
1: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału ZUS-u.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
1: Kiedyś były jedynymi, które potrafiły w kilka godzin dostarczyć wiadomość na drugi koniec kraju. Dziś gołębie pocztowe to nie tylko tradycja, ale też pasja i sport, w którym liczy się precyzja, wytrwałość i więź między hodowcą a ptakiem. O tajnikach tej niezwykłej hodowli rozmawiam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
3: Rzeszowskie stowarzyszenie działa od 1948 roku. Jest to data przyjęta taka oficjalna, choć już pierwsze wzmianki odnośnie działalności stricte rzeszowskiego oddziału są przed wojną, od bodajże 1924 roku.
1: A jakie były najważniejsze sukcesy hodowców z Rzeszowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym?
3: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to w latach 80. Mieliśmy mistrzów Polski. Byli to bracia Rybczyńscy z Przeworska, to jest okręg rzeszowski, ale z Rzeszowa, Eugeniusz Hart ze Szczyżowa, Wysoka Szczyżowska, który największe sukcesy świętował właśnie w oddziale Rzeszów, a obecnie z najnowszej historii indywidualny sukces kolegi z Czuczca, który lotuje też na naszym oddziale rzeszowskim, miał olimpijkę, która była najlepszym gołębiem na świecie w kategorii B, są to loty średniodystansowe, od 300 do 500 kilometrów.
1: Jakie są koszty prowadzenia hodowli i przygotowań do lotów?
3: Jeśli mówimy o samym przygotowaniu do lotów, wszystko zależy od, na jakim poziomie hodowca chce to przygotować i prowadzić te gołębie i jaką liczną hodowlę posiada. No to może być od kilkuset złotych, a u niektórych to nawet kilka albo kilkanaście tysięcy rocznie. Przedział jest bardzo duży, no bo też różne są i dostępne środki, suplementy, bo dzisiaj przygotowanie gołębia do lotu, to niektórym się wydaje, że to jest tak jak gołębie, które chodzą w parkach, a rzuci się mu tam trochę z pszenicy i będzie leciał. No może i będzie leciał, ale na pewno nie będzie wygrywał na takim poziomie, na jakim niektórzy by pewnie tego oczekiwali. Dzisiaj są specjalnie komponowane karmy, specjalnie dla gołębi wyścigowych, pełna suplementacja, niczym nie różniąca się od przygotowania sportowca do zawodów. Praktycznie te same odżywki, suplementy są serwowane gołębiom, jakie sportowcy mają podawane. No i trening. To bez czego jednak ten gołąb też nie będzie wygrywał, no to jest trening. Czy to wokół domu, czy są specjalnie wywożone przez hodowców na jakiś tam 50-60 kilometrów dystans, wypuszczane, on ma wrócić jak najszybciej do domu. Także pełne przygotowanie na wzór sportowców, biegaczy, czy innej dyscypliny sportowej.
1: Jak wygląda organizacja lotów z Rzeszowa? Skąd najczęściej startują ptaki i jakie są typowe dystanse?
3: Cały sezon gołębi dorosłych. Cały sezon obejmuje 13 lotów. Zaczynamy od miejscowości Sieńsko, to jest 110 kilometrów, a kończymy na odległości 1250 kilometrów z Brukseli, to jest lot narodowy. To są loty, na które nie wszyscy tam, wiadomo, koszują te swoje gołębie, bo tak wiadomo, jak na dystanse są podzielone. Niektórzy lubią loty bardzo krótkie, do 300 kilometrów, niektórzy lubią loty średnie, 300-500, a niektórzy lubią loty bardzo dalekie, czyli od 700 w górę. I tak są podzielone te loty, że Zaczynamy od 100, później mamy 200, 250, 300, loty 500 km, 510, czyli tutaj do najbliższy pomiar, czyli do pierwszego gojemnika w oddziale Rzeszów jest 510 i te loty się po prostu tak przetasowują w sezonie.
1: O gołębiach pocztowych i pasji, która łączy hodowców, rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Choć od dekad prowadzą nas po górskich szlakach, organizują wycieczki, szkolą przewodników i odkrywają uroki regionu, rzeszowski oddział PTTK to nie tylko mapa, kompas i plecak. To również żywa opowieść o pasji do podróży, historii i tradycji, które od lat współtworzą tożsamość Podkarpacia. I o tym już za chwilę opowie nasz pierwszy gość, Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam do pozostania razem z nami. A skoro o tradycji będzie, to wędrując nieco dalej w stronę Doliny Sanu, trudno nie zatrzymać się przy jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury regionu, flisactwie z Ulanowa. To właśnie stamtąd, z dawnej stolicy polskiego flisactwa, przez wieki ruszały tratwy w stronę Bałtyku, a rzeka była nie tylko drogą transportu, ale też opowieści. Mówi Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie.
2: Historia, którą warto poznać.
4: Początki Bractwa Flisackiego to rok 1991. Wtedy, można powiedzieć, Bractwo Flisackie zostało reaktywowane i zaczęło z powrotem w Ulanowie działać i przywracać dawne tradycje flisackie, które już mają u nas ponad 400 lat. Kilku flisaków, retmanów, co jeszcze pamiętali, spławy drewna tratwą, plus wtedy jeszcze młodzi ludzie utworzyli stowarzyszenie Bractwo Flisackie w 1991 roku.
1: A dlaczego akurat tutaj w Ulanowie tak mocno zakorzeniło się flisactwo?
4: W Ulanowie flisactwo, jak już mówiłem, ma dość długą historię i tu w Ulanowie, można powiedzieć, było takie centrum flisactwa, ponieważ stąd wypływało najwięcej tratw z Ulanowa do Gdańska. Były również warsztaty szkutnicze, szkoła, która przygotowywała młodych adeptów flisactwa. Tu w Ulanowie wszystko kręciło się wokół wody, wokół rzek. Dlatego Ulanów jest zwany po dziś dzień Ulanów stolica flisactwa polskiego.
1: Pamięta pan opowieści dawnych flisaków? Jakie historie były przekazywane?
4: Tak, było to dużo różnych ciekawych historii. Taka, która utkwiła mi szczególnie, była to opowieść retmana, który opowiadał o flisowaniu jeszcze właśnie w czasach wojny, ponieważ flis tratwą, można powiedzieć, zakończył się w latach 60., wyparła go kolej, ale na przykład z takich ciekawych rzeczy mogę wspomnieć, że taki flisak, który naprawdę chciał pracować w czasie sezonu takiego wiosenno-letniego, jesiennego, 3 razy, 4 nawet zbudował tratwę i przepłynął z nią z Ulanowa do Gdańska, 726 km, około 3-4 tygodnie i później wracał na piechotę, nieraz jeszcze ciągnął łódkę, krypę, która podczas flisu wskazywała mu drogę, jak ma płynąć, gdzie jest dobra woda, więc tutaj możemy zwrócić uwagę, jak czyste były brzegi nad Wisłą, nad Sanem, że taki flisak mógł wracać i jeszcze ciągnąć na sznurku łódź pod prąd wzdłuż rzeki Wisły i Sanu. I później oczywiście flisak nie mógł wejść do Ulanowa, musiał czekać na takiej kwarantannie, oddzieleniu. Taka miejscowość jest, taki można powiedzieć, przysiółek, czekaj, do dzisiaj tak nazywany. I tam czekał kilka dni, żeby po prostu do Ulanowa nie przynieść jakiejś choroby. Wszyscy wracali do 4 grudnia, wtedy flisacy świętowali uroczystość ku czci świętej Barbary. Dziękowali Bogu, świętej Barbarze za opiekę i za szczęśliwe odbyte flisy.
1: I dlatego patronką Bractwa została święta Barbara?
4: Tak, patronka flisaków to święta Barbara. Jest to patronka, można powiedzieć, zawodów ciężkich, górników, ale również flisactwo było takim ciężkim zawodem.
1: A jakie umiejętności musiał mieć flisak, żeby móc pracować na rzece? Jak zostawało się flisakiem?
4: Żeby zostać flisakiem, też nie łatwa, prosta sprawa, ponieważ taki młody adept, czyli fryc, co dzisiaj nazywany frycem, zgłaszał się do retmana, czyli kapitana tratwy, że po prostu chce zostać flisakiem. Jeżeli retman wraz z kapitułą retmanów zaakceptowali taki wybór, wtedy takiego najczęściej młodzieńca zabierano na flis, ale musiał przejść wszystkie etapy. Musiał być na bindudze, czyli miejscu zbijania tej 100-metrowej, 150-metrowej tratwy. Musiał sprawdzić się podczas spłał drewna tą tratwą. Oczywiście musiał wykonywać wszystkie polecenia Rettmana i Zdaki Fritz, czyli kandydat na Fisaka, spełnił te wszystkie wymagania. Wtedy Rettmani podejmowali decyzję, że można go przyłączyć do grona Fisaków i wtedy odbywał się chrzest. Najczęściej był to chrzest pod Osią Górą na Wiśle.
1: I wtedy już mógł pracować, tak? Jako Fisak po takim chrzcie?
4: Tak, wtedy mógł pracować, tak, mógł pracować jako Fisak. No i najczęściej życie wiązał z pracą na wodzie, z fisactwem.
1: I na czym polega dzisiaj działalność Bractwa Fisackiego?
4: Dzisiaj działalność Bractwa Fisackiego polega głównie na tym, aby uchronić tradycje fisackie i zawód fisaka od zapomnienia, od zaginięcia. Ponieważ, no wiadomo, coraz bractw się tak nie spławia zarobkowo jak kiedyś. Jest to bardziej forma taka rekreacyjna, związana z tradycją, kiedy ta tratwa płynie. Nie jest to forma zarobkowa, bardziej jest to pasja i podtrzymywanie tradycji. Oprócz tego kultywujemy tradycję spławów galarami, spływów. Kiedyś była to forma też, można powiedzieć, zarobkowa. Fisacy przywozili m.in. piach, zboże, takimi łodziami płaskodennymi, około 8 metrów na 2,5. Teraz jest to forma bardziej turystyczna. Przyjmujemy turystów, opowiadamy im o naszych pięknych tradycjach.
1: Kobieta również może być flisakiem?
4: Nie, kobieta nie może być flisakiem. Jest taki przesąd, że kobieta tratwie przynosi pecha.
1: To co robią kobiety w bractwie?
4: Kobiety w bractwie, można powiedzieć, że pomagają flisakom, przygotowują ich do wypraw. Także zajmują się kuchnią flisacką. Dla naszych turystów obecnie przygotowują potrawy, które możemy zakosztować tylko w Ulanowie. A także włączają się w działalność chóru, który działa w Ulanowie. No i można powiedzieć, że są takim nieodłącznym elementem działalności Bractwa Fisackiego.
1: Czy młode pokolenie chętnie włącza się w działalność bractwa?
4: Państwo, jest ten problem, który zauważamy od kilku lat. No niestety młodzież troszkę wybiera inne teraz formy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo wszystko staramy się, aby pozyskać młodych członków, aby zarazić w nich pasję fisacką, pasję obcowania z naturą, pływania i podtrzymywania tradycji fisackich. Jest to piękna sprawa i piękna forma, nawet i nieraz wypoczynku, a tym bardziej, mówię, Światowe Bractwo Fisackie jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to też wielki prestiż i duma. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych osób wstępowało w nasze szeregi.
1: Mówił Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Fisackiego w Ulanowie. Flisactwo to dziś bardziej dziedzictwo niż zawód. Pełne ceremoniałów, legend i wspomnień, ale też fizycznej pracy, na którą nie każdy ma dziś ochotę. Ale tu swoją rolę może odegrać PTTK. Organizacja, która potrafi rozbudzić ciekawość świata, szacunek do tradycji i chęć odkrywania tego, co lokalne i autentyczne. O działalności rzeszowskiego oddziału PTTK opowiada nam Andrzej Wesół, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Blisko mieszkańców.
1: Jakie były początki rzeszowskiego oddziału PTTK?
5: W 1948 roku, po wojnie, zostało założone w Rzeszowie takie oddział, czy właściwie koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No a potem w 1950 roku, jak odgórnie nastąpiło połączenie takich dwóch przedwojennie funkcjonujących stowarzyszeń, PTK i PTT, w jedno, w PTTK, no to staliśmy się już oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
1: Jak zmieniała się działalność rzeszowskiego oddziału PTTK na przestrzeni lat?
5: No to tu już jest 70 parę lat historii, więc to trudno w kilku słowach to powiedzieć. No, jak zmieniała się turystyka w Polsce? Generalnie był czas, kiedy w czasach PRL-u PTTK, można by powiedzieć, miał monopol na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych. Nawet wycieczki różne zakładowe, szkolne, to mogło tylko organizować to stowarzyszenie. W związku z tym były tłumy ludzi, bo tak jak opowiadają koleżanki i koledzy, kiedyś, jeżeli chciałeś jechać na wycieczkę, to musiałeś być członkiem PTTK-u, no to jak gdyby obligatoryjnie ludzie się zapisywali do tego stowarzyszenia. Przede wszystkim były to w latach 50., 60. wycieczki, gdzie transportowano się komunikacją publiczną, czy autobusami ówczesnego PKS-u, czy pociągami. Nie było takich możliwości dojazdu w różne miejsca. W związku z tym, czy wycieczki piesze, czy czy kajakowe, czy rowerowe, no to wszystko się nosiło na plecach, w zależności gdzie się jechało, ale na przykład w Bieszczady nie było zaplecza takiego turystycznego, czy nawet normalnie sklepów, więc wszystko trzeba było nosić na plecach. Notabene ja jeszcze jak zaczynałem turystykę w latach 80., no to pamiętam, jak robiliśmy rajd, to musieliśmy wszystko nieść, bo w sklepach nie można było kupić nawet na chleb, trzeba się było zapisywać, więc to stosunkowo niedawno, prawda, ale jeszcze takie sytuacje miały miejsca. No kiedyś rozbijano się namiotami, gdzie popadnie, bo tych baz turystycznych, szczególnie tu na południu kraju, nie było. Popularnością cieszyły się wycieczki na przykład krajoznawcze do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, albo do stolicy, żeby zobaczyć odbudowujące się miasto. Są zdjęcia, które mamy w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dokumentujące te stare czasy. No to było coś dla ludzi, zobaczyć wielki świat. Wycieczki się cieszyły bardzo dużą popularnością, nie tylko ta turystyka kwalifikowana, ale też krajoznawcze. Zagranica mniejszą, no pewnie z tego powodu, że ciężko było wyjechać ewentualnie tylko do Związku Radzieckiego.
1: No, ciężko było paszport dostać.
5: To były problemy. Później były różne konwencje turystyczne podpisywane, lokalne, że można było z Czechami czy ze Słowacją przechodzić przez granicę i na takie jednodniowe wycieczki. To wtedy też był taki boom w latach 60., 70. Ja polecam na naszym profilu facebookowym oddział PTTK w Rzeszowie. Właśnie nawiązujemy do takich tradycji turystyczno-krajoznawczych i mamy taki cykl, jak to drzewiej bywało, gdzie czasami umieszczamy jakieś archiwalne zdjęcia, a staramy się co sobotę, jest taka filmowa sobota, gdzie umieszczamy filmy. Także zachęcam, można sobie rzucić okiem na te filmiki, zobaczyć je i poczuć ten klimat tej dawnej turystyki.
1: Jak ocenia pan zainteresowanie mieszkańców naszego regionu turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem?
5: Oprócz tej turystyki zbiorowej dosyć dużą popularnością cieszy się taka turystyka indywidualna, czy w małych grupach są popularne w mediach różne wyzwania, challenge, różne odznaki, które można zdobywać. Natomiast turystyka grupowa, taka rajdowa, czy wycieczki w grupie ma swój urok, bo jedzie się zawsze z przewodnikiem, przewodnik coś tam zawsze powie dodatkowego, a czego sam człowiek nie jest w stanie znaleźć, daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Chociaż zdarza się, że się też gdzieś zgubimy. Sam nieraz okazało się, że jak się wędruje bez szlaku, no to gdzieś tam wyszło się nie tam, gdzie trzeba, no ale no to są takie klimaty, które można w tym poukładanym świecie też sobie tutaj doświadczyć.
1: A jeśli chodzi o promocję turystyki wśród młodzieży, jakie wyzwania stoją teraz przed PTTK?
5: No jest to ciężki orzek do zgryzienia z wielu różnych powodów. To wszyscy wiedzą, piszą, mówią o rzeczach, które teraz są dosyć powszechnie wiadome, że dzieci raczej, czy młodzież więcej czasu spędza ze smartfonami, czy przy jakichś nowoczesnych technologiach, ale my staramy się robić swoje. To znaczy w szkołach, w kilkunastu szkołach tutaj są takie szkolne koła turystyczno-krajoznawcze z KKT, które prowadzą różną działalność. Staramy się organizować takie imprezy, z jednej strony masowe, są takie kultowe nasze powitanie wiosny, jest międzypokoleniowa sztafeta turystyczna, organizujemy marsze na orientację, różne wycieczki takie jednodniowe, krajoznawcze, są spływy kajakowe. Jest to ciężka praca, można powiedzieć taka pozytywistyczna nieraz praca u podstaw, ale przynosi efekty, bo jednak dzieci podświadomie lgną do czegoś takiego, właśnie do kontaktu z naturą. Dla mnie taką frajdą było swego czasu na rajdzie, jak dziecko pojechało na rajd i pytam się, skąd się to wiedzieli, a to dziecko mówi, że mamusia, jak usłyszała, że to jest rajd PTTK-u, to się od razu zgodziła, bo ona się wychowała na tych rajdach i wie, że to jest fajna sprawa. No, czyli efekt czasami jest bardzo po latach przychodzi, ale to jest takie bardzo przyjemne.
1: O działalności Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opowiadał nam Andrzej Wysuł, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gdzieś między Cisną a Kalnicą, pośród bukowych lasów, unosi się znajomy zapach. Ostry, gryzący, niemal pierwotny. To retorty, współczesne potomki niedawnych mielarzy. Wypalanie węgla drzewnego to wciąż żywe rzemiosło Bieszczadów. Czarne złoto gór, które rodzi się z ognia i dymu. Choć nie tak romantyczne jak legenda o bieszczadnikach, nadal przyciąga uwagę, bo tu, w cieniu połonin, człowiek i las toczyli ten sam rytuał od pokoleń. I o tym już wkrótce opowiemy w naszym programie. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, to nie tylko Połonina Wetlińska. Kto skręci nieco na wschód, dotrze w rejony mniej znane, ale nie mniej fascynujące. Ku Górom Słonnym, o których rozmawiam teraz z Michałem Organem, przewodnikiem i ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GAPR.
2: To warto wiedzieć.
6: Góry Słonne nie stanowią części Bieszczadów. Jest to taki dosyć mało znany fragment gór sanocko-turczańskich, które są położone w ich południowo-zachodniej części. I tak naprawdę jest to troszeczkę taka nazwa umowna, gdyż do tej pory tak w zasadzie nie udało się wyznaczyć stricte granic gór słonnych.
1: A skąd właściwie pochodzi ich nazwa, słonne?
6: No jeżeli spojrzelibyśmy na mapę, to na obszarze gór słonnych znaleźlibyśmy wiele takich nazw kojarzących się z solą. Mamy na przykład Słony Wierch. Mamy szczyt Słonna czy Słonne, położoną poniżej miejscowość Tyrawa Solna. Wszystkie te miejscowości związane są z występowaniem wód solankowych, które dawniej wykorzystywano do produkcji soli.
1: Jakie są najciekawsze szczyty lub miejsca widokowe, które warto odwiedzić, będąc w Górach Słonnych?
6: No jeżeli chodzi o szczyty, to ten główny grzbiet Gór Słonnych, czyli właśnie Słony Wierch, Słonne, ale to są takie tereny, które sprzyjają takim nostalgicznym wędrówkom i oferują za to wielu miejsc widokowych. Natomiast takimi dobrymi punktami widokowymi to na pewno jest szczyt Kamionka ponad Bezmiechową, gdzie znajduje się słynne szybowisko. I mamy też taki bardzo fajny punkt widokowy pod przełęczą Przysłup, czyli tuż przy tych słynnych serpentynach nad Wujskiem.
1: A czy w Górach Słonnych można znaleźć jakieś unikatowe gatunki roślin, zwierząt?
6: Jeżeli chodzi o florę i faunę gór słonnych, to ona jest pokrewna zarówno górom sanocko-turczańskim, jak i Bieszczadom. To przeważają przede wszystkim w tej części gór sanocko-turczańskich piękne, wspaniałe lasy bukowe. Mamy tutaj właśnie kilka rezerwatów, które te lasy chronią. I tutaj mamy też takie dwa piętra roślinności. Te niżej położone części, gdzie mamy miejscowości, no to będą piętra Pogórza, a wyżej będzie Regiel Dolny i właśnie będą tam te wspaniałe lasy bukowe, lasy bukowe. Jeżeli chodzi o takie gatunki bardziej znane, jakieś puszczańskie, no to w tych terenach zarówno spotkamy misie, rysie, wilki, jak i jelenie karpackie.
1: Jak wygląda przyroda tego pasma w zależności od pory roku? Jak się zmienia?
6: No to jest właśnie takie właśnie fajne pasmo do wędrowania albo wczesną wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści i te lasy bukowe w takim wczesnowiosennym słońcu mienią się pięknymi kolorami, albo właśnie jesienią, kiedy te buki przywdziewają takie kolory żółci, złota i czerwieni. I to sprawia, że ta wędrówka grzbietem przypomina troszeczkę taką wędrówkę aleją parkową, kiedy możemy te wszystkie właśnie odcienie różnych kolorów podziwiać, w szczególności wtedy, kiedy przebija się pomiędzy drzewami promyk słońca.
1: Czy są tu miejsca związane z dawnym osadnictwem łemkowskim lub bojkowskim?
6: Nie. Te tereny były zamieszkiwane oczywiście przez Rusinów, ale akurat w Górach Słonnych zamieszkiwali Dominianie. To była grupa zamieszkująca właśnie góry sanocko-turczańskie w tej części na północ od Sanu, powiedzmy od Sanoka. Ich taką charakterystycznym elementem spotkanym w ich budownictwie to była chata z tak zwaną wnęką. Czegoś takiego nie spotykamy zarówno na Bojkowszczyźnie czy na Łemkowszczyźnie. Byli to również wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego też w wielu tych miejscowościach spotkamy ładne cerkwie drewniane, chociażby i murowane też.
1: A jakie legendy, opowieści krążą o tym rejonie?
6: No tutaj przede wszystkim związane z ruinami zamku Sobień, z właśnie tą wydobyciem soli. No takich tajemniczych miejscowości mamy tutaj kilka tak naprawdę. Mamy też wiele właśnie cerkwi, wiele samotnych kapliczek, jak i grodziska chociażby w paśmie olchowieckim na przykład koło Białej Góry.
1: Jakie szlaki piesze poleciłby pan osobom, które pierwszy raz wybierają się w Góry Słonne?
6: No jeżeli mielibyśmy się pierwszy raz wybrać w Góry Słonne, to na pewno warto, nawet można wyjechać samochodem właśnie pod to szybowisko na Bezmiechową, podziwiać widoki, można sobie grzbietem przewędrować w stronę Słonnego, no i to jest o tyle fajne, że już nie musimy zdobywać tej wysokości, bo idziemy sobie grzbietem, a jeżeli chcielibyśmy sobie taką krótką, przyjemną wycieczkę odbyć, to na przykład możemy z Sanoka wystartować szlakiem żółtym na Orli Kamień i zejść sobie również do Sanoka szlakiem czerwonym i przy okazji jeszcze odwiedzić sobie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Możemy również na przykład z Bykowiec powędrować sobie szlakiem zielonym przez rezerwat Polanki i odwiedzić sobie takie wychodnie piaskowca, jak Duży i Mały Kamień.
1: Czy to pasmo jest dobre na takie rodzinne wycieczki, czy raczej dla bardziej doświadczonych turystów?
6: Myślę, że to pasmo jest dla takiej grupy turystów. Przede wszystkim ono jest relatywnie rzadko odwiedzane, dzięki czemu, jeżeli pójdziemy sobie z rodziną, no to będziemy mieć nietrudne szlaki, które będziemy mieć tylko dla siebie, a jeżeli lubimy wędrować samemu, to to pasmo jest o tyle fajne, że właśnie nikogo nie spotykamy najczęściej w tych takich bardziej ustronnych częściach Gór Słonnych i możemy się w pełni zanurzyć tutaj w lesie, w przyrodzie.
1: Czy Góry Słonne cieszą się dużym ruchem turystycznym, czy raczej pozostają takim spokojnym miejscem?
6: To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o samych górach, jeżeli mówimy o grzbietach, to są one dosyć rzadko odwiedzane. Natomiast jeżeli mówimy o miejscowościach, no to tutaj sytuacja już jest inna, no bo u podnóży Gór Słonnych mamy tak popularne miejscowości jak Sanok, prawda, właśnie ze wspomnianym Muzeum Budownictwa Ludowego, czy Zamkiem, gdzie mamy galerię Zdzisława Beksińskiego. Mamy popularny Zabek Sobień, mamy Lesko położone tuż obok Gór Słonnych, także są to miejscowości popularne. Natomiast te szlaki piesze położone w Górach Słonnych są relatywnie rzadko odwiedzane.
1: A czy w ostatnich latach zmieniło się zainteresowanie tym regionem?
6: Raczej, jeżeli chodzi o same góry, to tych turystów tak wielu nam nie przybywa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o miejscowości położone u ich podnóża, to tak, ten ruch turystyczny jest zdecydowanie bardziej wzmożony.
1: O Górach Słonnych, może nie tak rozpoznawalnych jak Bieszczady, ale mających w sobie surowe piękno i spokój, którego coraz trudniej dziś szukać, mówił nam Michał Organ, przewodnik i ratownik Bieszczadzkiej Grupy GAPR. Ale nie tylko o szlakach i widokach będziemy dziś rozmawiać, również o pracy ludzi, którzy z bieszczadzkim krajobrazem są związani nie od święta. Jednym z nich jest Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Człowiek, który zna zapach dymu z retorty, ciężar świeżo porąbanego buka i rytm, w jakim wypala się węgiel drzewny.
2: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
7: W Bieszczadach węgiel drzewny wypalało się w zasadzie od wieku. Węgiel drzewny był surowcem potrzebnym do bardzo wielu rzeczy, do kowalstwa, do wytapiania stali. Tutaj w Bufetyniu mieliśmy na przykład rudy darniowe, które gdzieś musiały być wytapiane, więc węgiel drzewny był potrzebny. Węgiel drzewny służył do produkcji szkła, do różnych procesów, gdzie była potrzebna wysoka temperatura w krótkim czasie, więc ten sezon, powiedzmy te kwestie grillowe, to są dopiero lata 90. i moda na grillowanie na węgiel drzewny, ale jeżeli chodzi o samo wypalanie węgla drzewnego, funkcjonowało tu no tak długo, jak funkcjonował człowiek. No stąd też nazwy miejscowości typu Polana, typu Smolnik, które no entomologicznie pochodzą od wycinania lasów, od wypalania smoły, węgla drzewnego, potaży i tak dalej, i tak dalej. Więc historia jest bardzo głęboka, tak głęboka jak cywilizacja. Są zapisy, że węgiel drzewny z tych terenów był jeszcze w wiekach wczesnych, tam powiedzmy na początku naszej ery, wysyłany do Damaszku, gdzie kuto na nim miecze damasteńskie, także no to jest bardzo, bardzo długa historia, ale ta historia współczesna zaczęła się w latach 80., 90., kiedy zaczął się taki duży boom na węgiel, kiedy zaczęła się moda na grillowanie. Węgiel był potrzebny też do procesów nawęglania stali, do hut i no wtedy zapotrzebowanie było duże. Ceny rosły, no i w zasadzie kto mógł, ten wypalał węgiel drzewny. Jest to taka nasza tutaj lokalna tradycja, te zasnute dymem Doliny Potoku, w brudni, czarni, umorusani ludzie spracowani. No to jest coś takiego, co się wryło tutaj w kolory tego terenu. No można powiedzieć, że w latach 90. to można przyjąć za taki początek, za taki boom sezonu węglowego.
1: A z czego wynikało, że właśnie tutaj ta profesja była tak popularna?
7: Mieliśmy bardzo dużo słabej jakości buczyny. To było drewno niskich sortymentów, niskich klas, sękate, głęboko w lesie, gdzie opłacalność pozyskania tego drewna była no, deficytowa wręcz, więc szukano sposobu przetworzenia tego drewna tak, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. Jeżeli chodzi o wypalanie węgla drzewnego, tutaj jakość drewna, sortymenty nie grają większej roli. Po prostu musi to być drewno najlepiej przesezonowane, suche, a to czy ono ma sęki, czy nie ma sęku, w jakiej jest jakości, praktycznie po procesie pirolizy nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też zaczęto wypalać węgiel najpierw w mielewach, później w retortach stalowych. Te wypały były ulokowane głęboko w lesie, dlatego że nie warto było wywozić z lasu powiedzmy 10 samochodów drewna, jak można było wywieźć jeden samochód węgla drzewnego. Po prostu ekonomia tutaj przemawiała za tym, żeby lokować to z daleka od siedzib ludzkich, blisko lasu, wręcz wewnątrz lasu. No i taki surowiec, taki węgiel drzewny był wywożony. No i dlatego też mieliśmy ten koloryt, że ci rzemieślnicy, zakapiowe, outsiderzy byli gdzieś tam głęboko w lesie, rzadko schodzili do wsi, no po wypłacie z reguły schodzili do baru, żeby tam troszeczkę odpocząć, że tak powiem. No ale to tak miało to wszystko jakby wydźwięk ekonomiczny, od tego się zaczęło i jakby profil tej działalności opierał się na ekonomii, więc wrzutowało to potem na styl życia wielu osób.
1: Czy w Bieszczadach powstały jakieś lokalne odmiany technik wypalania węgla?
7: Powstały bardzo specyficzne techniki, dlatego że mielewe znane były wszędzie w całej Polsce i nie tylko w Polsce do tej pory, gdzie nie, gdzie jeszcze kultywowany jest wypał węgla w mielewach, ale to już w formie archeologii doświadczalnej. Ostatni taki wypalony mielew, o którym słyszałem, był w Słowenii nie tak dawno temu. No i my oczywiście w Radoszycach też staramy się, no jest to coś, czego się nie robi już od wielu lat. A jeżeli chodzi o te lokalne sposoby wypalania węgla drzewnego, no bo musimy tu powiedzieć o retortach chałupniczych. Takie klasyczne retorty były opracowane na SGGW i były standardowe. Później były produkowane przez POM w Robczycach, przy czym no nie każdego było stać, żeby zakupić sobie taką oryginalną, prawdziwą retortę, więc no każdy budował te retorty, z czego dał rady. Były to silosy na zboże, były to zbiorniki po ropie naftowej, jeszcze nitowane za Franciszka Józefa. Bardzo często były to na przykład cysterny kolejowe. U nas w Radoszycach mamy 3 takie retorty przerobione z przerobionej właśnie cysterny kolejowej, więc no proces zachodził w taki sam sposób, ale technika wykonania tychże retort była równa, no i udatność była równa, bo w zależności jak udało się tą retortę skonstruować, no tak ona sobie potem funkcjonowała. Miały równy kształt, równe wymiary, równe wielkości, no ale produkt finalny był ten sam, węgiel drzewny.
1: A jak wyglądał dzień pracy dawnego wypalacza węgla w Bieszczadach?
7: Należy powiedzieć o dobie pracy, dlatego że taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, miał z reguły 4-5 retort do obsługi. Cykl pracy takiej retorty wygląda w taki sposób, że w jeden dzień się wybiera się urobek, załadowuje się drewnem. W tym czasie druga retorta już się wypala, trzecia i czwarta gaśnie, ewentualnie piąta, czyli one muszą wystygnąć. Czyli mamy tak jeden dzień na rozładunek, załadunek, 1-2 dni na wypalenie retorty i około 2-3 dni na wystygnięcie, w zależności od tego, jakie mamy warunki atmosferyczne. Więc taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, posiadając te powiedzmy 5 retort pod swoją pieczą, miał zapewnioną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, trzeba było tych retort doglądać, trzeba było być na miejscu cały czas, obserwować, przymykać różnego rodzaju doloty, płomienice, po to, żeby ten proces kontrolować. Więc no, nie możemy tu mówić o dniu pracy, to jest nawet nie doba, to jest po prostu pewien proces, w którym ci ludzie byli zanurzeni. Tak.
1: Mówił Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. A jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda wypał węgla drzewnego, zajrzyjcie do Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. Muzeum to powstało, aby zachować pamięć o zawodzie wypalacza. To unikatowa atrakcja Bieszczadów, prezentująca wyjątkową profesję, która z czasem prawdopodobnie zupełnie zniknie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W Muzeum Zamku w Łańcucie wśród zieleni kwitnących roślin znajduje się wyjątkowe miejsce, storczykarnia, gdzie natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. To tu, pod dachem szklarni, kolekcjonerzy i miłośnicy tych niezwykłych kwiatów mogą podziwiać setki odmian storczyków, które zachwycają barwami, kształtami i delikatnością. Już za chwilę porozmawiamy o storczykach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dbanie o te rośliny. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy nasz program od lekcji historii, od akcji HT, która odkrywa mało znany epizod z powojennej historii Polski, dotyczący Bieszczadów. Opowiada Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki.
2: Ciekawe Bieszczady.
8: Chciałem dzisiaj przypomnieć historię, która miała miejsce prawie 75 lat temu, także szmat czasu. Wtedy my żyliśmy zupełnie w innych okolicznościach politycznych. Były to czasy, które na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na czele tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stał przywódca Józef Stalin. Postać znana z historii, która oprócz tego, że pozwoliła wygrać II wojnę światową, między innymi przez Związek Radziecki, ta postać dopuściła się wielu zbrodni, porównywana w swym okrucieństwie z Adolfem Hitlerem. No i cóż, my byliśmy wtedy w objęciach Wielkiego Brata, tego Związku Radzieckiego. Żyliśmy sobie jak gdyby pod dyktando naszych wschodnich sąsiadów. No i oni, jako kraj rozwijający się, kraj, który miał wielkie aspiracje, potrzebował też złóż naturalnych. Więc robiono badania, jak się później okazało, nie tylko na swoim terenie, tylko na terenie państw sąsiednich, tudzież właśnie mówimy o Polsce. Okazało się, że tereny, które należały wtedy do Polski, mówię tutaj o tak zwanych powiatach i Chrubieszowskim, i Tomaszowskim, fragment tych powiatów, były to tereny bogate w złoża węgla kamiennego, ponieważ potrzebował tego węgla kamiennego Związek Radziecki. Wystąpił z propozycją, że udostępni nam inne tereny w zamian za te, czyli po prostu dokonamy takiej wymiany. Ta wymiana przeszła do historii właśnie pod hasłem akcja HT albo akcja TH od nazwy tych powiatów, czyli Chubieszów i Tomaszów. No i Związek Radziecki zaproponował nam tereny właśnie leżące na północ od Bieszczadów, jako tereny bardzo bogate w złoża ropy naftowej, czyli mieliśmy na tym jeszcze zyskać i z tego, co mówią historycy, jeszcze powinniśmy Związkowi Radzieckiemu za to dopłacić. Ostatecznie do tej dopłaty nie doszło, natomiast do wymiany jak najbardziej. Czyli wymieniono ludność, i wymieniono tereny, które miały powierzchnię prawie 500 km kwadratowych. 500 km kwadratowych to jest obszar mniej więcej odpowiadający dzisiejszej Warszawie, więc możemy sobie wyobrazić, że było to całkiem spore pasmo ziemi. Więc Lubelszczyzna, wschodnia Lubelszczyzna, to od

0: to, co znajduje się na północ od Sanu, który przebiega od tej początków biegu Sanu, aż powiedzmy do dzisiejszego zbiornika Myczkowskiego. Straciliśmy bardzo żyzne tereny, no i straciliśmy żyzne ze względu na dobre gleby i ziemię, no i też zasobne w węgiel kamienny. Uzyskaliśmy malownicze tereny górskie. Z punktu widzenia turysty górskiego, krajoznawcy, no jest to może bardziej opłacalne, żeby mieć więcej Bieszczadów. Natomiast z punktu widzenia ludności, która wtedy mieszkała na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, na pewno była to rzecz okropna, ponieważ oni przenieśli się z terenów żyznych, tam gdzie uprawiali ziemię, na tereny mniej żyzne, tak? Bo wiemy, że tutaj i gleby są mniej wydajne i też sam klimat nie sprzyja temu, co robili na terenach Lubelszczyzny. Miasto Ustrzyki Dolne też trafiło w granice Polski. I tu taka ciekawostka, że wraz z tym miastem również w mieście odziedziczyliśmy pomnik Józefa Stalina. Był to jedyny pomnik Józefa Stalina wtedy na ziemiach polskich, rok 1951, który był nadnaturalnej wielkości, stał jeszcze na postumencie, no i spotkało się to z takim niezbyt przychylnym przyjęciem przez mieszkańców. Kilka anegdot. Kiedyś pod osłoną nocy ubrano go w kufajkę, postawiono mu obok rower, no i przywieszono kartkę: weź kufajkę, masz maszynę i, tu mówiąc łagodnym językiem, i uciekaj dalej. Tak, każdy może sobie inne słowa podłożyć, bo tak faktycznie to brzmiało. Oczywiście służba bezpieczeństwa działała dosyć sprawnie, więc sprawcy tego czynu zostali złapani, musieli swoje odsiedzieć. Po roku 1956, kiedy po śmierci Stalina nastąpił taki okres odwilży, pozwolono ten pomnik zlikwidować. Wszyscy myśleli, że to jest pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu, ale potem jak podciągnięto konie zaprzęgnięte, które ciągnęły obwiązany pomnik, żeby właśnie usunąć go z tego postumentu, okazało się, że jest to pomnik z żelbetu, ponieważ cała postać się przechyliła, a u podnóża nóg pojawiły się druty zbrojeniowe. Druty oczywiście zostały obcięte, pomnik wywieziono i według następnej anegdoty wrzucono go do rzeki Strwiąż, która tam przepływa. A Strwiąż jest rzeką w zlewisku Morza Czarnego, więc prawdopodobnie resztki Stalina tam dopłynęły. Także pamiętajmy, rok 1951, tak jak mówiłem, jedna z największych, w Polsce największa wymiana powojenna, natomiast jeżeli chodzi o Europę, jedna z większych wymian terytorialnych, które miały miejsce.
1: Odsłaniając kulisy tajnego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim, dotarliśmy do jednego z mniej znanych, a jednak kluczowych epizodów powojennej historii naszego kraju. O akcji HT opowiadał Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki. A teraz przenosimy się do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał, a przyroda mówi głosem ciszy i koloru. Wchodzimy do Storczykarni w Łańcucie, miejsca niezwykłego, gdzie wśród egzotycznych roślin króluje spokój, precyzja i fascynująca sztuka hodowli najpiękniejszych kwiatów świata. Mówi Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Życie w mieście.
3: Pomysłodawcą stworzenia kolekcji storczyków muzeum w Łańcucie był trzeci ordynat Roman Potocki, który objął Łańcut pod koniec XIX wieku, ale zanim przyjechał tutaj do Łańcuta, zwiedził tak naprawdę prawie cały świat. No i w czasie tej podróży pewnie zakochał się w storczykach. Musimy pamiętać, że był to koniec XIX, początek XX wieku i storczyki nie były tak powszechnie dostępne jak w tej chwili, bo tak naprawdę były ściągane ze stanowisk naturalnych głównie, więc na posiadanie storczyków mogli sobie pozwolić tylko najbardziej bogaci i nieliczni, a ponieważ Roman Potocki dysponował dosyć dużym majątkiem i zakochał się w storczykach, to w swoich wojaży przywiózł właśnie do Łańcuta trochę storczyków, były to głównie katleje, i rozpoczął uprawę tych storczyków właśnie tutaj w swojej siedzibie. Ta uprawa trwała mniej więcej do końca II wojny światowej przez rodzinę Potockich. Po II wojnie światowej storczykarnia została przejęta przez PGR.

0: R ogrody, gdzie uprawiano storczyki na kwiat cięty i wysyłano je do kwiaciarzy w większych miastach w Polsce. W latach 80., kiedy były te przemiany w Polsce, PGL Ogrody przestało istnieć. Storczykaria dosyć mocno podupadła. Myśmy wtedy odkupili od nich właśnie część kolekcji, głównie tej kolekcji potockiej, były to głównie katleje. W naszej szklarni zaplecza produkcyjnego uprawialiśmy je do mniej więcej 2008 roku. W 2008 roku powstała nowa storczykarnia na bazie właśnie tej starej, czyli obrys pozostał taki sam, jaki był, natomiast no, zastosowaliśmy już nową technologię. Są to już szklarnie nowoczesne, wyposażone w systemy sterowania klimatem, system zamgławiania, system sterowania temperaturą i też innymi czynnikami. I otworzyliśmy taką stałą ekspozycję właśnie storczyków, bazując właśnie na tych starych, historycznych, pochodzących jeszcze z kolekcji Romana Potockiego i tych mamy najwięcej, ale ze względu na to, że te katleje głównie kwitną pod koniec listopada i na początku grudnia, zakupiliśmy też inne storczyki po to, żeby one kwitły w innych porach roku, po to, żeby storczykarnia można było podziwiać przez cały rok.
1: Ile obecnie gatunków i odmian storczyków znajduje się w kolekcji? Które są najstarsze lub najcenniejsze?
0: Mamy około 3000 sztuk, ponad 1000 odmian i gatunków, które są najcenniejsze, tak jak mówiłem, głównie te katleje pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego i staramy się jak gdyby odtworzyć tą kolekcję, która była tutaj na początku XX wieku na podstawie takiego opracowania, które również jest w naszej bibliotece zamkowej, które zostało zakupione przez Romana Potockiego. To jest tak zwana Reichenbachia. To jest takie opracowanie o storczykach, które właśnie Potocki ma u siebie i tam w spisie były pozaznaczane storczyki, które prawdopodobnie były u niego w kolekcji.
1: Jak wygląda codzienna pielęgnacja storczyków w łańcuckiej oranżerii?
0: W tej chwili w storczykarni pracuje 5 osób. Storczykarnię mamy otwartą praktycznie przez cały rok, oprócz większych świąt i dostępna jest dla turystów codziennie. Sam zespół szklarni, tak zwanej storczykarni, składa się z części ekspozycyjnej oraz 4 szklarni zaplecza produkcyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to zaplecze produkcyjne podzielone jest na 4 strefy klimatyczne, w zależności od tego, z jakiego regionu świata pochodzą storczyki. Jeżeli pochodzą z regionu chłodnego, no to uprawiane są w szklarni chłodnej. Jeżeli pochodzą z regionu ciepłego, no to w szklarni ciepłej. Jeżeli pochodzą z bardzo ciepłego, to jest w szklarni bardzo ciepłej. Jeszcze mamy szklarnię umiarkowaną. I tak naprawdę storczyki są uprawiane w tych zapleczach, natomiast w momencie, kiedy zakwitają, trafiają na ekspozycję po to, żeby je mogli oglądać ludzie. No i pielęgnacja polega głównie na tym, aby doprowadzić je do ładnego wyglądu, no i kwitnienia.
1: Jakie są największe wyzwania w hodowli storczyków w takich właśnie warunkach muzealnych?
0: No wie pani co, bo wbrew temu, co się wydaje, bo tak naprawdę storczyki, które w tej chwili prawie ma każdy w domu, czyli głównie falenopsisy, są to storczyki hybrydy, czyli storczyki stworzone ręką ludzką, są to storczyki dosyć odporne i nie ma problemu, żeby one zakwitały u nas w domu, czy zakwitały ponownie. Natomiast jeśli chodzi o storczyki botaniczne, to już nie jest taka prosta sprawa, bo tak jak mówiłem, w zależności od tego, z jakiego regionu pochodzą, musimy im zapewnić odpowiednie warunki. Głównie chodzi o temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność, ale też musimy pamiętać, że każdy z nich przechodzi jakiś tam rodzaj spoczynku, który trzeba mu zapewnić i nierzadko ten okres spoczynku storczyku wygląda tak, że praktycznie zasuszamy go całkowicie, aż zgubi wszystkie liście i cierpliwie czekamy, aż zacznie wypuszczać kwiaty, więc wydawać by się mogło to dosyć drastyczne, no ale tak w naturze jest właśnie, że mają w tym miejscu, gdzie rosną okresy takie suszy i okresy wzrostu i tylko wtedy takie storczyki kwitną, więc no dosyć dużo wyzwań. Musimy wiedzieć, że tak jak wspominałem, mamy bardzo dużo odmian i gatunków pochodzących z różnych stanowisk. Trzeba wiedzieć, które kiedy podlewać, które kiedy nie podlewać, które kiedy zasilać albo nie zasilać, a które jeszcze dać do szklarni chłodnej, żeby miały niższą temperaturę, żeby zainicjować wytwarzanie pędów kwiatowych. miejscowych.
1: Czy mieszkańcy Łańcuta odwiedzają storczykarnię równie chętnie co turyści z zewnątrz?
0: Myślę, że tak, bo mamy bardzo dużo turystów i z roku na rok coraz więcej odwiedzają storczykarnię nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny, więc myślę, że im się to podoba, skoro wracają i chętnie przychodzą do nas.
1: O tym, jak wygląda uprawa i pielęgnacja storczyków w łańcuckiej storczykarni, mówił nam Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.